nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że nie.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł powy.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj zajmę

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wilk dla dzieci, bohater bajek, dla ekologów skarb natury, a dla rolników, no cóż, coraz częściej powód do nieprzespanych nocy i pusto wyglądającego pastwiska. Przy mikrofonie Ola Bobicz, witaj w kolejnym magazynie reporterów. I dziś porozmawiamy o tym, jak w ostatnich latach rośnie nie tylko populacja wilków, ale też napięcie wokół tego tematu. Drapieżniki coraz śmielej zapuszczają się w okolice gospodarstw, a nawet pod same zabudowania. Nie po to, żeby się przywitać, tylko po kolację. I to nie byle jaką, bo na przykład cielaki. Mówią, że wilki już dawno przestały bać się ludzi, a ich ataki nie są tylko bezwzględne, ale też dobrze zaplanowane. Brzmi trochę jak scenariusz thrillera z dziką przyrodą w roli głównej, ale to codzienność mieszkańców gmin takich jak Miłki czy Wydminy. Właśnie tam jakiś czas temu odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych. Temat to jak chronić gospodarstwa przed watahami, które nie uznają płotów ani znaków teren prywatny. Rolnicy mają swoje postulaty. Przede wszystkim chcą zgody na hukowe odstraszanie wilków. To metoda, która może nie rozwiąże problemu raz na zawsze, ale przynajmniej da szansę na reakcję, zanim dojdzie do tragedii. O tym, jak wygląda życie rolnika w cieniu wilczej obecności, co udało się ustalić na ostatnim spotkaniu w Wydminach i czego rolnicy oczekują teraz od gmin i instytucji ochrony środowiska, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Na antenie Meloradia Zenon Iwanowski, rolnik i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Zenonie, proszę powiedzieć, czego konkretnie dotyczyło to spotkanie w Wydminach i co leżało rolnikom najbardziej na sercu, z jakimi sprawami w ogóle przyszli na to zebranie?
2: Takie spotkanie potraktowaliśmy jako szkolenie, które odbyło się w Wydminach. Spotkanie rolników z RDOŚ-em, to znaczy się z ochroną środowiska, z leśnikami, z przedstawicielami nadleśnictwa i chcieliśmy sobie wyjaśnić, jak to powinno wyglądać, co powinno się zadziać, jeżeli jest zagrożenie z wilkiem. Co się powinno dziać, jeżeli wilk zbliża się blisko budynków, blisko zabudowań, a co się dzieje jeszcze, jak wilk zjedzą, czy porwią jakąś zwierzynę, czy cielaka, czy krowę, bo to były takie rozbieżności, dlatego też chcieliśmy ustalić, żeby była taka jednoznaczna procedura, nie? Krok po kroku, w razie takiego przypadku. No, ustaliliśmy pewne zasady, nawet było to bardzo głośno, było bardzo gwarno, ale to ustaliliśmy z RDOŚ-em, że będziemy postępować w taki, a nie inny sposób. W tej sprawie wysłałem wniosek do Izby Rolniczej w Olsztynie z wnioskiem, ażeby zobowiązać instytucje, jak są urzędy gmin, żeby wystąpiły do RDOŚ-u z wnioskiem o możliwość straszenia wilków, możliwość odstraszania wilków, czyli możliwość dla rolnika, żeby rolnik mógł sobie spokojnie tą rzucić petardę, czy tam postraszyć jakimś tematem, ale tego nie zrobić na dzisiaj nie może. Musi mieć zezwolenie z ochrony środowiska.
1: Jest ku temu wola z RDOŚ-u?
2: Tak, jest ku temu wola, jest ku temu współpraca z RDOŚ-em, właśnie, bo to o tym nawet mało kto wiedział, ale też jeszcze jest taka procedura, że Urząd Gminy musi złożyć wniosek i wtedy my też chcemy słuchać tego głosu rolników, ale też chcemy włączyć urzędy gminy jako patronem tego rolnika, żeby też była współpraca taka, żeby rolnik zobaczył wilka, czy tam zobaczył zagrożenie, zadzwonił do urzędu gminy, chciałby tam postraszyć wilków, czy coś. No wtedy on ma taką realną możliwość straszenia, nie? Wtedy nikt do nikogo nie ma, bo dzisiaj jest wilk jako zwierzę chronione i nie ma możliwości straszenia go bez zgody RDOŚ-u. To jest zakazane. I dzisiaj jest doba cyfryzacji telefonów, także jeden chce postraszyć, a drugi jest przeciwko, dlatego też powinny być zgodnie wszystko z procedurą, nie? Jest zagrożenie, dzwoni się i tak dalej. Dlatego też były te spotkania temu poświęcone, bo były wielkie rozbieżności. Teraz mamy wnioski napisane, wystąpiłem do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
1: Wychodzi na to, że temat nie jest czysto hipotetyczny, że coś, o czym będziemy być może rozmawiać za 2 lata, to dzieje się już. Jak często w ogóle rolnicy zgłaszają problem obecności wilków w ich gospodarstwach? Co tak naprawdę konkretnego się dzieje w tych gospodarstwach? Jakie szkody ponoszą państwo właśnie jako rolnicy?
2: No tak, te szkody to się zdarzały wiosną, ale teraz właśnie nagminnie w miejscowości, przykład Szczepanki ostatnio, bo po naszym powiecie giżyckim Miłkach był przypadek na wiosnę, że zagryziono 2 cielaki i właśnie rolnik był zorientowany, nie wiedział, co ma robić, dzwonić, czy na policję, czy gdzieś tam. I to tak było, że to tak ten, po prostu jak wygląda wycena, jak wygląda szacowanie szkody, nie? To nie było określone. Właśnie te spotkanie, które było w Wiedźminach, określiliśmy po to, żeby ujednolicić takie procedury tego, nie? Że to jest. I wilki są, no wilki są już w tej chwili wielkim zagrożeniem, bo po prostu jest ich dużo. Jest ich dużo i jest, przychodzi jesień, schodzą uprawy i te wilki są widoczne, nie? Podchodzą po prostu blisko gospodarstw. No, na przykład ostatnio to chyba w siedliskach widzieli wilka i gdzieś tutaj na obrzeżach Szczepanek, w Miłkach, nie? Tam, no, na ogół jakieś się na polu, czy gdzieś na jakichś tam uprawach, to można zauważyć tego wilka.
1: Przed rozmową pan wspomniał, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i nie każdy sobie zdaje sprawę z tego w ogóle sposób działania tych, no nie wiem, wilczych watach. Jak one w ogóle, że tak powiem, zasadzają się na te zwierzęta?
2: O, wie panie, wilk to jest zasady takie, że nie ma w genach tego, że poluje na jakiegoś tam człowieka. On człowieka uważa za, może za jakiegoś tam normalną istotę, ale jest bardzo zawzięty na to, żeby pozyskać. Są teraz tak, wiosna się, są wykocenia, teraz są młode, no trzeba tym młodym pokazać, jak się poluje, coś. I oni za wszelką cenę chcą teraz właśnie coś tam zjadać i po prostu wpadają do zagrody, gdzie jest ogrodzona, rozganiają stado, bo to jest taka technologia ich, są bardzo mądrzy, rozganiają stado na lewo, na prawo, ktoś tam się odłączy, to oni go tam zapędzają, zamęczają i tam go robią sobie to ucztę, tą jedzenie. Mhm. Dlatego też zasada wilków jest w watachach, jest bardzo podzielona, nie? Także to nie jest takie proste, że wilk tam odleci i to wszystko, nie? On poluje, on dłuższy czas czeka na okazję, aż się stwarzy okazja i żeby sobie tam dobrze pojeść, nie? To jest to właśnie taka agresywność wilka, no.
1: Czyli tak jak pan mówi, tak naprawdę sama obserwacja wilka w okolicy jakiegoś gospodarstwa może wskazywać na to, że już jest zamiar, że jednak do tego gospodarstwa te wilki wejdą.
2: Tak, sama obserwacja tego wilka, że jest gdzieś tam, on się już pokazał, to znaczy że obecność, że on coś już tnuje, że chciałby coś tam gdzieś tam po prostu sobie zdobyć i tu trzeba by wszelką ostrożność zachować. Po prostu przestrzegać, czy stado chować gdzieś tam w bardzo skrytych zagrodach, albo spędzać do domu, bo to jest właśnie to, że on już sobie planuje coś tam w tym temacie, po prostu pozyskania jakiegoś tam jedzenia.
1: Jak pan mówi, wilk raczej na człowieka nie poluje, natomiast jest pewna obawa tutaj chociażby rodziców, bo dzieci idą do szkoły i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, bo tak w każdym środowisku, jak jest fajnie, to jest fajnie, ale jak jest głód, to wszyscy chcą przeżyć. Natura po prostu, na człowieka on nie ma zakusów wielkich, ale jest agresywny i jeżeli ja mu przeszkodzę gdzieś tam w jakimś jego planie, to on podejrzewam, że byłby się odważył, żeby zaatakować, bo po prostu jest to, że on chce coś tam zdobyć, a my mu przeszkadzamy, no to wiadomo, jest agresywność. No i jak agresywność występuje u wilka, no to wiadomo.
1: Panu osobiście zdarzały się takie obserwacje albo, że tak powiem, nieco bliższy kontakt?
2: Tak, oczywiście, że tak. Ja mam pole tam w strefie tam konopek wielkich, wiszowatych, tam taki przydział 160 hektarów między lasami. O, to często widzę. Kiedyś innego razu siedzę sobie tam gdzieś, coś robimy, się odwracamy, patrzymy, stoi no, tak niedaleko od nas, jest 200 metrów. Siadł sobie na tylnych nogach i obserwował nas, co my robimy. No, to jest takie właśnie podejście, nie? Że człowiek jakoś tam, jakby raz zobaczy, drugi raz, to tam nie jest tak aż bardzo strachliwy, ale sobie zdaje sprawę, że zagrożenie jest, nie? Na każdym kroku trzeba uważać i wcale się nie dziwię tym rolnikom, że mają panikę, że jest, no bo nie wiadomo, co się dzieje. No nie wiadomo, kiedy on zaatakuje, kiedy on przyjdzie nawet, się zdarza, że przychodzą do obory, z klatek wyciągają cielaka i wyciągają go, po prostu znika to tak po prostu, gdzieś tam potem znajdują kości pod lasem.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na naszej antenie Zenon Iwanowski, rolnik z Powiatowej Izby Rolniczej. Jak to wygląda? Czy rolnicy mogą liczyć na jakąś rekompensatę w przypadku strat, na przykład spowodowanych przez wilki?
2: Tak, rolnik może liczyć na rekompensatę taką, która na dzisiaj. Dzisiaj cielak i na przykład krowa, to jest wielka strata dla rolnika, nie? Bo krowa chodzi cały rok praktycznie, dopóki się ucieli, ma tego cielaka, bo taką mamy produkcję na przykład. I ten cielak jest wart na przykład na dzisiaj jest wart 1500, no i on tam za niego można dostać tam, nie wiem, odszkodowania, może koło 1000 zł dostanie się, ale też nie dostanie tego za utracony wartość tego cielaka. My chowamy tego cielaka po to, żeby on wyrósł do 300, 500 kilo, 600, to on jest dopiero wartościowy. I my z takim zamiarem chowamy. Jak jego się tam skonsumuje przy 150 kg, to po prostu jesteśmy tyle stratni. To jesteśmy parę tysięcy stratni na tym cielaku i nic nie możemy. RDOŚ nie chce płacić nam, ani rząd, ani państwo, za utracony dochód, czy utracone jakieś tam koszty, czy wartości tego cielaka, czy tam wartości tego tego byka. Jest to wielka strata, dlatego wielka obawa jest rolników, żeby pilnować tych swoich gospodarstw, ale no nie da się tego wszystkiego pilnować, przecież no dzień, noc nie będzie stał.
1: Tym bardziej, tak jak pan mówi, na przykład 160 hektarów, to trudno być wszędzie.
2: To jest jakiś tam duży przedział, duża przestrzeń i to tak trudno wszędzie być, no ale jak się coś tam uprawia, to się widzi każdą jedną zwierzynę. Także tam jest poza wilkiem jest jeszcze dużo szkodnika tą łosiu. Jeleń to już nie będę wspominał, nie, ale jest naprawdę wiele tego. Nie?
1: Przychodzą po ten poplon?
2: Tak, oni przychodzą i obcują z nami tam, po prostu obcują i na to nie mamy też żadnego wpływu. Nikt tam nie chce z nami bardzo rozmawiać, bo na przykład taki łosioś też jest chroniony i nie mamy tam żadnych, on po prostu wyjada nas, konsumuje na naszych polach coś tam i robią co chcą, no po prostu tutaj jest wielka tragedia z tym. Pisaliśmy też wniosek do minister ochrony środowiska, pani Klos. Żeby zmienić tego wilka z chronionego na mniej chroniony, nie? To wtedy byłaby możliwość odstrzału. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku, ubiegłym roku w województwie warmińsko-mazurskim jedna sztuka była do odstrzelenia i nie wiem, czy została odstrzelona. Także no gdzie to jest wielka populacja tych wilków, nie? Tak to by wyglądało właśnie ten temat wilka. Jest wielka obawa, wielki strach.
1: Odpowiedział pan na to pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, jak uczestnicy szkolenia, co oni opowiadali, jakimi właśnie obawami się dzielili.
2: Całe szkolenie brzmiało też takie, że rolnicy bardzo, bardzo obawiają się o swoje rodziny, nie? Bo najważniejszą rzeczą jest rodzina, dzieci, całość gospodarstwa, ale też o swój dobytek. I to tak się zazębiało, nie? Bo my idziemy, dzieci prowadzimy do szkoły, to dzieci wracają ze szkoły, to wiadomo, że Mazury to są, nie jest to miasto, jest to rozłożone wsi, autobus gdzieś tam przywozi i trzeba jeszcze tam podejść, coś tam jest gospodarstwo. Rano też trzeba tych dzieci do szkoły zaprowadzić, no nie zawsze to mama prowadzi, nieraz już są starsi, to trochę idą sami, tak, dlatego też jest tu wielka obawa o te, chyba najważniejsze jest to człowiek w życiu, nie, a potem to się rozwija wszystko, a dlatego też dobytek, który tam, te bydło, czy jakieś owce, czy tam jakieś jeszcze inne rzeczy, też to jest wielka, wielka, wielka strata dla rolnika i dlatego to jest taka obawa, taki strach, po prostu ten strach ma wielkie oczy, ale to nie są takie, że te wielkie oczy są wielką, nie wiadomo. Jest to naprawdę wielki, wielki problem tego wilka. No, trzeba go się bać i nie mamy ku temu żadnej obrony. Po prostu nie mamy nic. Nikt nie chce z nami rozmawiać odnośnie tego, żeby tam go straszyć, jak ja wspomniałem wcześniej, że trzeba mieć zezwolenie. Po prostu tutaj żyją sobie jak na wolności, jakby w raju jakim te wilki, nie? I tak sobie tam po prostu populacja jest duża i już ja to mówiłem w kilku wywiadach o tym, że jest wielka populacja na Mazurach. To się toczy nie tylko u nas, mamy kolegów w Gołdapi i tam gdzieś w Bartoszycach, w Węgorzewie, w Piszu, także co samo dzieje w koło. No, te spisy, te szacowanie czy tam przeglądanie wilków, to jest tak się mówi, że jest rok, co do roku jednego roku się uszczeni tam 2-3, może jeden, a jednego roku 2 razy do roku, no różnie, ale dlatego nie ma tutaj, nikt tego nie policzy, bo po prostu nie ma tam dostępów. Nie?
1: Czyli generalnie państwo jako rolnicy stoją na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby możliwa redukcja po prostu populacji wilka.
2: Tak, nam nie przeszkadza ten wilk w lesie. Niech on tam pracuje, niech on tam żyje, ale my chcemy też bezpiecznie żyć, ale chcemy też bezpieczeństwa na co dzień, nie? I ten wilk powinien być po prostu kontrolowany, bo ta populacja wilka się rozmnaża zbyt szybko. Jak nie było, no oczywiście jest już wilk, mamy jakieś zachowawcze tematy i ten wilk powinien być redukowany po prostu, redukowany do jakichś tam rozmiarów takich normalności, nie? Żeby mógł sobie tam w tym lesie żyć, czy tam w tej przestrzeni luźnej, ale żeby nie zaglądał nam tutaj na podwórko, na gospodarstwa, nie zaglądał tam do rodzin, bo po prostu to jest już jest tego za dużo, nie? A wielka obawa, no, a to jest agresywne, to jest zwierzę, to jest bardzo agresywne zwierzę i ona żyje tej z agresywności. Ciężki temat jest, bo po prostu nie mamy przebicia, my jako rolnicy, jako przedstawiciele samorządu, jako ja, nie możemy nic zrobić. Po prostu rozmawiamy, każdy rozmawiamy z Ardosiem, Ardoś mówi tak, proszę państwa, mamy takie swoje przepisy i nic nie zrobimy więcej. No ona się gdzieś tam zgłosi, napisze wniosek, czy nie napisze, my o tym już do końca nie wiemy, że my do nich zgłaszamy, a oni tam mają swoje procedury i nic więcej się nie dzieje. I coś tam się pokaże, że może sobie tam coś trzymać w domu, jakieś tam petardę, czy jakiś odstrzał, czy tak, jakieś hukowe pistolety, coś, on na pewno się tego boi, nie? Jak się poboi raz, drugi, trzeci raz, postrzela za nim, no to on pomyśli sobie, że chyba coś tam się...
1: To nie jest przyjazne miejsce.
2: Nie jest przyjazne miejsce i się wyniesie z tego, nie? O tak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Lato w Giżycku zapowiada się w tym sezonie naprawdę bardzo gorąco i nie tylko za sprawą temperatur. W sezonie 2026 zdecydowanie środek ciężkości przeniesie się nad jezioro Niegocin, a dokładniej na plażę miejską. To tu będzie biło serce większych imprez kulturalnych. Zabrzmi tam muzyka, rozbłysną światła i pojawi się wyjątkowa energia od elektronicznych brzmień po rockowe riffy i żeglarskie klimaty. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżu?
1: Powróci m.in. Beach Party. To inicjatywa, która ma dawać przestrzeń lokalnym DJ-om i miłośnikom muzyki elektronicznej. Malownicza sceneria, letni klimat i dobra zabawa pod warunkiem, że pogoda również dołoży swoją cegiełkę. Ale to nie wszystko, bo przed nami zupełna nowość, czyli Festiwal Reaktor. Rockowa energia, świetne zespoły i szansa dla debiutujących artystów. Na giżyckiej scenie rozbłyśnie też gwiazda Maryli Rodowicz. A po latach wrócą szanty i to z dobrze znaną lokalnej publiczności załogą Doktora Bryga i nie mniej znanymi, ciekawymi wykonawcami z całej Polski. O tym wszystkim wasz i mój gość, osoba, która te wszystkie rzeczy pomaga planować, Żaneta Sarnecka-Roch, Giżyckie Centrum Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zanim o nowościach i wielkich, spektakularnych powrotach, to może o czymś, co mamy tak naprawdę co rok i co cieszy się sporą popularnością w Giżycku, czyli Noc Świętojańska.
3: Tutaj odwiedzi nas Teatr Ognia Rago, który w zeszłym roku też był u nas po raz pierwszy. Będzie oczywiście pokaz ognia z wykorzystaniem elementu paleniska, ogniska iskier. Będzie koncert Słowianki, Słowiańska Krew, ale także zespołu Boom Boom Orchestar, więc to takie bałkańskie, troszeczkę klezmerskie rytmy. Tak czy siak będzie zabawa, będą różnego typu warsztaty, o których będziemy informować później, jeśli chodzi o formułę typu zapisy i będzie można wziąć w nich udział, bo to będą botaniczne warsztaty stworzenia perfum, warsztaty automasażu dla dorosłych, plecenie wianków, a także malowanie buziek, więc będzie zarówno różnorodnie, ale też coś dla tej twojej duszy, żeby ją sobie wspomóc.
1: A czy będzie babka zielarka?
3: Nie do końca, aczkolwiek...
1: Ale ja już czuję podstęp pracowników Giżyckiego Centrum Kultury, bo wy tutaj siedzicie od tego marca, albo pewnie nawet od stycznia, albo już knujecie od zeszłego roku, co tutaj wymyślić i ja wiem, że pewnie jest jakiś pomysł.
3: Będzie niespodzianka, o której nie powiemy do samego końca i mamy nadzieję, że wyjdzie ta niespodzianka.
1: A ma jakiś... To tylko taka lekka podpowiedź, taka, żeby zasiać tą intrygę jeszcze bardziej. Czy będzie miała ta niespodzianka jakiś taki lekko mistyczny, tajemniczy wymiar?
3: Ależ oczywiście, jest oczywiście to Noc tak. Świętojańska, palinocka w starych języku, więc jak najbardziej wierzenia słowiańskie będziemy celebrować i ta niespodzianka jest oczywiście z tym związana. A na zakończenie będziemy mieć laser show Lin Violin, więc skończymy z takim mocnym przytupem, żeby też były wspomnienia. Także tak, to nasza Noc Świętojańska nad jeziorem Niegocin 20 czerwca. A tydzień później, 26 na pasażu portowym, ruszymy z nowym projektem Giżycko Blues Night w każdy ostatni wakacyjny piątek. Tak dobrze powiedziałam, prawda? Bo ostatni piątek czerwca, ostatni piątek lipca i ostatni piątek sierpnia będziemy właśnie zapraszać na bluesowe noce. I pierwszą z nich to projekt Break Night Tribute to Breakout. Więc jeśli są w Giżycku fani Tadeusza Nalepy, myślę, że powinni tego dnia o 21 być razem z nami na pasażu portowym, a dzień później potańczyć z nami przykładce nad Kanałem Łuczańskim.
4: I tak będzie jazzowo?
3: Nie, tutaj nie jazzowo. Tutaj będziemy po prostu sobie tak w muzyka rozrywkowa, nie ujawniamy.
1: Dopinacie.
3: Dopinamy, więc jak...
1: Ale muzyka na żywo czy z głośnika?
3: Nie, muzyka na żywo, więc zawsze jest to wartość nadana.

0: dwa dni więcej zespołów, ponieważ zobaczymy na scenie załogę doktora Bryga.
1: To oczywiście, tutaj bez załogi to nie może się obejść.
0: Prawda?
1: Musi być.
0: No właśnie, więc tutaj przy
2: to są gospodarze, można powiedzieć, Giżycka, jeśli chodzi przynajmniej o tą muzykę, o tę muzykę szanty.
0: Tak, tak, zgadza się, dlatego jeśli szanty wracają, to przecież załoga musi otworzyć. I oprócz właśnie załogi doktora Bryga będziemy mieć szantaż Denie Roberts, Ekatę Gdynia pierwszego dnia, a drugiego tutaj będzie troszeczkę bardziej rozbudowana formuła, bo przed koncertami odbędzie się takie mniejsze wydarzenie, mini koncert połączony z promocją książki i warsztatami prowadzonymi przez Shanty Roots, a koncert da Oka w Sztorm, Dobre Wrażenie, Druga Wachta i Mietek Folk, więc myślę, że taka naprawdę mocna ekipa szantowa przy Ekomarinie w Giżycku w pierwszy weekend lipca, to jest 3-4 lipca, będziemy się bawić, gdzie taka jaj.
2: O kurczę, to już się nie mogę doczekać, naprawdę.
1: Tak.
2: Trochę brakowało tych szant, prawda? Pewnie też były tutaj jakieś taka informacja zwrotna, gdzie są.
0: Tak, tak, tak. Mhm. Jeśli chodzi o szanty, to my dostajemy zapytania w sumie przez cały rok, czy będą szanty, więc oczywiście szanty będą w Giżycku. W tym roku właśnie dwa dni rozbudowanej formuły. Mamy nadzieję, że zarówno żeglarze, wodniacy, jak i osoby, które troszeczkę mniej pływają na łódkach, ale wszyscy spotkamy się przy Komarinie właśnie 3-4 lipca i będziemy wspólnie śpiewać, bo nie oszukujmy się, nie trzeba żeglować, żeby te szanty znać też, prawda?
2: I znać, ale też właśnie cała otoczka, cały ten anturaż tego miejsca, że nawet, no dobra, nie żegluję, ale widzę, że z tyłu jest jeziora, to jest, czuję ten zapach tej wody z jeziora, tego wszystkiego.
1: Jest klimat, naprawdę.
0: Jest klimat wakacji, a wiadomo, jeśli lato na Mazurach, jeśli lato w Giżycku, no to te żaglówki, te szanty, to jest coś, co jest poszukiwane, żeby poczuć,
1: musi.
0: Tak, tak, tak, żeby poczuć te Mazury, powiedzmy. Ale Mazury to nie tylko szanty. Ja staram się cały czas gdzieś mówić, że Mazury to są po prostu świetni ludzie i dobra zabawa, dlatego w tym roku też w lipcu rozbudowaliśmy kolejną imprezę, czyli festiwal Let's Fest. To jest impreza DJ-ska na plaży. W zeszłym roku to było beach party, jeden dzień, w tym roku dwa dni, od godziny 15 DJ-e różne gatunki muzyki klubowej. 10-11 lipca na naszej plaży miejskiej, więc tam też będzie się działo, myślę.
2: Takie Audio River nasze.
1: Nie, naprawdę, taki klimat.
0: Masz Audio River w domu. Więc myślę, że świetnie, że gdzieś się rozbudowujemy te nasze formuły.
2: Tomorrowland, o!
1: Manieczki sypiemy,
2: manieczki. Ale w każdym razie, Sunrise, właśnie o to chodzi, bo to jest ważne, właśnie to odbiorcy Meloradia to są właśnie odbiorcy też tego typu festiwali, więc ważne, żeby o tym powiedzieć, że tak naprawdę w kontekście istnienia tego radia w Giżycku to tak naprawdę najbardziej adekwatną imprezą jest ta, o której mówisz.
0: To tym bardziej serdecznie zapraszam mieszkańców, którzy będą akurat przypadkowo na Mazurach albo tutaj mieszkają, ponieważ dzięki partnerowi imprezy firmie Impart DJ mogliśmy rozszerzyć tę formułę na dwa dni i dzięki temu i więcej DJ-ów i bardziej różnorodność gatunków muzycznych będzie dostępna za darmo na plaży, więc myślę, że tutaj nie muszę więcej namawiać, aby tłumnie przybyć do Giżycka w ten czas.
2: No to zapraszamy. Jeszcze raz termin?
0: 10-11 lipca. Od godziny 15.
2: I dwa dni. I tutaj, a i z tego co pamiętam, to też warto o tym powiedzieć. Zatrzymam się przy tym, bo to akurat jest, że też to jest siłami tutaj naszych lokalnych muzyków, DJ-ów, prawda? Też,
0: tak, tak.
2: Oni się tutaj angażują.
0: Zgadza się. To jest też podyktowane inicjatywą lokalnej sceny DJ-ów i oni występują podczas tego wydarzenia, więc to jest super właśnie, że nie tylko dzieje się w Giżycku, ale jest to zarówno wsparcie lokalnej sceny i oni się pokazują i gdzieś budujemy tą lokalną społeczność, lokalną tożsamość też.
2: No i to, co jest ważne, to już mówiłyśmy przy okazji szant, tutaj będzie bardziej taki, o ile pogoda dopisze, mam nadzieję, że dopisze, że plaża, leżaczki, parasole, słomiane

0: Na daszki, no i oczywiście ta tafla jeziora Niegocin, no to będzie się działo.
1: No tak, liczymy na to, że pogoda tu dopisze i to będzie taki beach party z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jeszcze w lipcu będziemy mieć duży kąt, odwiedzi nas. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć.
2: Możesz powiedzieć. No mów.
1: Przed Sylwestrem rozmrożona Maryla Rodowicz. Nie wiem, czy mogę to puścić, no,
0: ale ona, nie, ona sama się z tego śmieje. Pani Maryla sama się z tego śmieje, czy rozmrożą Rodowicz. Ja pierwszy raz właśnie słyszałam, jak ona to opowiadała.
1: Ona to świetnie, jak ma taki dystans do siebie, bo to jest cudowne, więc Maryla Rodowicz zagości w Giżycku, więc jeśli, no kto nie kojarzy Małgośki, niech żyje bal, no kurczę,
0: spokój, to już takiej diwy, no nie trzeba, no jakby Maryla równa się polska muzyka, tak?
1: No. Oczywiście i ja jestem w ogóle podekscytowana 25 lipca również na plaży miejskiej, więc...
0: Ktoś jeszcze przy pani Maryli będzie występował?
1: Tak, przed Marylą Rodowicz wystąpią młodzi artyści Cordan Kingsta, a także nasi lokalni zespół Chilling Band oraz The Sunset z Martą Mierzejewską, więc będzie troszeczkę lokalnie, będzie coś dla młodzieży, będzie coś dla wszystkich, więc 25 lipca na plaży miejskiej bijemy rekord zeszłego roku, frekwencyjny.
2: No i super.
0: I tak jeszcze coś w lipcu, coś będzie? 31 widzę te twoje notatki.
1: Tak, 31 mamy kolejną odsłonę Giżycko Blues Night, tym razem zespół Blues Bastard i także o godzinie 21 na pasażu portowym wybrzmi ta muzyka bluesowa. No i dalej mamy sierpień i w sumie to jak powiedziałaś, że chcesz rozmawiać na temat reaktora, to właśnie teraz możemy ruszyć, teraz możemy zacząć.
0: Sierpień to będzie ten miesiąc, w którym właśnie reaktor zapłonie. Wypali albo eksploduje, nie wiem jak to nazwać, ale sądząc po tej samej nazwie, to po prostu ma być grubo.
1: Tak, ma być grubo, ma być mocno. Mamy już line-up głównego koncertu, który odbędzie się 8 sierpnia na Amfiteatrze Twierdzy Bojen. Co ważne, już są też dostępne bilety, więc jeśli ktoś nie może się doczekać i chce, żeby to miejsce na pewno zdobył bilet, to można już je zamawiać przez naszą stronę internetową. No i tego dnia oczywiście na scenie troszeczkę giżyckiego akcentu, czyli zespół Moira. Później usłyszymy zespół Hańba, odwiedzi nas Klosterkeller, więc w ogóle same sztosy, a na zakończenie zespół Afromental, bawimy się do północy, więc będzie dużo emocji, a cały ten koncert główny rozpocznie się występem zwycięzcy konkursu Dnia Podprzedniego, bo razem z pojawieniem się reaktora w naszej ofercie pojawił się konkurs dla zespołów, które grają mocniejsze brzmienia. Już można się zgłaszać w konkursie. Pula nagród to 15 tysięcy złotych, więc jest o co grać. Myślę, że spokojnie zespoły, które chciałyby zakupić jakiś nowy sprzęt, czy cokolwiek po prostu zainwestować w siebie, mają cudowną okazję, żeby zaprezentować się nie tylko giżyckiej publiczności, ale też zdobyć nagrodę i móc ją jakoś świetnie rozdysponować.
0: Skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju festiwal? Czuliście takie zapotrzebowanie tutaj lokalnie?
1: Tak, tak. Nasz człowiek, który zajmuje się również zespołami, prowadzi, powiedzmy, opiekunem merytorycznym, troszeczkę muzycznym, zauważył potrzebę i sami mieszkańcy tutaj też zauważyli, że takiej imprezy, takiej formuły troszeczkę brakuje, więc pochyliwszy się troszeczkę nad tym, stwierdziliśmy, że byłoby to doskonałe obudować w troszeczkę większą formułę, czyli konkurs, koncert główny, ale nie zapominając o najmłodszych, też ostatniego dnia festiwalu Reaktor, tu się śmiejemy, że to będzie Reaktorek, czyli koncert zespołu Czereśnie. I tutaj ciekawostka, Czereśnie to jest również zespół Hańba. Hańba gra dla dorosłych, a Czereśnie grają dla dzieci.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Ten temat nie sprawi, że wciągnę was dziś w magazyn reporterów bez reszty, ale wyłoni się z niego za to proza życia, śmieci, a raczej ich pozbywanie się będą kluczem dzisiejszego magazynu reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Na luzie, ale serio.
0: Blisko 4000 firm z terenu 12 gmin w regionie korzysta z usług Mazurskiego Związku. I choć nie jest to obowiązek, to do 1 czerwca przedsiębiorcy mają czas na rezygnację z usług odbioru odpadów i znalezienie nowej firmy. Jak zapowiadają władze związku, nie oznacza to jednak do końca zainteresowania tym, co dzieje się z waszymi śmieciami. Ci, którzy nie korzystają z usług Mazurskiego Związku, muszą liczyć się z kontrolami sprawdzającymi, czy odpady są aby usuwane we właściwy sposób, czyli na przykład czy nie trafiają do przysłowiowego lasu. Oby nie, mam nadzieję, że dziś mało kto tak robi, choć muszę przyznać, że spacer po lesie potrafi czasem odebrać wiarę w ludzi. Bo jak sami dobrze wiecie, w lesie można znaleźć nawet sedes. Ale w tym wydaniu jak najdalej od skrajnych przypadków, bo dziś zajmujemy się całkiem nieźle działającą w naszym regionie gospodarką odpadową. Więcej na temat zmian Wojciech Ogłuszka, przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego.
4: Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa wprowadziła obowiązek poinformowania przedsiębiorców o możliwości wyjścia z systemu. Na samym początku, kiedy organizowaliśmy całą gospodarkę odpadami, Zgromadzenie Mazurskiego Związku podjęło uchwałę o objęciu przedsiębiorców działaniem. Czyli wszystkich przedsiębiorców jak gdyby zaprosiliśmy do siebie tą jedną uchwałą. I mimo, że było różnie, górnie i chmurnie, był rok 2021, kiedy większość miast, związków po prostu wyrzucało hurtowo przedsiębiorców swojego systemu, ponieważ wprowadzono górną stawkę, która to górna stawka była zdecydowanie poniżej kosztów i związki, tak jak nasz, kilka milionów straty z tytułu tego, że ktoś wymyślił jakąś cenę, że za pojemnik powiedzmy nie możemy wziąć więcej niż 56 zł o przedsiębiorcy, a koszt był powiedzmy 112, czyli traciliśmy na każdym pojemniku. My, mimo że było ciężko, ale postanowiliśmy, że przedsiębiorcy nasi muszą być w systemie. Po co nam byli przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy po prostu byli nam potrzebni, żeby ogarnąć całą gospodarkę odpadami. Nie tylko mieszkańców, ale przedsiębiorców. Stanowią po prostu część wytwórców na danym terenie. A poza tym przedsiębiorcy po tych latach, jak się okazało, całkiem nieźle segregują. Segregacja w budynkach mieszkalnych fajnie, ale przedsiębiorcy bardzo szybko się nauczyli dobrej segregacji, czyli od nich dostawaliśmy dobry towar. I faktycznie przedsiębiorcy z nami zostali. Ale żeby nie był to monopol, ustawodawca zawarł w przepisach, w ustawie, obowiązek umożliwienia przedsiębiorcom wyjścia z systemu, który ustanowił związek, czy tam miasto, czy tam gmina. Możliwość taka pojawia się w przypadku w sytuacji, gdy organizujemy przetarg na odbiór i transport odpadów. Czyli co jakiś czas robimy taki przetarg, żeby określić firmę, która będzie od nas odbierała. W okresie nie krótszym niż 60 dni przed ogłoszeniem tego przetargu my musimy poinformować przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w czerwcu 2026 mamy zamiar ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów. I musimy dać przedsiębiorcom co najmniej 60 dni na możliwość wyjścia z systemu. Polega to na tym, że przedsiębiorca, który uważa, że może to sobie zorganizować lepiej, składa oświadczenie, do tego oświadczenia dołącza umowę z firmą odbierającą odpady, jakąś inną, którą sobie podpisze umowę i informuje nas, że on wychodzi z systemu. I to jest cała filozofia, tak? Czyli składają nam te oświadczenie. Mają na to taką przestrzeń czasową 60 dni. Co się stanie, jeżeli ktoś nie złoży takiego oświadczenia? Jest w systemie naszym i nie złoży w ciągu tych 60 dni tego oświadczenia. On po prostu zostaje w naszym systemie do następnego przetargu, czyli w naszym przypadku na następne 3 lata, tak? Ale jeżeli przyniesie, no to wtedy z naszego systemu wychodzi. Ale to nie jest koniec całego tematu, bo mimo, że składa to oświadczenie, to my mamy z ustawy obowiązek. My, jako prowadzający na tym terenie regulamin utrzymania czystości, my mamy obowiązek kontrolowania tych przedsiębiorców co najmniej raz na 2 lata i sprawdzania, czy oni faktycznie podpisali tą umowę, czy oddają śmieci, czy mają faktury za odbiór tych śmieci, żeby po prostu no jacyś nieuczciwi przedsiębiorcy, zakładam, że takich nie ma, po prostu nie psuli nam systemu gospodarowania odpadami. Więc raz na 2 lata taką kompleksową kontrolę tych przedsiębiorców, którzy wyszli z systemu, my przeprowadzamy. Dodatkowo zorganizowaliśmy jeszcze dla przedsiębiorców spotkania. Spotykam się z przedsiębiorcami i wyjaśniam, rozmawiam, tłumaczę, na jakich zasadach mogą z systemu wyjść. A że to nie jest pierwszy raz, kiedy taką operację robimy, to mało tego, że przedsiębiorcy mają prawo wyjść w tym momencie, w tym okienku, jak ja mówię, transferowym, mają prawo wyjść, ale odwrotnie, mają prawo do nas wrócić. Czyli ci, którzy wyszli z systemu przy poprzednim rozdaniu, teraz mają prawo przyjść do nas i złożyć oświadczenie o wycofaniu tamtego wyjścia z systemu. Termin składania tych oświadczeń mija 1 czerwca. Ogłosiliśmy to pod koniec marca i czas 60 dni nawet ponad, to jest kwiecień, maj. 1 czerwca okno transferowe się zamyka i na następne 3 lata. Ci, co zostali, to zostali, ci, co wyszli, to wyszli i nie ma już możliwości, jedyna możliwość, jaka jest, to mają przedsiębiorstwa, firmy, które tworzone są na nowo. No, wiadomo, no, w ciągu tych 3 lat powstaje nowa firma i ona w tym momencie, jak jest tworzona, to ma prawo po prostu sobie wybrać, tak? Że chce albo z nami, albo z kimś innym. W Mazurskim Związku my ogólnie około 4000 przedsiębiorstw mamy. Mówię łącznie z tymi sezonowymi w okresie letnim, bo tak normalnie to około 2000, ale wszystkie przedsiębiorstwa, które my obsługujemy, to jest około 4000 i przy pierwszym rozdaniu wyszło 400, 10%. Czyli całkiem nieźle. 90% chciało z nami zostać i zostało. I z tego, co wiem, pojedyncze przypadki są, że chcą jak gdyby wyjść z systemu. Także myślę, że te 10% to utrzymamy. Nie jest tak tragicznie. Ale są też powroty, bo okazało się, że to nie jest tak cudownie. Przedsiębiorca, czy jest w naszym systemie, czy nie ma, musi spełniać warunki regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Tak? Dlatego część z nich chce do nas wrócić i serdecznie zapraszamy. A teraz jest nabór i dosłownie kilku przedsiębiorców złożyło. Kilku. Na palcach jednej ręki można policzyć przedsiębiorców, którzy wyszli, którzy chcą dodatkowo ponad te 10% wyjść z systemu. Także liczymy na to, że będzie więcej powrotów. Jeszcze mamy 2 tygodnie.
2: To też będzie ciekawa informacja.
4: No właśnie, to jest też i to jest dla nas, jak jesteśmy postrzegani. My mamy pewne argumenty, które warto by było, żeby przedsiębiorcy sobie rozważyli w sytuacji, kiedy zastanawiają się, czy zostać, czy wyjść, czy w ogóle co robić, tak? Takim argumentem jest fakt, że jako jedyni, myślę w województwie, ale i w skali kraju, to też jest ewenement, my udostępniliśmy nasze psioki przedsiębiorcom z odpadami komunalnymi, nie poprodukcyjnymi, ale z komunalnymi. Bo w większości przypadków psioki są jak gdyby dedykowane i z nich korzystają tylko i wyłącznie mieszkańcy. A my ze względu na fakt, że przedsiębiorcy są z nami, otworzyliśmy psioki również dla przedsiębiorców. Z tych psioków będą mogli korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy są w naszym systemie, bo ustawa mówi, że za wniesioną opłatę jest możliwość korzystania. Czyli ci, którzy do nas tej opłaty nie wnoszą, nie mogą korzystać z psioków. Czyli gdybym ja był przedsiębiorcą, to dla mnie to byłby argument jakby taki decydujący, czy mogę korzystać z psioku, czy nie. Mazurski Związek, psioki, one są jak gdyby zadedykowane dla odpadów komunalnych, tak? Nie poprodukcyjnych. Odpady poprodukcyjne, czyli te, które powstają w trakcie na przykład budowy domu, bo firma budowlana, tak? Buduje dom, odpady, to są odpady produkcyjne. ktoś ma zakład krawiecki, tak? To odpady, te ścinki, resztki, to są odpady jego poprodukcyjne. Ale są pracownicy na przykład, którzy jedzą śniadania, którzy przebywają w pewnych pomieszczeniach i oni z kolei wytwarzają odpady na terenie firmy, odpady komunalne. Mówimy o tych odpadach. Nie możemy mówić o odpadach poprodukcyjnych. Odpady poprodukcyjne muszą również być podlegać jak gdyby zagospodarowaniu, ale to już jest kontakt pomiędzy firmą a złoch spytkową. Oni mogą przywieźć tam, zapłacą na bramie i pozbywają się w sposób legalny. Mają własną BDO, każda z tych firm, i oni muszą wpisywać te odpady poprodukcyjne, ile czego wytworzyli i pozbywać się w sposób legalny, tak? Baza danych odpadowych. I tak to wygląda.
0: Ach, ta baza danych odpadowych. Ze wstydem przyznaję, że nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Czy powinnam? Jak myślicie? To taka powszechna wiedza, czy raczej część czarnej magii po prostu związanej z prowadzeniem biznesu i braniem odpowiedzialności za własną markę, pracowników, no i oczywiście za śmieci, które powstają w firmowych czterech kątach. Mieszkańcy już od jakiegoś czasu mogą oddawać worki z nadwyżką ubrań. Jak tam więc idzie korzystanie z tego rozwiązania?
4: Tekstyliami ogólnie i systemem odbioru tekstyliów zajmujemy się już od lat. Prowadziliśmy w 2025 roku możliwość oddawania wszelkich tekstyliów do PSZOK-u. Wyprzedziliśmy system i umożliwiliśmy naszym mieszkańcom, umożliwiliśmy oddawanie tekstyliów, odpadów tekstylnych do PSZOK-u. Ale to nie funkcjonowało. I te tekstylia zaczęły trafiać do nas. Najpierw do PSZOK-ów, tak, w dużej ilości, a później jak gdyby pod wpływem głosów mieszkańców poprzez decyzję zgromadzenia postanowiliśmy wprowadzić system odbioru workowego. Dostarczamy worki dla mieszkańców, zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielolokalowych. Każdy dostaje po 3 worki, mieszkańcy zapełniają te worki i w określonych terminach, wyznaczonych harmonogramem, wystawiają te worki. Mało tego, prosimy ich o to, żeby nas informowali, że wystawiliśmy, że w harmonogramie znaleziony dzień, że dzisiaj wtorek Mazurski Związek odbiera tekstylia, czyli w poniedziałek dzwonię i mówię, szanowni państwo, wystawiłem w tym po to tylko, żeby nie tworzyć, nie generować dodatkowych kosztów, nie spalać tego paliwa, żeby firma, która odbiera te worki, nie musiała na przykład po całej wiosce jeździć i szukać, gdzie stoją te worki, tak? A tak to jedzie pod konkretny adres, odbiera. Ten system workowy jest uzupełnieniem systemu odbioru tekstyliów PSZOK-ów, bo obecnie zbieramy około każdego miesiąca niemal 50 ton, czasem więcej, czasem mniej, odpadów tekstylnych, z czego około 30 ton to są właśnie z systemu workowego i drugie 30 czy 20 ton jest z systemu PSZOK-owego.
0: Generalnie jest dobrze, bo segregujemy coraz lepiej. Mimo to pojawiają się kolejne pomysły, jak usprawnić segregację tych odpadów. Niestety, zdaniem specjalistów od gospodarki odpadowej i samych mieszkańców, część z tych pomysłów nie należy do najbardziej trafionych. Ale o tym w kolejnych wydaniach magazynu Reporterów. Na razie to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
0: Auta dopieszczone w każdym calu, projekty przerobione tak, że czasem nawet trudno zgadnąć, od czego w ogóle się zaczęły, i właściwie o to chodzi. Im mniej wierna kopia seryjnego modelu, tym większy szacunek od publiki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Co słychać w Giżu?
0: Mazury Tuning Fest za nami. I jedno jest pewne, miłość do czterech kółek, przynajmniej mieszkańcy Mazur, mają we krwi. Impreza zgromadziła na Placu Piłsudskiego w Giżycku mnóstwo fanów motoryzacji. Sprawdźmy zatem, jak było.
5: Tu siedzi 1.9 TDI z Passata albo Audi, nawet nie wiem do końca. Był bokser, jest rzędówka i jeździ w końcu.
0: Czyli roboty było sporo.
5: Trochę było właśnie, troszeczkę nawet za dużo, bo wcześniej tu miał być benzynowy, ale coś nie wyszło i finalnie kolega mnie namówił na TDI-ka i jestem w miarę zadowolony.
0: Sam grzebałeś, czy wynająłeś fachowców?
5: Miałem pewnego fachowca na wiosce, który mi dorabiał na tokarce i resztę już sam kręciłem i to, co wymyśliłem, nocami siedziałem i w końcu coś wykombinowałem.
0: Czyli chciałeś mieć właśnie w ten sposób skonstruowane auto, że tak powiem, z duszą i według własnej wizji.
5: Zamysł był nieco inny, finalnie wyszło jeszcze co innego, ale to wszystko pod wpływem emocji i zdenerwowania na to, że stoi, ale chodzi. To się liczy. Fajnie tu jest dosyć. Fajne auta, ciekawe przede wszystkim. Ja swojego nie oceniam, bo nie wiem.
0: Skąd przyjechaliście?
5: Z Mrągowa.
0: Mrągowa,
5: tak. No, aż tym Mrągowo, ale no tutaj te okolice nasze, Mazury, także Warmia, Mazury.
0: A tu jest jakieś takie, jak na waszego nosa mają mieszkańcy Mazury jakieś szczególne umiłowanie do jakiejś marki? Coś widać bardziej niż innego?
6: To był Passat B4, jak granica z ruskimi była otwarta. To naprawdę, to był numer jeden, nie?
0: Obecnie?
6: Obecnie nie wiem, co.
5: Ciężko stwierdzić, jest kilka różnych grup, ale zauważyłem, że dużo Subaru jeździ po naszych okolicach. No i wcześniej, no co, no były Passaty właśnie, tam jeździło ich spore. Tutaj z Mrągowa kolega jest, to też tam, że tak powiem, stara gwardia. Dużo właśnie samochodów fajnych, także no ciężko tak stwierdzić, jaka jest dokładna grupa takich głównych, ale teraz tak patrzę, że najwięcej to jednak chyba tych BMW jest. I tak BMW i tak. Także tak. Ale te mniejsze grupy jednak ciągle istnieją tutaj. Także też jest fajnie, że nie ma jednolicości, tylko jest takie różnorodność. Także.
0: Ja też widzę więcej Chińczyków, co obserwujecie.
5: Tak, bo staniały właśnie.
6: Też zaczynają więcej oferować niż europejskie. Aczkolwiek to głównie jakieś elektryki, nie elektryki. To wciąż nie dla mnie, nie?
5: Tak, my to jednak jesteśmy team benzyna albo diesel.
6: Diesel. Na przelocie.
0: A jakie auto na te nasze kręte mazurskie drogi? Co tam najlepiej zda egzamin? Jakby ktoś chciał, dojeżdża do pracy 30 km
5: przez... Tylko Subaru. Tylko.
6: Na kręte drogi Subaru, nie? Nigdy nie chciałem, kupiłem, a...
0: Czujesz się jak w WRC jedziesz.
5: Tak, jest ten pazur jednak. No, jest ten pazur jednak. To jest to. Nie, naprawdę, Subaru to Subaru. To trzeba wsiąść, poczuć. Tak. Nieważne jak.
6: Ale nie
0: te. Dzięki. Że ja się nie spodziewałam, jak zaczynałam w ogóle pracować, że ludzie tak bardzo kochają motoryzację. To jest temat, który niesamowicie łączy ludzi, co w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą prostą.
7: Tak, i z tego się bardzo cieszę. Właśnie z tego się cieszę, że są tutaj ludzie naprawdę z różnych środowisk.
0: Łukasz Gieczewski, organizator zlotu.
7: I starsi, i najmłodsi, i że to ich po prostu łączy, i że oni mogą tutaj być z nami razem, i to jest najważniejsze. A?
8: Nie przywiązuję dużej wagi do tego, że jest unikatowe. Na pewno wnętrze z nami zostanie, także jeśli by się trafiło coś innego ciekawego, to raczej ten sam model, może z lepszym silnikiem, i wnętrze wędruje do tego drugiego auta.
0: A czyli można robić takie szachermacher?
8: Oczywiście, tu też było oryginalnie inne wnętrze, także z tego auta już mało co zostało oryginalne. Aha. Tu już jest zrobione, tu już jest po prostu zmienione praktycznie wszystko.
0: Czyli tak naprawdę jesteś właścicielem auta, ale tutaj jeszcze wyłania się kolejna historia w postaci tego, że jeszcze tam przy tym aucie trochę pomajstrować auto, lubisz.
8: Auto wyglądało zupełnie inaczej, w ciągu 2 lat praktycznie przeszło niesamowitą przemianę. Aktualnie oryginalnie to jest tylko i wyłącznie winna na naklejce i wszystko już jest zmienione.
9: Czarna lalunia.
0: Co możemy o niej powiedzieć? Poznał pan w ogóle wcześniejszego właściciela?
9: Tak. Ja go kupiłem z pierwszej ręki z Austrii, bo przywiozłem go osobiście z Austrii.
0: Co mówił o tym pojeździe? Miał jakiś szczególny sentyment, bo...
9: Tak, on go miał od nowości do 2003 roku. Później zmienił, i tato jego umarł, on przejął to, ale nie jeździł, bo jeździł nowym Mercedesem i on stał 5 lat na kołkach w garażu.
0: I czekał, aż pana imię?
9: Aż Władek.
0: Aż pan Władek przyjedzie i się zaopiekuje.
9: Nie, bo zabrali go na taki plac do sprzedaży. Mhm. On jeszcze miał dokumenty stare, jeszcze nie unijne. Mhm. Ja pojechałem, po inne auto. Mhm. Zobaczyłem to, piękne. Obejrzałem, no i kupiłem.
0: Tak kolega piłuje, ale chyba usłyszymy, co to jest, bo w radiu nie widać.
10: Hyundai Coupé, 99 rok.
0: Złoty lew.
10: Tak jest, złoty lew. Od ładnych paru lat najgłośniejszy na Podlasiu, można powiedzieć.
0: Długo pan w posiadaniu właśnie?
10: 7 lat.
0: Takie wymarzone auto, czy zakup zupełnie przypadkowy? Jak to było?
10: przypadkowy, powiem pani tak. Spodobał się z wyglądu i tak zostało, nie?
0: Zwraca uwagę.
10: Aktualnie tak, wcześniej nie było. Wcześniej był niebieski.
0: Ale ten sam model?
10: Tak, tak, tak.
0: Ten sam model, tak. Zdecydowanie. Dlaczego akurat ten? Co jest takiego, że wraca człowiek?
10: Jakby pani to powiedzieć? Jakby pani ustała i tak spojrzała. Wszystkie kształty, to jest w ogóle co innego jak reszta innych samochodów, nie? Jeden jedyny od ładnych paru lat. Nie ma drugiego takiego na zlocie. Na żadnym, co byłem z lotów od 4 lat jeżdżę na zloty, nie ma drugiego takiego.
0: To tam zagłosowane.
11: Tak.
0: Na co głosowaliście?
11: Na Audi E8 Goryl.
0: Zagłosowane? Co pan wybrał, jeśli nie tajemnica?
12: Mercedesa.
0: Mercedesa, tak. Czyli jednak serce wraca do tradycji.
12: Bez gwiazdy nie ma jazdy. E212.
0: No tak.
12: Impreza jest, powiem, zajebista.
0: A dlaczego tylko zapytam, serce do tego Mercedesa wraca?
12: Wcześniej jeździłem BMW. Całe życie swoje. Żyję to cały czas, tylko BMW-kami jeździłem, a teraz rzuciłem się na Mercedesa.
11: Chyba to jest gruz.
0: Mhm. A właśnie, to wyjaśnij, bo może nie każdy rozumie, co to takiego gruz.
11: No to ma wojować w zimę i być rozwalone o latarnię, no.
0: Dobra, a jaki model?
11: BMW E39. Mamy tory w Polsce.
0: A tutaj najbliżej, gdzie można sobie poszaleć?
11: Białystok, czasami Suwałki.
0: Jeździsz?
11: No jeszcze nie, bo nie mam za co.
0: Benzyna coraz droższa chyba jednak, nie?
11: No, opony też, gwiazdówki. No drożeje wszystko, co ja poradzę. Mhm.
0: Ale jeszcze wszystko przed tobą. BMW, a jest jeszcze jakieś inne marzenie motoryzacyjne, jeżeli chodzi o markę samochodu?
11: No kolejne BMW.
0: Tym razem pewnie klasy wyższe jakieś, tak?
11: Nie, no niższe.
0: Niższe.
11: Tak, najlepsze takie pordzewiałe do 5000. Mhm. Tak póki miejsca na podwórku jest.
0: Czyli z gruzami im gorzej, tym lepiej.
11: No tak, bo są tanie.
0: Co to za auto, bo w radiu nie widać? Jeszcze raz?
8: Honda Civic. Mhm.
0: Dlaczego żółta? Taką kupiłeś, czy o takiej marzyłeś? O
8: tak. Znaczy, auto było w każdy element był w innym odcieniu czarnego. No i chciałem, żeby chociaż ujednolicić to wszystko i żeby się wyróżniała.
0: Tak autorsko to ja bym go nazwała Kanarek, ale może masz jakieś inne imię dla tej Hondy?
8: Niektórzy mówią na nią Pszczółka.
0: Pszczółka. Proszę bardzo, ile pszczółka w posiadaniu, jak masz na imię?
8: Hubert.
0: Huberta, ile pszczółka w posiadaniu Huberta?
8: Mam ją niecały rok, trochę się przy niej bawię.
0: Co to znaczy trochę się przy niej bawię?
8: Traktuję ją bardziej jako eksperyment i zabawkę. Mhm. I się uczę tak naprawdę, nigdy nie miałem takiego samochodu, żeby przy nim porobić. Mhm. To tak naprawdę się uczę przy tym aucie wszystkiego.
0: O Hondzie marzyłeś, czy akurat Honda się trafiła, jak to było?
8: Trafiła się okazja, znajomy miał, nie używał, nie jeździł. Mhm. Powiedziałem tak w sumie dla jaj, czy chcesz się sprzedać, powiedział. Chcesz, to bierz.
0: Ale interesowałeś się w ogóle mechaniką pojazdów, czy bardziej jakby rozpocząłeś swoją przygodę, jak pojawił się samochód? Powiedz, jak to było.
8: Bardziej byłem fanem, że tyle, że oglądałem. Czasami na jakiś zlot pojechałem, ale nigdy nie posiadałem samochodu, tak żeby taki typowo na się wyróżniał. Na co dzień jeździłem Passatem. Cię trafiła okazja, mówię, co, nic nie szkodzi, mogę wziąć, najwyżej się sprzeda. Tak zostało.
0: A jak się śmiga takim z niskim podwoziem po tych naszych mazurskich drogach?
8: Na co dzień nie haczę, ale mam też się na powietrzu, mogę podnieść, bo mam normalnie zawieszenie gwintowane i na nich jest założone na gwintach takie kubły na powietrze i mogę na gwincie jeździć, a mogę też na powietrzu podnieść.
0: Czyli te progi zwalniające to największy wróg.
8: No już nie są.
0: Dzieciaki widzę pod wrażeniem.
13: Tom, trafiliśmy przypadkiem. Mhm. Syn jest akurat wielkim fanem motoryzacji, tak więc jest szczęśliwy, przeszczęśliwy. Nam się udało trafić.
0: O właśnie, jedni chcą watę cukrową, drudzy zobaczyć super furę.
13: Dokładnie.
0: Ta wydaje się super. Czym pan na co dzień jeździ?
13: Ja na co dzień jeżdżę zwykłym rodzinną Skodą Octavią, tak więc też na mnie ta auta robił wrażenie. Mhm. Aczkolwiek nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji.
0: Mhm. Ale jak każdy facet pooglądać
13: tak.
0: bardziej. Jak masz na imię?
13: No to może Franek. Pani z Frankiem pogadać, bo on bardzo...
0: Franek, co tutaj dzisiaj fajnego przyuważyłeś? Co tu jest fajnego?
14: No, zauważyłem fajną Honda Civic. Nie widzę. Mhm. Na początku myślałem, że to jakieś, nie wiem, dziwadło, a teraz zobaczyłem, że to zwykłe Suzuki.
15: Przyjechaliśmy.
16: Z jaką emocją na czterech kołach? O tak.
15: O, aż nadciarki przechodzą na same pytanie.
16: Dobra, to co tu
15: naszymi
16: przyjechało?
15: Mustangami. Stajnia Podlasie, czyli jesteśmy pierwszy raz. Bardzo nam się podoba. Będziemy przyjeżdżać.
7: Byliśmy w tamtym roku na ogólnopolskim zlocie w Poznaniu i tam było prawie 500 załóg, więc było prawie 500 sztuk. I każdy, dosłownie każdy był inny, nie było takiego samego. Mimo, że kolory były takie same, tak samo u nas jest cztery czarne, to tak, ten ma inny, to ten coś ma to znowu innego, kolejny ma coś innego, nie ma takiego samego.
16: One mają jakieś, potocznie się jakoś mówi inaczej na Mustangi, czy Mustang to Mustang po prostu?
15: Ford Mustang. Mustang to Mustang, a oczywiście różnią się mocą, czyli silnikami. V6, V8, tak jak tutaj stoją konie mechaniczne, kolega ma 700, tutaj jest 500, tutaj jest 320, tam 300, nie wiem, 5, ale generalnie Mustang.
16: To są auta tylko do jazdy, że tak powiem, jak jest sezon, czy można sobie śmigać cały rok?
15: Można.
16: Jak sobie radzi ze śliskością? Teraz mieliśmy taką podłą zimę trochę, jeżeli chodzi o jazdę. Jak egzamin zdały Mustangi zatem?
15: Akurat ja mam to auto do takiej jazdy właśnie bardziej weekendowej, zlotowej. Kolega jeździ cały rok.
16: I jak było?
7: Cały rok. Ja robię 40 tysięcy rocznie. No, by tylko pamiętać, dobre opony to jest z jednej strony podstawa. Nie miałem problemów to zimę, to minus 20 szedł jak burza. Żeby.
15: Grzewanie, siedzenia podgrzewane, także
16: o,
15: naprawdę.
16: Tak, tak,
15: także niech pani pomyśli.
16: Pomyślę.
15: Niech pani odsłucha to wszystko, co my tu mówiliśmy dzisiaj.
16: Dobra, i czerwony.
15: I niech pani
16: czerwony koniecznie. Jakoś
15: no może być, ładny.
16: Taka wiśnia, najszybszy sportowy najbardziej.
15: Ale czarny też ładny.
16: Dobra, to powiedz, co my tu mamy.
17: 32 740, to jest 4-litrowy V8. Seryjnie 286 koni, zrobione na 302. Sterownik pomodyfikowany, jakieś twarde sprężynki zaworowe, założona rozpórka, żeby usztywnić to wszystko, delikatnie obwieżone sprężynami, wzór Alpiny, felgi 18, w zamienniku oczywiście, oryginały nie jest za drogie na ten moment. Tak, to czysta
16: skórzane
17: seria.
16: Siedzenia.
17: Skórzane siedzenia, dociąganie klapy, jakieś szybki w elektryce, podgrzewane wszystko, podgrzewana szyba, no dodatki, jakieś bajery są, tak jak wyszła z fabryki. No staram się utrzymać jak najczyściej, żeby to była seria, nie?
16: Długo w twoim posiadaniu?
17: W tamtym roku ogarnąłem. Miałem poprzednio E60 BMW-kę, zamieniłem za to.
16: Dlaczego BMW-ka?
17: Fajny biznes wyszedł.
16: Przed chwilą rozmawiałam z panem, który o Mercedes, tylko Mercedes. Ty masz także BMW-ka, tylko BMW-ka?
17: Od urodzenia wrodzone, okay. Przez ojca wklepane. Mhm. Z ręką na sercu ojciec miał ponad 120 samochodów w życiu. Mhm. Nic na handel. Wszystko sobie. On potrafił zmieniać auta co tydzień, po trzy, po dwa, bo mu się kolor nie spodobał, bo coś. Wiecznie BMW-ki zaraził mnie BMW-kami. Dużo miał jakichś Audi i innych aut, ale BMW-ki to szczególnie w rodzinie robią robotę. To jest 11 sztuka, którą mamy łącznie do tej pory, tego modelu, nie?
16: Taki, że
17: no, staram
16: cały czas
17: się troszeczkę dopieścić na razie, ile mogę, bo nie zdążyłem się przygotować, żeby jeszcze spolerować dobrze samochód. Wszystko na stadium chwilę wyszło. Mam nadzieję, że trzeba będzie zrobić, kurde, na przyszły rok jeszcze mocniej ten samochód, żeby tak bardziej błyszczał wszystko, żeby dopieścić, nie?
16: A czyli jakby zapisy były na ostatnią chwilę?
17: No, na ostatnią chwilę, no. Nie było tak przygotowania, jeszcze pogoda miała być słaba i tak.
16: Jak patrzysz na nasze mazurskie drogi, to jakie auta dominują, twoim zdaniem?
17: A mazurskie?
16: Co wybieramy tutaj?
17: Ogólnie Niemcy. Najwięcej Niemcy. Teraz się robi zmiana na amerykańską motoryzację, tak? Zazwyczaj stare motoryzacje, jakieś Audi, BMW, Mercedesy. Fajne, że są wyjątki, tak, typu Honda, jakieś Seaty. Naprawdę fajnie, bo to nie jest też przejedzony temat.
0: A jeśli słyszeliście o tym wydarzeniu i teraz żałujecie, że was tam nie było, spokojnie, nic straconego. Organizatorzy zapowiadają kolejne imprezy, więc jeszcze nie raz zanurzymy się w zapachu spalin, błysku, felg i ryku silników, bo takie wydarzenia po prostu trzeba przeżyć na własne oczy i uszy.
7: Teraz słyszymy, akurat strzelają z wydechu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co wspólnego mają bańki mydlane i pies tropiący zaginione osoby? Całkiem sporo. A można się było o tym przekonać podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Giżycku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na sygnale.
1: W Ekomarinie na mieszkańców czekał festyn strażacki. Były pokazy gaszenia pożarów, nauka pierwszej pomocy, której nigdy zadość, i prezentacje pracy psów ratowniczych. Najmłodsi mogli na przykład spróbować ugasić pożar. I ta atrakcja, trzeba przyznać, cieszyła się niebywale wielką frekwencją.
2: Symulacja pożaru mieszkania. Tutaj mogą dzieci zobaczyć, jak strażacy widzą na własne oczy pożar od wewnątrz.
3: Trzymasz za rączkę, celujesz w stronę skrzynki. Po naciśnięciu gaśnica zadziała i celujesz w skrzynkę. Brawo, ugaszone.
1: Która to jest klasa?
4: Pierwsza klasa ze szkoły podstawowej numer 4 w Giżycku.
1: Jeszcze chłopcy deklaruje część, że chciałoby zostać strażakiem.
4: Ja najbardziej, tak.
1: Ciekawie jak było? Posłuchajcie.
5: Jako jedyni w całym województwie mamy psy poszukiwawczo-ratownicze certyfikowane przez Państwową Straż Pożarną, więc jesteśmy tutaj z psami, jest koleżanka z psem, właśnie tutaj mamy urządzenia, które wykorzystujemy podczas pracy z psem, na przykład bańki mydlane.
1: To wielkie zaskoczenie, bańki mydlane, jak one się przydają?
5: Wygląda to jak zabawka, ale jest to jak najbardziej poważne dla nas narzędzie, mające poważne znaczenie, bo najważniejsze dla nas, dla przewodnika psa, jest wiatr. Ja muszę wiedzieć, jak ten wiatr wieje, jaki jest jego kierunek, jaka jest jego siła, żeby tak zaplanować przejście przez sektor, żeby pies swoim nosem, bo pies nosem szuka osób zaginionych, tak, żeby pies tym nosem pokrył po prostu cały sektor. Dlatego ja muszę sprawdzać ten wiatr, kontrolować go na bieżąco i dostosowywać strategię przeszukania sektora.
1: Czyli nie tylko właśnie zwierzęta i ich doskonały zmysł, przede wszystkim właśnie psy, ale też technologia, która pomaga. Czasem są to banalne rozwiązania.
5: Jak najbardziej tak. Filip Gęstwicki, koordynator grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Pomoc Matanska w Klebarku Wielkim. Tutaj ważne jest szkolenie również przewodnika, żeby on wiedział, jak skutecznie wykorzystać te narzędzie, które posiada, tak, tego psa. I właśnie proste rzeczy często są najlepsze, tak? Tak tutaj właśnie mamy z tymi bańkami mydlanymi.
1: A jak to się stało? Niewielka miejscowość, OSP i takie zainteresowanie właśnie akurat tym sektorem działalności straży.
5: Tak, jesteśmy z OSP w Klebarku Wielkim, gmina Purda pod Olsztynem. No i tam po prostu spotkała się grupa zapaleńców, która chciała swoją pasję do psów, do pracy z psami, połączyć też z drugą pasją, jaką jest po prostu ratownictwo i niesienie pomocy. Tam się spotkaliśmy, no już niedługo 12 lat minie, jak jesteśmy. Jesteśmy pierwszą i do tej pory jedyną grupą w województwie warmińsko-mazurskim, która dysponuje psami certyfikowanymi przez Państwową Straż Pożarną do poszukiwania osób zaginionych. No i regularnie od tego czasu pracujemy. Również poszerzamy tutaj spektrum naszych możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie sprzętu. Od pewnego czasu dysponujemy dronem z kamerą termowizyjną, który również pozwala poszukiwać, pozwala uzupełniać tak naprawdę. Tak? Psa wyślemy w trudny teren, gęsty las, natomiast drona wyślemy, gdzie mamy teren otwarty, jakieś pole, łąkę albo ewentualnie jakieś mniejsze zagajniki, i tam z wykorzystaniem termowizji również możemy wykorzystywać i pracować w poszukiwaniu tych osób.
1: Mają panowie i panie, pewnie też są panie? No to czy macie państwo takie miesiące bardziej wzmożonej tej pracy, jeżeli chodzi o poszukiwania, w szczególności pewnie osób?
5: Tak, tutaj no sezon grzybowy, co tu dużo mówić, jest takim...
1: Daje się wam w kość.
5: Tak, jest takim okresem, kiedy po prostu no ludzie wychodzą tak do lasu, są to też osoby starsze, są to dzieci, czyli osoby najbardziej podatne właśnie na to, żeby gdzieś odłączyć się w sposób niekontrolowany. No i po prostu rodzina wtedy traci kontakt, gdzie jest ta osoba, musi wzywać pomocy, i właśnie w takich sytuacjach pomagamy my.
1: A to ciekawe, co pan mówi, bo jakiś czas temu rozmawiałam z leśnikami, mówił, a to tak nie słyszeliśmy, żeby ktoś się gubił. Czyli jednak ludzie, mimo tego, że w telefony mają GPS, że te mapy są coraz bardziej aktualne, gubią się nadal w lesie.
5: Gubią się, oczywiście tutaj działania profilaktyczne jak najbardziej są ważne, czyli właśnie jak mamy telefon, no to jesteśmy w stanie, już policja tak z BTS-ów jest w stanie mocno zawęzić obszar poszukiwań. No ale właśnie takie grupy, zapraszamy profile osób poszukiwanych, to są przede wszystkim dzieci, osoby starsze, no ale też na przykład osoby z demencją, osoby, które no, mają problemy i na przykład chcą się targnąć na życie, tak? Więc też nieraz jest po prostu zagrożenie próby samobójczej i wtedy też jesteśmy uruchamiani do poszukiwania. Mieliśmy już takie sytuacje.
1: Co częściej, szczęśliwy czy nieszczęśliwy finał poszukiwań?
5: Z naszych doświadczeń częściej szczęśliwy, aczkolwiek też mieliśmy doświadczenia finałów nieszczęśliwych, gdzie no niestety ta próba samobójcza doszła do skutku na przykład. Albo pewna, mieliśmy sytuację, kiedy starsza pani no pokłóciwszy się z córką po prostu wyjęła baterię z telefonu i poszła w las na grzyby, teoretycznie swoje okolice, ale niestety właśnie straciła orientację, a mieszkała sama, więc informacja też przyszła stosunkowo późno. No i niestety po paru dniach gdzieś tam została odnaleziona już martwa.
1: I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, w zasadzie najważniejsza. Pies, który psy? Pies? Ile ich jest tych czworonogów?
5: Jeżeli chodzi o liczbę psów, no to się u nas zmienia. Teraz jesteśmy w takim etapie, można powiedzieć, zmiany pokoleniowej. Mamy już z tych psów, które zaczynały z nami na początku pracę, już właściwie żaden nie jest w czynnej służbie.
1: Mamy... Idą na emeryturę.
5: Dokładnie
1: co,
5: tak.
1: Co się z nimi dzieje na emeryturze?
5: Jesteśmy ochotnikami, to są nasze psy, także my je kupujemy, my je utrzymujemy, leczymy, dbamy o nie, szkolimy, robimy wszystko po prostu w ramach wolontariatu. A więc taki pies na emeryturze po prostu kontynuuje nasze życie z nami, tak, bo on cały czas żyje z nami. To nie są psy służbowe, które gdzieś tam mają swoje miejsce. To są nasze psy żyjące z nami, śpiące często z nami w łóżkach.
1: Rasy?
5: Tak bywa. Rasy różnorakie. Mamy owczarki belgijskie Groenendale, mamy labradory. Mieliśmy wilczaki czechosłowackie również. Taka rasa nietypowa, nie kojarzona z pracą w ratownictwie, ale też mieliśmy tak naprawdę pierwszego w kraju certyfikowanego wilczaka czechosłowackiego.
1: Ile trwa cykl szkolenia takiego pieska? Czy to też zależy od rasy? Nie wiem, może od predyspozycji, czy właśnie człowieka, czy może tego czworonoga?
5: Czynników jest wiele. Jako takie minimum, nawet formalnie można powiedzieć, są te 2 lata, ponieważ pies musi mieć 24 miesiące, żeby podejść do certyfikatu, więc w regulaminie Państwowej Straży Pożarnej to mówi, ale tak naprawdę 2-3 lata trzeba i tak zakładać, że szkolenie będzie trwało. Przy czym znowu, to nie jest kurs na obsługę sprzętu, który się kończy i sprzęt się chowa tak na półkę i później się go wyciąga za miesiąc i się pracuje. To jest żywe stworzenie, więc praca trwa cały czas. Dlatego też certyfikaty trzeba odnawiać co roku. Tak, więc jak ja się raz certyfikowałem, za rok musiałem certyfikat odnowić, żeby mieć uprawnienia do udziału w tych akcjach. Więc 2 treningi w tygodniu, takie stricte ratownicze, plus jakieś inne treningi, współpraca, posłuszeństwo, to jest codzienność pracy przewodnika.
1: No dzisiaj mamy ten wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, czyli tak jak strażacy po prostu muszą doskonalić, trenować swoje umiejętności na bieżąco, również te czworonogi.
5: Tak jest, nasze psy cały czas muszą być w treningu i najważniejszym aspektem tego treningu jest motywacja, bo pies nie robi tego na rozkaz, pies nie robi tego, bo wie, że musi, pies musi pracować, bo musi chcieć pracować, tak? Więc my cały czas musimy programować tego psa, żeby mu się chciało, żeby zawsze miał właśnie motywację do pracy.
1: Zdarza się, że tutaj przyjeżdżacie panowie i panie na interwencję?
5: Aż tak daleko nam się nie zdarzało jeszcze zapuszczać, aczkolwiek mieliśmy akcje nawet poza województwem. Tak? Mimo, że OSP co do zasady tak jest dedykowana do działania na obszarze gminy, no ale nasza tutaj charakterystyka naszej tutaj grupy jest taka no, unikatowa tak naprawdę, jeżeli chodzi o struktury Straży Pożarnej, więc też mamy wyjazdy dalej.
6: Starsza sekcyjna Agnieszka Siemieniuk, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Na tym stoisku mamy gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dzieciaki, które przychodzą, mają szansę zobaczyć symulowanie udzielania pierwszej pomocy albo segregację poszkodowanych na podstawie obrażeń od ciężkich do najlżejszych.
1: Tak w praktyce wygląda, jest to trudniejsze, czy w tej symulacji pani zdaniem jest to zadanie trudniejsze?
6: W zależności od okoliczności. Jeżeli mamy możliwość trenowania w sali konferencyjnej w komfortowych warunkach, a symulacja jest zdarzenia bardzo trudnego, wypadku bardzo ciężkiego, gdzie trzeba rzeczywiście tą swoją wiedzę na bieżąco sprawdzić, to obydwa rozwiązania są bardzo dobre, bo trudno zasymulować bardzo poważny wypadek masowy, żeby sobie sprawdzić swoje umiejętności, co dla strażaków jest bardzo ważne, bo szkolimy się w najróżniejszych sytuacjach, a w naszej pracy jest to bardzo ważne, że przychodząc na służbę nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, więc jesteśmy przygotowani na różne okoliczności, dlatego scenariusze przewidują różne zachowania.
7: Czyli tak naprawdę to jest sprzęt, który ułatwia Wam trening tych umiejętności.
6: Dokładnie tak. Można tutaj wgrać, my mamy oprogramowanie do udzielania pierwszej pomocy, do działań poszukiwawczo-ratowniczych, jest możliwość wgrania kolejnych, jest to nowy nabytek, więc rozwijamy się w tej dziedzinie i staramy się zrobić, żeby to wszystko działało jak najlepiej, wprowadzać nowe technologie do straży pożarnej i korzystać z nich.
7: Czyli przede wszystkim w tej sytuacji, zarówno w tych warunkach laboratoryjnych, jak i praca na żywym organizmie, rada podstawowa zachowanie zimnej krwi.
6: Zdecydowanie tak. Wezwać pomoc, zorientować się, co się dzieje i krok po kroku zachowaniem zasad własnego bezpieczeństwa przede wszystkim, bo najważniejszy jest żywy ratownik, więc przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo własne. Następnie staramy się jak najlepiej udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje.
8: Jeszcze dr Katarzyna Karolska, Urząd Miejski Giżycko, samodzielne stanowisko do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
7: No i tutaj dzisiaj wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i ze swoim stoiskiem miasto Giżycko. Dlaczego takie stoisko i co na tym stoisku znajdziemy?
8: Jesteśmy oczywiście na pół z Państwową Strażą Pożarną, akurat z Olecka. Tutaj mam kolegów strażaków. Bardzo potrzebne są te stoiska, żeby mówić o bezpieczeństwie, żeby wzmacniać naszą odporność społeczną. I rzeczywiście mam tutaj część stoiska swojego, gdzie mogę pokazać, co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
7: No właśnie, tutaj mamy różne torby swoją drogą nie tak bardzo tajemniczymi nazwami, bo na przykład hasło płyny. No to chyba każdy wie, o co chodzi. Nie wiem, jakaś sól fizjologiczna, coś do dezynfekcji.
8: Tak, oczywiście, akurat tutaj pani redaktor, mamy torbę R1 PSP. Według wymogów jest to najnowszy wypust torby, którą posiadają zarówno ratownicy medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie, między innymi i podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę, na przykład tak, bo tu chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny, także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część torby i udzielamy pierwszej pomocy.
7: I hasło, które brzmi znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
8: No trauma to oczywiście, jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
7: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę, jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
8: Około 35 kilo.
7: Około 35 kilo, tak. I to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
8: Tak, oczywiście, i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu -1, czyli z piwnicy. Weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. Mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: wspólnie osiągamy coraz więcej, nawet w dziedzinie segregacji odpadów. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Na luzie, ale serio!
1: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy m.in. o rekordach w zbiórce odpadów, ale też o ekologicznych działaniach na rzecz mieszkańców regionu. Za chwilę moi i wasi goście opowiedzą o wyjątkowym wydarzeniu, które już pod koniec maja zagości w Rynie. Przed nami 17. edycja festynu Ekologika, a w planach, jak to na festynie, dmuchańce, koncerty i pokaz flyboard. A nawet nowość, czyli konkurs pływania byle czym i to nie byle gdzie, bo po jeziorze Ryńskim. Ale na początek o tych sukcesach w segregacji, bo nie muszę chyba wam mówić, czym są punkty selektywnej zbiórki odpadów. Korzystamy z nich coraz chętniej, coraz częściej i zostawiamy tam coraz więcej rzeczy.
9: U nas co piąta tona, która trafia do zagospodarowania, terenu Mazurskiego Związku pochodzi już z przodu.
1: Wojciech Ogłuszka, przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego.
9: A korzyść jest taka, że koszt jednej tony z przodu to jest 360 zł, a koszt jednej tony odebranej przez naszego operatora to jest 680 zł. Czyli te odpady z przodu są praktycznie dwa razy tańsze niż te dowiezione przez naszą firmę zewnętrzną, tak? Tam musimy płacić, a tu mieszkańcy przywożą. I dzięki temu możemy stabilizować po prostu tą cenę.
10: Założyliśmy, że te nasze przoki na terenie Mazurskiego Związku to będą miejsca takie, do których mieszkaniec będzie mógł dotrzeć powiedzmy od 5 do 15 minut.
1: Wojciech Kuc, firma Mazurski Związek Międzygminny.
10: I generalnie tak też jest, bo w każdej gminie taki jeden przynajmniej przok jest. Tworzone w różnych formach. Są przoki stacjonarne, są przoki mobilne. To wszystko jest też uzupełniane o różne właśnie zbiórki mobilne, ale też mazurskie punkty zbiórki elektroodpadów, czyli takie te szafy na elektroodpady, chociażby u nas w Giżycku, tutaj na ulicy Pocztowej, tak jak stoi. Generalnie jakby czas funkcjonowania przoków też jest dostosowany do raz ilości osób korzystających z przoków, dwa do ilości odpadów, które do tych przoków trafiają. No to jest uzasadnione ekonomicznie, bo wiadomo, że tam pracują ludzie, którym my musimy zapłacić za tą pracę, więc te przoki, jeżeli są otwarte codziennie, to znaczy, że ten przok jest intensywnie odwiedzany, dużo odpadów tam trafia. No i na dzień dzisiejszy tak naprawdę mamy powiedzmy takie trzy, no cztery główne przoki na terenie związku. No oczywiście tutaj Giżycko, Węgorzewo, Orzysz i powiedzmy też Kruplanki możemy uznać za taki przok, czyli te cztery przoki, które są w naszej takiej hierarchii najistotniejsze, ponieważ tam trafia najwięcej odpadów i te przoki są najchętniej odwiedzane przez naszych mieszkańców. Wszystkie inne przoki nazywamy przokami mobilnymi, a to dlatego, że one są otwarte w konkretne dni tygodnia przez określony okres czasu. Naprawdę tylko w tych godzinach można z tych przoków skorzystać. To są, mają formę taką powiedzmy objazdową. W każdej gminie mamy przynajmniej jeden jakiś punkt, w którym mieszkańcy mogą pozbyć się tego typu odpadów.
9: Kiedyś przoki mobilne funkcjonowały przeważnie raz w miesiącu. W tej chwili przoki mobilne są uruchamiane w każdej miejscowości, czyli w każdej gminie raz w tygodniu i konkretny dzień. Wprowadzając takie systematyczne, czterokrotnie zwiększyliśmy częstotliwość odbioru odpadów od naszych mieszkańców. Czterokrotnie.
10: A to też jest bardzo ważne, bo za chwilę powiem o efektach. Jaki był efekt jakby takiej intensyfikacji pracy przoków. Biorąc pod uwagę te przoki najbardziej popularne, to jak widzimy, to praktycznie 33% mieszkańców korzysta z tego giżyckiego przoku. Bo tak jak już wspomniałem wcześniej, wiąże się to z tym, że Giżycko jest jednak w centrum związku. Dwa ma najwięcej mieszkańców i tak naprawdę korzystają też z tego naszego przoku też i okoliczne gminy, nie tylko mieszkańcy Giżycka, miasta i gminy. Przok Spytkowie też jest takim powiedzmy centralnym przokiem, bo tam też często przyjeżdżają mieszkańcy właśnie Kruplanek czy Posezrza, więc one są takie troszeczkę najbardziej oblegane przez naszych mieszkańców, najbardziej popularne. No oczywiście Węgorzewo też ponad 16%, no i dalej Orzysz, Kruplanki, tak jak wcześniej wspominałem. I co tam mieszkańcy przywożą? Oczywiście to jest cała gama różnych odpadów, mamy to wszystko zewidentyfikowane, policzone, wyważone i tak dalej, ale co jest takie powiedzmy na top, jeżeli chodzi o odpady dostarczane do przoków? No oczywiście wielkogabaryty, tutaj wszelakie meble, łóżka, szafy i tak dalej, to jest hit i to praktycznie jest

0: trawniki sprzątają liście jesienią, to jeżeli nie, Państwo nie posiadają swoich własnych kompostowników, nie wiem, jest tego tak dużo, że nie możecie z tym zmieścić, to my bardzo chętnie takie odpady przyjmujemy do naszych przoków.
1: Nieodpłatnie.
0: Nieodpłatnie, tak.
1: Trzeba za każdym razem podkreślić.

blanka. Tylko i opony. I to jest tak, co ciekawe, odzież pojawiła się w tym roku bardzo intensywnie, jako wcześniej wspomnieliśmy, ilości są duże. I od razu nam, tak, to jest praktycznie 6% już teraz w strukturze tych odpadów, które trafiają do szoku. O tych zielonych to też nie bez przyczyny wspomniałem, dlatego że my te zielone, jak Państwo wiedzą, przerabiamy w zakładzie na rzeźniak, czyli ten kompost słynny, który w tym momencie są zapisy tak naprawdę na Stytkowie, żeby sobie ten kompost pobrać i wykorzystać na swoich działkach. Więc jak najbardziej zależy nam bardzo na tym, żeby te odpady zielone trafiały do nas właśnie do przoku. Nie wiem, czy będzie widoczne. Tutaj widać, jaka jest powiedzmy taka gradacja, może tak to określić, wzrost poszczególnych tych reakcji odpadów na przestrzeni ostatnich 5 lat. Także widać, że te przoki są coraz bardziej sprawne i coraz lepiej funkcjonują. No i to co najważniejsze chyba, najważniejsza taka informacja, to na dzień dzisiejszy 1/5 odpadów, które trafia do Stytkowa, to pochodzi z przoku. No i to jest już naprawdę bardzo fajny wynik. Jak sami sobie Państwo mogą sami sobie wyobrazić, no to są odpady, które mieszkańcy przywieźli sami do przoku. Nie są zbierane w jakichś powiedzmy mobilnych zbiórkach poprzez naszego powiedzmy wykonawcę usługi odbioru transportu, więc to wpływa też pozytywnie na finanse po prostu też całego systemu gospodarowania odpadami. Czyli to już jest taki wskaźnik, który naprawdę można się pochwalić i traktować jako pewien sukces. Staramy się, żeby ten mieszkaniec miał ułatwiony dostęp do przoku, żeby ta droga nie była, żeby to nie była duża odległość, żeby nie musiał pół dnia spędzić na przykład na dojechanie do przoku, załatwienia sprawy i powrotu do domu. Także im to jest bardziej dostępne, im jest bardziej otwarte dla mieszkańca, tym mieszkaniec chętnie korzysta i wraca po prostu też do tego przoku. A to jakby jest korzyść dla całego systemu, ale też i później ostatecznie dla mieszkańców, no bo te ceny w przeliczeniu na jednego mieszkańca, kosztów tam odbioru odpadów, no nie galopują tak jak w innych regionach Polski. To tyle, jeżeli chodzi o chwalenie się, a powiedzmy teraz jeszcze chciałbym pochwalić się, to może nie, bardziej zaprosić Państwa do Rynu 30 maja w okolicy Ekomaryny, gdzie robimy naszą powiedzmy taką imprezę edukacyjną w formie festynu ekologicznego. Jest to już tam bodajże 17. edycja tej imprezy, więc ci mieszkańcy, którzy byli, to mniej więcej wiedzą czego się spodziewać. To jest wydarzenie powiedzmy radosne, tak, gdzie poprzez zabawę staramy się te tematy właśnie edukacyjne, trudne, odpadowe mieszkańcom przybliżać, pokazywać jaki jest sens tak naprawdę tej całej segregacji, którą poczyniają przy swoich pojemnikach na odpady. Zapraszamy w sobotę do Rynu 30 maja. Tutaj w mediach informacje o tym wydarzeniu się zaczynają pojawiać. Mam nadzieję, że jeszcze też pojawi się troszeczkę więcej i Państwo bardzo chętnie tutaj przybędą na ten nasz festyn. Zapraszamy serdecznie. Co w planach? Dobrze, to wracamy do planów. Na pewno będą koncerty. Mamy tutaj zaplanowane trzy zespoły. Oczywiście będą nasze stoiska edukacyjne, na których począwszy od Akademii Młodego Recyklera, gdzie będzie można się sprawdzić tutaj w pracy twórczej, będzie można wykorzystać odpady do tworzenia nowych rzeczy, dawać im drugie życie. Będzie można przetestować rzeźniak, czyli ten nasz właśnie słynny kompost z łok Stytkowo. Będzie można go sobie po prostu wziąć do przetestowania do domu. Będą tam rozdawane rośliny, oczywiście też tak jak zawsze. No i będzie zbiórka elektroodpadów. To jest bardzo fajne wydarzenie, ponieważ za przyniesione elektroodpady będziemy rozdawali rośliny ogrodowe, byliny, kwiaty, także bardzo chętnie zapraszamy, zbierajcie te elektroodpady, przynoście. My tutaj mamy, tutaj za małe, może nie widać stąd, bo taki mały tam druczek akurat z tego plakatu, ale w mediach tutaj oczywiście w naszej informacji podamy, jest podane ile, co za co, tak? Także to nie jest tak, że jak ktoś przyniesie jedną baterię, to od razu kwiatek dostanie, musi ich przynieść kilka, dokładnie nie pamiętam w tej chwili ile to było, ale no generalnie zasada działania jest bardzo prosta. Przynosisz elektroodpady, otrzymujesz roślinę. A to jest bardzo ciekawe, jak wiecie, w dalszym ciągu

0: nas na terenie Czesi Gin Związku jest bardzo dużo azbestu na, po prostu na dachach i my jako Mazurski Związek zajmujemy się jakby pozyskiwaniem środków na usuwanie tych poszyć dachowych, azbestowych. I co roku taki konkurs jest ogłaszany. W tym momencie też wiemy, że taki konkurs będzie i my jako Mazurski Związek wystąpimy o te środki i wtedy mieszkańcy mogą do nas składać wnioski, ubiegać się o dofinansowanie właśnie usuwania tego azbestu. A to stoisko to jest takie troszeczkę też edukacyjne, poprzez zabawy chcę pokazać, jak szkodliwy jest azbest. Będzie można wczuć się troszeczkę w rolę takiego pracownika, który, powiedzmy, to będzie forma zabawy, bo tam azbestu nie będzie, tak? Czyli takiego pracownika, który ubiera się w strój specjalny i usuwa ten azbest z dachu, także trochę poprzez zabawę staramy się pokazać, że ten azbest jest szkodliwy, że trzeba go usunąć i jednocześnie informujemy, jak to zrobić i skąd się na to pieniądze. Także każdy, kto ma u siebie azbest na swojej posesji, zapraszamy na to stoisko i tam nasi pracownicy opowiedzą, w jaki sposób szybko, sprawnie załatwić sprawę azbestową, żeby się po prostu pozbyć.
1: No i po raz kolejny oczywiście poznamy tajemnicę komory śmieciarki.
0: Oczywiście, bo tajemnica śmieciarki to jest taka tajemnica, którą trzeba odkrywać cały czas. Chodzi generalnie o ten mit, który gdzieś tam krąży w przestrzeni, że wszystko jest rzucane do niej śmieciarki, a to jest nieprawda, ponieważ śmieciarki są wielokomorowe. Będzie można sobie po prostu zajrzeć do tej śmieciarki, wsiąść do szoferki, zobaczyć, jak zaawansowane technologicznie przede wszystkim są to sprzęty, bo to nie jest tak, że to tam, powiedzmy, no, czasy się zmieniają i te samochody też są bardziej doposażone, czyli generalnie to, że my widzimy na przykład, gdzie dana śmieciarka jedzie, widzimy na przykład, jak, co odbiera, także, bo wszystkie śmieciarki są wyposażone w kamery, które wykonują, powiedzmy, zdjęcie podczas swojej pracy, więc my w czasie rzeczywistym widzimy, gdzie dana śmieciarka jest, jaki rodzaj odpadów odbiera, u kogo, jaki pojemnik, no i też można się uśmiechnąć, bo zdjęcie też wykonuje. Więc wszystko to od strony, powiedzmy, takiej technicznej będzie można sobie tam zobaczyć, jak taka śmieciarka z bliska, jak działa, jak wygląda, jak pracuje. Oczywiście mamy wszelkiego rodzaju dmuchańce, gry, zabawy, także to wszystko to, co się na festynie powinno dziać, u nas też będzie się działo, też będzie można dobrze oczywiście zjeść. Grochówka mazurska słynna też będzie.
2: A jeszcze jedna ważna rzecz, będziemy ogłaszali wyniki podsumowania naszych konkursów, bo ogłaszamy różnego rodzaju konkursy.
0: Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy. A przy okazji, bo też nie wykonujemy takich imprez sami, zawsze partnerem naszym jest gmina, u której gościmy, w tym wypadku gmina Ryn. No i tutaj taki bardzo fajny, ciekawy pomysł gminy Ryn. Można zdobyć nagrodę poprzez zrobienie czegoś, co będzie unosiło się na wodzie i szybko, powiedzmy, nie zatonie i będzie na tyle ciekawe, że naszą komisję zainspiruje. Także jest rywalizacja właśnie w takim fajnym hasie pływanie na byle czym. Tutaj całą akcję koordynuje akurat nasz partner gmina Ryn, także na pewno będzie bardzo wesoło, także też zapraszamy do obejrzenia zmagań tych ekip, które się pojawią podczas festynu. Tutaj już wspomnieliśmy wcześniej o rzeźniaku, o tym, że odpady zielone bardzo chętnie przyjmujemy w szokach, dlatego, że my tworzymy właśnie ten, produkujemy ten rzeźniak, który jest bardzo, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Sposób zbiórki ma ogromne znaczenie później jakby w procesie przetwarzania tych bioodpadów. Bardzo zależy nam na tym, żeby mieszkańcy nie wrzucali torebek foliowych do pojemników tych brązowych na bio. No, generalnie chodzi o to, żeby ułatwić proces przetwarzania tych odpadów później na zakładzie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
3: Blisko ludzi.
1: Ta super 7-letnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
4: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
1: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
4: Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
4: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
1: Jaką dziewczynką jest Kinga?
4: A koniec, chcesz do domu? O, właśnie taką jest. Kapryśną, charakterną, ale jest też... Tak, tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
1: O Boże, co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę.
4: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania, zmienić pewnie jakąś dietę standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, że nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
1: To jest straszne zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna właśnie.
4: Tak, ale prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
1: Jest jedynaczką, czy
4: jest jedynaczką. Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc to tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
1: Nie, dlatego pytam, bo zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
4: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
1: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać. Chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale summa summarum, nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie? Że oni nie wyglądają, powiedzmy.
1: A są,
4: tak? I to jest ten problem.
1: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt, zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu. A najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę, od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
4: No tak.
1: Czego ty się boisz.
4: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwny. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
1: Dokładnie.
4: Jacyś tam jesteśmy, więc no oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają 1000 innych cech, tak? Które w ogóle nie mają nic wspólnego.
1: Ale
4: nie?
1: powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
4: No te dzieciaki przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej no, te dzieci, które ja znam.
1: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
4: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lot w kosmos, nie?
1: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no, się kusi, także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignoruje, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
4: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
1: Tak,
4: bo Kinga siedziała właśnie i mówi, o, statek. To jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
1: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
4: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. Takie gagatki i oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola i inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna, ich jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
1: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale ja mam widzę właśnie...
4: Na placu zabaw jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
1: Właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja, w ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
4: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc ona jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Tak, więc super taka komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
1: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
5: Ja.
1: Ty, no dobra.
6: To się nie oblej, okej? Okay?
1: Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że było nigdy dziewcząt.
4: Tak, no? Tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga. Potrzebujemy pomocy, także... No tak, trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach. Trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane teraz, szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać. No to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
1: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują.
4: Przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Grać z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
1: Dobry soczek? No to widzę, o, się zastała. Dobrze. Witek też lubi taki.
4: Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
1: dużo
4: są...
1: bodźców, tak?
4: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? w sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Mhm. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
1: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
4: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem. Tak.
1: A jak z mową, jak to wygląda?
4: Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no, będzie miała 7, więc powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu, no bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
1: Mhm. Ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, już, duży
4: tak,
1: krok.
4: Tak.
1: Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest ooo.
4: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Mhm. Więc no komunikacja jest chyba jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt. To jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie to jest złe zachowanie.
1: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
4: No właśnie też.
1: I podobno pani, jak tak. Ktoś mu, jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
4: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
1: Przed częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta. Jak wesprzeć?
4: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku. O nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne. I tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy i tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
1: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
4: Rower, tak.
1: A, rower.
4: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz.
1: O.
4: Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny. No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
1: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy gaśnica naprawdę potrafi zatrzymać pożar w zarodku? I dlaczego strażacy podkreślają, że najważniejsza jest szybka reakcja? Również o tym mówiono podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Giżycku. Obok rodzinnego festynu odbyła się też oficjalna część uroczystości na Placu Piłsudskiego. To ważny moment dla giżyckiej komendy, bo strażacy z Giżycka zyskali sztandar. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Co słychać w Giżycku?
1: Crème de la crème atrakcji i najciekawsze rzeczy, przynajmniej dla najmłodszych i najbardziej ciekawskich, odbyły się jednak przy giżyckiej ekomarinie. Posłuchajcie. Co ten człowiek młody ma na sobie? Co to takiego jest?
5: Ma hełm, dodatkowo ma aparat oddechowy.
1: To jest chyba wszystko trochę ciężkie, co?
5: No trochę waży, to akurat nie jest cały asortyment. Mhm. Myślę, że to waży około 15 kg.
1: Mhm. Żeby się ubrać w ten sprzęt, taki, że tak powiem, w pełnym rynsztunku, to ile to waży?
5: Zapraszamy wszędzie. Myślę, że około 25-30 kg, gdy mamy haligana i cały sprzęt burzący, który jest nam potrzebny, plus kamera termowizyjna. Myślę, że około właśnie 25-30 kg.
7: Będzie wyładowanie, przejdzie przez serducho naszego pacjenta prąd i wracamy do uciśnięć klatki piersiowej. Robimy to tak długo, aż nie przyjedzie straż pożarna, karetka, ktokolwiek, kto tego pacjenta od nas naprawdę przejmie, nie? Marcin Szwed, komenda Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszyce. Jest to stoisko ratownictwa medycznego, tak naprawdę pierwszej pomocy, na którym uczymy tak naprawdę naszych tutaj i maluchów, i dorosłych. Tak naprawdę nie ma wieków, w którym ta pierwsza pomoc nie byłaby potrzebna. Mamy tutaj manekiny, które służą nam do pokazania i przećwiczenia pierwszej pomocy polegającej na zatrzymaniu krążenia i jak reagować. Mamy tutaj naprawdę specjalistyczne manekiny i trenażery do krwawień krwotoków. Będzie miał okazję
1: zapoznać się. I coś, co rzeczywiście bardzo realistycznie wygląda.
7: To są rany otwarte, rany cięte, kłute. Na tych stanowiskach i uczymy tego, jak zatamować ten krwotok, jeżeli chodzi o ranę głęboką i jak na ranę kłutą, jak mamy coś wbitego, to ważne, żeby nie wyciągać tego. W przypadku, gdy ta krew leci cały czas obficie, możemy użyć tak naprawdę wszystkiego. Kawałka koszulki, kawałka czegokolwiek, co będziemy mieli pod ręką, żeby wcisnąć w tą ranę i zatamować to krwawienie. Wystarczy czasem, jeżeli to jest duża tętnica, tętnica główna, tętnica szyjna, to naprawdę wystarczy nawet 10 sekund, żeby taka osoba straciła nawet do 2 litrów krwi. To jest już naprawdę ogromne zagrożenie życia, więc to naprawdę bardzo ważne jest, że te krwawienie zatamować. Za nieudzielenie pomocy w przypadku, gdy ma już się jakieś szkolenie z ratownictwa medycznego, czy tam kwalifikowaną pierwszą pomoc, bądź zawód medyczny, jest to też oceniane pod względem jakości udzielania pierwszej pomocy. Jednak jak najbardziej proszę się nie bać. Za samo podejście, wezwanie służb, już możemy uniknąć tych konsekwencji. Ale tu nie chodzi o konsekwencje. Po prostu uważam, że każdy powinien móc, chcieć i w miarę swoich możliwości pomóc takiej osobie.
8: Młodszy brygadier Michał Senderowski, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
9: Co tutaj się dzieje? No jest pożar skrzynki elektrycznej i dzieci muszą ugasić gaśnicą.
1: To jest tak jest to łatwe, jak to wygląda, czy to jest dużo trudniejsze w rzeczywistości?
9: W rzeczywistości no zależy, co się pali, zależy, czy wiatr wieje, ale generalnie no trzeba znać podstawy, umieć wyciągnąć zawleczkę, skierować dyszę na źródło ognia. Dobrze jest z odległości zacząć już, przybliżając się już z tą gaśnicą uruchomioną, żeby już te płomienie były dławione.
1: Co pokazuje doświadczenie jako społeczeństwo? Umiemy używać tych gaśnic?
9: Różnie to bywa. No jeżeli ktoś ma użyć gaśnicy już podczas zdarzenia, no to nie ma wtedy czasu tak naprawdę na czytanie piktogramów. Warto jest się zapoznać z instrukcją i nawet jak jest możliwość gdzieś sobie spróbować to zrobić faktycznie w warunkach bezpiecznych.
1: A tutaj jak sobie radzą dzieciaki?
9: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
9: Bardzo dobrze. No. Czy najczęściej jest to wykorzystywane do szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub ewentualnie jakieś inne osoby na terenie ośrodka. Jak szkolimy, to wykorzystujemy właśnie taki trenażer. Możemy tu różne nadstawki symulować pożary różnych rzeczy.
1: Jako, że tutaj mamy ogień, strażacy też najbardziej są kojarzeni z ogniem. To z czym mamy największy problem w chwili właśnie wybuchu pożaru jako społeczeństwo, jak pan zauważa?
9: Z kolejnością tego, jak postępować, z tym, żeby poinformować ludzi o zagrożeniu, czy właśnie, żeby znaleźć te urządzenia przeciwpożarowe i zareagować odpowiednio.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ola Bogusława.
9: Może pani chce coś spróbować?
1: No nie wiem. Nie, chyba nie.
9: Czemu nie? No dzieci dają radę.
1: No spróbuję, jak pan powiedział.
10: Na Dmuchańcach, gdzie można troszeczkę zgubić kalorii. Wspaniałe stanowisko. Zapraszamy z tyłu.
1: No dobra, to co ja mam robić?
10: Zachowania pojazdu.
11: Blokadę mamy wyciągniętą w gaśnicy. Trzymasz za rączkę, celujesz w stronę skrzynki.
10: Polecam wartę.
1: Dobra.
11: Następnie drugą rękę kładziesz tutaj na gaśnicy.
1: Tutaj?
11: Tak, i po naciśnięciu gaśnica zadziała i celujesz w skrzynkę, w której tutaj widzisz ogień.
12: wojskowy.
1: Nie ma.
11: Brawo, ugaszone.
1: Czyli jednak trochę jest w tym prawdy, że ten Wojtuś chciał zostać strażakiem, tak. I widać, że ciągnie tego wilka.
13: Tak, tak, ciągnie dzieci i bardzo.
1: Co tam się najbardziej dzieciakom spodobało? Bo teraz chyba gaszą pożary.
13: Tak, teraz to tutaj gaszą, ale podobał im się ten domek, gdzie szukały misia. Mhm. I super im to wychodziło. Prawie każde dziecko znalazło bez latarki. Tam chyba dwie osoby. Pierwsza pomoc. Nawet byłam zdziwiona, bo to klasa pierwsza, a tak były zainteresowane dzieci właśnie udzielaniem tej pierwszej pomocy.
1: Mhm. Czyli też dużo zabawy, ale też dużo takiej wiedzy.
13: Tak, tak. No na koniec to akurat oczywiście zjeżdżanie na dmuchańcach, także najważniejsze. Ale jeszcze nie chcą opuszczać, bo jeszcze chcą tutaj ten domek, właśnie gasić domek.
1: Czyli tak naprawdę przyjemne, spożyteczne.
13: Tak, tak, przyjemne, spożyteczne.
1: Która to jest klasa?
13: Pierwsza klasa ze szkoły podstawowej numer 4 w Giżycku.
1: Jeszcze chłopcy deklaruje część, że chciałoby zostać strażakiem.
13: Ja najbardziej, tak.
1: A dziewczynki?
13: Dziewczynki, może niektóre też, ale nie wszystkie, ale chłopcy tak, prawie w 100%.
1: Jeszcze poproszę Panią o przedstawienie się.
13: Joanna Zawłocka.
1: Bardzo dziękuję.
14: Był to nasza zmiana, cała nasza jednostka to raczej robiła, tam dużo chłopaków.
15: Jeszcze domek taki.
1: Także to wasz autorski projekt?
14: Tak, dokładnie, tak, dokładnie.
1: Domek, który możemy ugasić.
14: Tak, dokładnie.
1: Jest pompka, dzieciaki, w sumie podwójna zabawa, bo trzeba napompować tej wody i dopiero wtedy gasić.
14: Dokładnie.
15: Można zapoznać się z tematyką ochrony ludności i obrony cywilnej. Dowiemy się, czym jest pożar, jak przeciwdziałać.
16: Symulacja pożaru mieszkania. Tutaj mogą dzieci zobaczyć, jak strażacy widzą na własne oczy pożar od wewnątrz. Czyli bardzo zadymione pomieszczenie, które nie widać i jeszcze dodatkowo jest taka atrakcja. Muszą znaleźć misia, które to symuluje, że muszą znaleźć po prostu osobę poszkodowaną.
1: Jak sobie radzą?
16: Bardzo dobrze.
17: Starszy ogniowy przyniósł domek. Tutaj się znajduje stanowisko do chodzenia po skrzynkach. To jest element tak jakby obsługiwany przez ratowników z ratownictwa wyskościowego. Tutaj po prostu jest użyty podnośnik jako stanowisko. Jest on wyłączony. Do tego stanowiska jest przypięty układ, przy pomocy którego zabezpieczamy dzieci, asekurujemy, które wchodzą na skrzynki. No udawało się dzieciom nawet i po 13-14 skrzynek układać.
1: Czyli bardzo wysoko, można powiedzieć.
17: Tak, tak, tak.
1: Czy podczas jakich akcji tego typu sprzęt się przydaje?
17: To jest sprzęt, można powiedzieć, mieszany, bo jest użyty podnośnik i podnośnik do ewakuacji z wysokości, tak, z poddaszy i tak dalej. Natomiast sprzęt wysokościowy to do podejmowania osób poniżej poziomu ziemi, powyżej, z wysokości, ze studni i z miejsc trudno, ogólnie trudno dostępnych, gdzie przy pomocy innych cywilnych urządzeń, pojazdów nie ma możliwości dotarcia do poszkodowanego.
1: Zdarza się, że jeszcze ktoś wpada do studni?
17: Bobry, koty zdarzają się też niestety i ludzie. I wtedy musimy po prostu działać. W zakresie podstawowym do 10 metrów zakres podstawowy z ratownictwa wysokościowego z Państwowej Straży Pożarnej może podjąć działania, bo ma na to sprzęt. Powyżej tych metrów już musi działać specjalna grupa ratownictwa wysokościowego. Są dwie grupy w województwie, jest jedna w Olsztynie, druga jest właśnie w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
1: Twoje stoisko podczas wydarzenia miał też Giżycki Ratusz. Prezentowała je Katarzyna Karolska z Samodzielnego Stanowiska Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na tym stanowisku poznaliśmy część wyposażenia kryzysowych miejskich magazynów. Oczywiście mamy telefony i satelitarne, mamy również radiotelefony nasobne. Będzie nam to potrzebne, jest to wszystko nowe, tak jak Pani widzi, będzie nam to potrzebne do tego, żeby po pierwsze na tych już zakupionych rzeczach ćwiczyć w terenie, a po drugie, żeby nam się, jeżeli będzie taka sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, żebyśmy potrafili się tym posługiwać i ze sobą komunikować podczas kryzysów. Tutaj jeszcze mamy kanadyjkę, czyli tak zwane łóżko polowe. Do tego jest śpiwór i poduszka dmuchana. Jest to taki komplet, który musimy zabezpieczyć jako miasto na wypadek zorganizowania ewakuacji bądź też przemieszczenia się. Więc jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę przygotować pomieszczenia czy miejsca dla osób, które muszą tam przebywać ileś godzin bądź kilka dni, no to takie urządzenia i takie sprzęty będziemy mieli w naszym magazynie. Jeszcze oczywiście mamy
12: powerbanki jako zapasowe źródło energii, a tu jeszcze mamy porcje żywnościowe, które bardzo, bardzo dobrze są wykorzystywane przez wojsko przede wszystkim. Tutaj mamy akurat obiad, ma on odpowiednią liczbę kalorii, ma on odpowiednie przeliczenia też białka i tak dalej, więc jest to długoterminowa żywność.
10: Przypomnieć, że godzimy się na festynie.
12: Także tak to mniej więcej wygląda.
10: Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaków.
18: Dobre jabłko.
12: Jadą mi bardzo dobre.
18: Jadą ci bardzo dobre. Ale w ogóle na wolnym rynku możemy takie coś kupić?
12: Tak.
18: No to dobra rada, jak ktoś nie wie, co się zabezpieczyć, to takie rzeczy też są ważne. To
12: w ramach ochrony ludności obrony cywilnej z województwa przyjechały do nas dzisiaj właśnie takie kolorowanki i instrukcje dla dzieci z klas 1-3. Zostaną takie książeczki rozdysponowane właśnie po wszystkich naszych szkołach podstawowych. Łącznie uczniów mamy około 900 osób, więc te książeczki trafią do klas 1-3. A dzisiaj również możemy rozdawać je też starszakom, ponieważ mimo, że jest dedykowane 1-3, to informacje w nich zawarte są bardzo potrzebne dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych.
18: Czyli to jest taki poradnik bezpieczeństwa dla najmłodszych.
12: No tak możemy w skrócie to nazwać. Z 80 paru pozycji, które mam zakupione na stan magazynu, tutaj mogłam wystawić tylko niestety część.
18: Na jakim etapie w ogóle jesteście jako miasto z wyposażaniem tego magazynu? Jest oczekiwanie na jakieś przedmioty? Jak to wygląda?
12: W tamtym roku musieliśmy zamknąć w grudniu oczywiście realizację zadań z ochrony ludności obrony cywilnej i tam bardzo dużo rzeczy zostało zakupionych. Wniosek opiewał na kwotę prawie 3 milionów, także to jest też ładna kwota. W tym roku wniosek jest w wysokości 4 400 000, więc właśnie będę rozpoczynała kolejne procedury związane z zakupami, żeby jeszcze się dosprzętowić, żeby ten magazyn był wypełniony. Także, szanowni Państwo, działamy w ochronie ludności obrony cywilnej, o której też tak zwyczajowo nie możemy mówić i możemy tego tak promować, ale robimy wszystko tak, żebyście Państwo byli też zabezpieczeni.
18: Innymi słowy, dzieje się po prostu w temacie.
12: Dzieje się bardzo dużo, praktycznie każdy dzień jest kryzysowy. Może tego nie widać, ale z drugiej strony bardzo dobrze. Natomiast praca wre do przodu naprawdę, więc jest dobrze.
19: Dobrze, a nawet bardzo dobrze zaprezentowały się przedszkolaki z giżyckich placówek. I to podczas 16 już edycji przeglądu teatrów przedszkolnych. Tematem przewodnim w tym roku były polskie legendy

0: krzycze, syczę ogniem zionę, pożrem wszystko, co stworzone.
1: Wszystkie dzieci ładnie wystąpiły. W sumie to im pierwszy raz pewnie pokażę większość legend. Poznają je i coś może z tego wyniosą.
2: Organizatorem 16. przeglądu Kurtynka w górę było Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku przy współpracy z GCK. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: O reklamie. Meloradio Giżycko. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Cześć. Przy mikrofonie Meloradia Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów. Kilkaset lat bogatej historii w otoczeniu mazurskich jezior i lasów. Nie tak mała i coraz bardziej popularna mekka polskiego żeglarstwa. Sztynort. To właśnie tam dziś was zabieram. A na antenie Meloradia Marta Bura-Janowska, archeolog i opiekunka tegoż miejsca.
13: Dzień dobry.
12: No właśnie, bo Pałac Lendorfów w Sztynorcie to nie tylko te powstałe w XVII wieku dostojne mury, ale to też nowoczesność i właśnie kultura w otoczeniu natury. Ale o tym może nieco później. A my znajdujemy się w działającym tutaj Centrum Żeglarstwa i Ekologii. Mnóstwo tutaj interaktywnych wystaw i uwaga, uprzedzam, że jest to miejsce, które cieszy się sporą popularnością. Dlatego z tych wystaw co chwilę będą się odzywały głosy porządnej gospodarskiej wsi. Także proszę nie mieć pretensji za krowę, kurę lub świnie w tle. Stoimy teraz przed mapą kompleksu pałacowego. Czego, Marto, nie wiemy o tym pięknym miejscu?
13: Mało osób o tym wie, że faktycznie jesteśmy też w centrum rezerwatu, 450 hektarów terenu ściśle chronionego, więc żeby też wiedzieć co i jak, są zaznaczone wszystkie pomniki przyrody, wszystkie rzeczy, które są najbardziej istotne, gdzie możemy wchodzić. I też trochę widać, jak kiedyś była odwrócona zupełnie oś tak naprawdę komunikacji w samym Sztynorcie. Też to miejsce między łącznikiem jest taką dawną drogą pańską, którą była główną osią komunikacji, a tam drogą, którą aktualnie jeździmy asfaltowa, to była droga świńska, która jest raczej tym zapleczem była gospodarczym. Samo jezioro też było raczej takim gospodarczym jeziorem zamkniętym. Tam był niewielki przesmyk z jeziorami Dargin i dalej. Dopiero lata 70. przyniosły to, że ten przekop został powiększony i dopiero od tego czasu tak naprawdę Sztynort stał się portem. Więc to jest zupełnie inna historia i mało osób o tym w ogóle ma tego świadomość.
12: Jadąc z Giżycka właśnie w kierunku Sztynortu, kierując się na Harsz, mijamy właśnie jeziora i tutaj rzeczywiście potwierdzają się słowa Ignacego Krasickiego.
13: Kto ma Sztynort, ten ma Mazury. Tak, dokładnie tak. Było takie, jest to też w listach między Krasickim a Lendorfem zaznaczone. No, chyba coś jest na tym terenie, zwłaszcza, że Lendorfowie rządzili czy władali na tych terenach prawie 500 lat, dbali tutaj o te tereny, chociaż bardziej kobiety mimo wszystko, aniżeli panowie. Oni mocno trwonili te majątki, które tutaj były. No i też jakby pałac, który został przebudowywany i też jego faz jest wiele. To, co mamy, no to jest takie najpóźniejsze i też dbane głównie przez kobiety, bo panowie no to też tam różnie działali. Bardziej skupiali się na swoich hobby, czyli kolekcji monet, jeden z lendorfów, czy na koniach, czy jeżdżenia po całej Europie.
14: Słyszałam, że gości zapraszali i się później nimi nie zajmowali.
13: Tak, na jednej z takich imprez bywał też jeden z Fahrenheitów.
14: Z tych Fahrenheitów,
13: tak. Mówimy o wszystkich takich naprawdę znamienitych rodach pruskich, no i musimy przyznać, że nie wrócił już z tej imprezy, bo zmarł tutaj. Więc musiało też być tutaj się odbywać całkiem nieźle i intensywnie, szczerze mówiąc. Znajdujemy się aktualnie w Memoaku, czyli Multimedialne Centrum Środowiska i Żeglarstwa w Sztynorcie, które mieści się w dawnym Spichlerzu i oficynie pałacowej, czyli te zabudowania folwarczne, które pracowały do tej pory na znamienitość pałacu. W sumie teraz trochę też robią dobry PR okolicy, no i działamy tutaj.
14: Historia tego miejsca jest bardzo bogata. Kiedy to się wszystko zaczęło?
13: Lendorfowie byli tutaj ponad 500 lat. Najpierw to byli bracia Subiło, którzy zostali tak naprawdę nadanie tych ziem. A zaczęło się 12 sierpnia 1399 roku, gdzie w bitwie z Tatarami pod Worsklą giną pochodzący z Litwy bracia Tomasz i Jan Surwiłowie, którzy z nadania Krzyżaków byli pierwszymi właścicielami Puszczy Sztynorskiej. I później spadkobiercy po poległych sprzedają w 1423 roku te tereny właśnie protoplastom rodu Lendorfów. Mamy takie 500 lat tak naprawdę historii rodu Lendorfów na tych terenach.
14: To są wtedy potężne hektary.
13: Oj tak, no tu było na pewno kilka wsi. Wiadomo, że Lendorfowie i Fahrenheitowie, czy później Dochowie, no to są jedne z takich najbardziej znamienitych rodów tutaj w okolicy, którzy no tych terenów mieli naprawdę olbrzymie hektary. No i one tak naprawdę pracowały na to, żeby w pałacu i w samym Sztynorcie było dobrze.
14: W tle słychać głosy właśnie ekspozycji. Nie jesteśmy w stajni, wbrew pozorom.
13: Tu mamy też właśnie taki fajny zegar, który pokazujemy różne osoby, takie najbardziej znamienite, jeżeli chodzi o Lendorfów, od Asfarusa, Marii Eleonore, po Karla czy Annę, która była naprawdę też niesamowitą osobą, bo tutaj przez mariaże różnych małżeństw no ona się pojawiła i była małżonką Karla II Lendorfa. No i to łączyły dwa duże rody tak naprawdę i przeważnie to tak wyglądało, że te rody się łączyły, no i później próbowali pracować na to, aby te tereny i czy pałac, czy Sztynort funkcjonował.
14: Jeżeli mówimy o historii pałacu, duży kawałek historii mamy ominięty, natomiast to, co jest ważne i co też dużo osób o tym wspomina w kontekście II wojny światowej, bo to nie był złoty czas tutaj dla tego pałacu.
13: No nie, wtedy też przejmuje tak naprawdę tuż przed wojną pałac Heinrich von Lendorf. To jest taka druga linia tak naprawdę Lendorfów. Próbuje jakoś wrócić mu świetność i znamienitość. No wybucha wojna, więc tutaj też wiele rzeczy się dzieje, zwłaszcza, że jeszcze przyjeżdża Ribbentrop, któremu bardzo spodobał się pałac, no i stwierdza, że zajmuje jego część. No i tutaj mamy całą taką dość tragiczną historię, bo z kolei Heinrich też czynnie bierze udział w zamachu na Hitlera pod okiem Ribbentropa, więc jak wszyscy wiemy, jak ta historia się skończyła, niezbyt pomyślnie. Dla samych zamachowców. On też zostaje później aresztowany. Ucieka dwa razy. Nie do końca chyba wiadomo, gdzie znajduje się jego ciało. Raczej zostało zrobione to w Niemczech, no a jego żona i córki zostały aresztowane i też później rozsyłane w różne miejsca, różne domy dziecka, więc też ta historia wcale nie była tam łatwa.
14: Właśnie też taki wątek znalazłam, że Ribbentrop tak naprawdę są takie dowody na to, że on dosyć dobrze żył z tą rodziną Lendorfów i nawet w pewnym sensie te córki pana Lendorfa były przez niego lubiane.
13: Może z jego strony tak, chociaż różne są jakby wersje historii córek, bo z tego, co gdzieś też udało mi się znaleźć, to z kolei Weruszka, no to trochę bała się też tego pana. Weruszka, znana później fotomodelka Vera von Lendorf, o pseudonimie Weruszka, jedna z pierwszych fotomodelek w latach 60-tych, 70-tych, która też była i aktorką, bo grała w niesamowitym filmie Powiększenie, Blow Up, który no, jest określany jednym z najlepszych filmów wszechczasów, więc też polecamy do zobaczenia.
14: I to była właśnie taka perspektywa, mija II wojna światowa, co się dzieje? Wiemy, jakie tutaj losy spotykają Mazurów chociażby, którzy mieszkają.
13: No nie jest tutaj łatwo. Niewiele osób tak naprawdę zostało gdzieś tutaj w tych terenach. Pałac zostaje też przez chwilę też przez Armię Radziecką okupowany. Później znowu jego dzieje są przeróżne, bo była tutaj i szwalnia z tego, co nam wiadomo. Był również przedszkole. Przyjeżdżają państwo, którzy jako pierwsi żeglarze jeszcze wspominają to miejsce jako stołówkę. No więc chyba do takich lat 80. i 90. jeszcze gdzieś tam coś tutaj się działo. Był on w jakiejś tam formie użytkowany, więc też można powiedzieć trochę bardziej zadbany, ale no później są takie lata, które jednak ani mu nie pomagają i to zamknięcie tym bardziej też nie pomogło samej konstrukcji i samej budowli, no bo ona zaczęła podupadać, tak? Nikt się tym nie zajmował, nikt nie naprawiał chociażby jakkolwiek tych rzeczy, które się tam działy, no i zaczął podupadać. No to wszystko tak się dzieje z opuszczonymi budynkami.
14: A na antenie Meloradia Marta Bura-Janowska, archeolog i prowadząca jedno z kulturalnych centrów Mazur, coraz bardziej znanego w regionie Memłaka. Przypominam też, że znajdujemy się w Sztynorcie, w zabytkowej posiadłości pruskiej rodziny Lendorfów. Na jaki okres przypadają złote czasy tego pałacu?
13: Chyba najbardziej Anna von Lendorf się trochę opiekowała tym pałacem, próbowała go rozwijać, czyli taki XIX wiek. Każdy, kto zajmuje się Sztynortem, ma swoje indywidualne zdanie na ten temat.
14: Jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, to jest ten park pałacowy, prawda? On jest dosyć duży i tam znajdują się bardzo ciekawe konstrukcje w tym parku.
13: Tak, jest 18 hektarów parku, który aktualnie opiekuje się Nowy Sztynort i też był zaplanowanym parkiem, był naprawdę niesamowity i prowadził do jeszcze kanału, który prowadził na jezioro Kirsaite i to była tak naprawdę główna droga taka komunikacji też w stronę jezior z tamtej strony. Aktualnie sam kanał znajduje się już na terenie rezerwatu, więc tam już nie możemy wchodzić, ale faktycznie w parku mamy jeszcze dwie ciekawe budowle, czyli herbaciarnię oraz kaplicę jerozolimską, która właśnie prawdopodobnie była zbudowana przez Annę i była jej takim miejscem odosobnienia, spokoju, medytacji i modlitwy.
14: Jak to kaplica?
13: Jak to kaplica?
14: Jak to kaplica? To wspomniałaś właśnie o tej herbaciarni. Co to za miejsce?
13: To możemy zobaczyć sobie tutaj, bo też na naszej wystawie mamy zrobiony zeskanowany i model 3D tej herbaciarni, że jeżeli ktoś nie jest w stanie podejść do parku, to może zobaczyć, jak ona wyglądała kiedyś, bo jest tutaj w takiej idealnej formie odtworzona. To jest XIX-wieczny budynek, który jest takim pawilonem parkowym.
14: Trochę przypomina Biały Dom.
13: I była nazywana Białym Domkiem przez tutaj już po wojnie. Często mówiono na niej Biały Domek. Mamy to też w różnych historiach. Teraz jest pytanie, co będzie z nim dalej. Na razie są w nim zabezpieczone fundamenty, jest zabezpieczony dach, tak żeby można było później jakby faktycznie, żeby tam już nic się więcej nie działo. No i jest zadokumentowany, są zrobione wszystkiego rodzaju programy pracy konserwatorskiej.
14: Tutaj jest model tegoż Białego Domku, popularnej herbaciarni w parku przypałacowym. I to, co jest ważne i ciekawe, że z pomocą odtwarzania, zabezpieczania tych wszystkich zabytkowych przedmiotów przychodzi nam technologia. I to jest coś, w czym właśnie jako archeolodzy wy tutaj miejscowo czujecie się dobrze.
13: Tak, tak. No, od tego trochę rozpoczęła się nasza współpraca tak naprawdę z Nowym Sztynortem. Od tego, aby jak najlepiej zadokumentować te zabudowania, które mieszczą się w ramach tego zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego Sztynortu. Ponieważ no, mamy jedynie, jeżeli mamy, to mamy stare plany tych budynków. Nigdzie nie ma takich realnych, jak to faktycznie wygląda po tych różnych zawirowaniach, również powojennych, więc wówczas używamy faktycznie nowoczesnych sposobów dokumentacji, skanera 3D po to, żeby móc to zadokumentować i też zweryfikować stare plany z nowymi, żeby móc tak naprawdę stworzyć pełną inwentaryzację, na podstawie której później już próbujemy dalej pracować.
14: Czy są jakieś legendy związane z tym miejscem? Takie, które się sprawdziły, albo być może takie, które wciąż zagadki potrzebują rozwikłania?
13: Jeszcze Szczerze mówiąc, ja nie spotkałam się z takimi historiami tutaj w Sztynorcie, ale jako archeolog to zawsze gdzieś jeżdżę, dokumentuję, to zawsze jest jakieś tajne przejście, w którym pewnie są ukryte skarby, więc kuzyn, kolegi, brata ciotecznej siostry, który pewnie tam był i opowiadał o tym, więc myślę, że Sztynort też ma tego typu rzeczy u siebie. Na razie nie udało nam się nic z tego znaleźć, więc kto wie.
15: Czyli tak jak słyszę, bardzo masz takie pragmatyczne po prostu podejście do tego, nie bujając w obłokach, twardo na ziemi, jako naukowiec dowody naukowe i wtedy mówimy.
13: Raczej tak, raczej tak. Namacalne, wtedy możemy coś sprawdzić, zweryfikować. Jest to dużo łatwiejsze, niżeli później zastanawianie się, co, gdzie może być. Jest dużo takich naukowców, którzy szukają ukrytych komnat, ukrytych grobowców w Egipcie. Co chwilę jest data, kiedy na pewno zostanie to otwarte. Raczej sceptycznie podchodzę do tego typu rzeczy. Póki nie możemy tego faktycznie sprawdzić, to trudno jest tutaj gdybać. Działamy od 1 maja 2024 roku. Do końca kwietnia też prowadzimy statystyki. Ponad 10 tysięcy osób odwiedziło samo muzeum. Nie mówiąc o różnego rodzaju wydarzeniach, które tutaj się odbywają w ramach kulturalnie, artystycznie czy koncertach jazzowych, tylko jeżeli chodzi o samo muzeum. Czyli mamy dwa piętra muzealne. Na jednym skupiamy się na tym środowisku przyrodniczym i historycznym właśnie Sztynortu i okolicy, żeby też to pokazać nie tylko pałac, ale tą całą historię, która jest też wokół niego, czyli trochę o jeziorach, bo one też się zmieniają, ich naturalnych cyklach, jak to wszystko wygląda, o rezerwacie przyrody Sztynort, do którego nie wejdziemy, ale już do parku wejdziemy, więc tam też możemy się trochę z tym zetknąć, z tą przyrodą tutaj. To też jakby bez tego pałac też nie miałby tego swojego klimatu, do którego wszyscy ciągną. To jest taki po prostu mikrokosmos, który skupia wszystko wokół siebie.
15: A w bezpośrednim sąsiedztwie Sztynortu znajdziemy największy na Warmii i Mazurach most. Nie będzie to zaskoczenie, jeśli powiem, że to most sztynorcki. Przeprawa rozciąga się nad dwoma jeziorami, Dargin i Kirsajty, i ma długość 128 metrów. Dla tych, co raczej stronią od wodnych sportów, może być to wspaniały punkt widokowy, bo naprawdę stojąc na moście sztynorckim mamy poczucie ogromu, piękna i toni mazurskiej przyrody. Coraz bardziej znanej, ale jednak w sporej części dzikiej.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
15: Mazurskie jeziora mają nowych strażników. I to nie w mundurach, tylko na wodzie. Boje i drony potrafią dziś wskazać to, czego gołym okiem nie widać. I szczerze mówiąc, potrafią zaskakiwać szybciej niż niejedna prognoza pogody. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć. W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy o tym, jak wygląda współpraca naukowców z fundacjami, a konkretniej i lokalniej z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. To dzięki niej jeszcze przed minionym sezonem turystycznym na szlaku pojawiła się pierwsza mobilna boja pomiarowa. W czasie rzeczywistym bada, co naprawdę dzieje się w wodzie. Od temperatury i pH przez tlen i mętność, po chlorofil, który zdradza m.in. zakwit sinic. To cudo może wyłapać substancje ropopochodne i nieproszone dodatki. Dron pomaga nie tylko do kontroli, ale też do samej edukacji ekologicznej. Programy monitoringu jezior testowali w Giżycku, Kruklankach, a nawet na Litwie. Nad wynikami pochylają się naukowcy, którzy mówią wprost. Technologia daje szansę, ale trzeba działać. I to najlepiej od wczoraj. W tej rozmowie będą konkrety zamiast naukowego bełkotu, kilka ciekawostek, choćby o tym, co łączy mazurskie jeziora ze zbiornikami w rejonie trockim. Usłyszymy też rady dla nas wszystkich, bardzo uniwersalne, niby znane od lat, tylko pytanie, czy naprawdę do nich się stosujemy, bo jak pokazują kolejne akcje sprzątania akwenów, no nie do końca. Jak wygląda połączenie nauki i unijnych funduszy i dlaczego warto sprawdzać jakość wody w jeziorach na bieżąco? Więcej na ten temat dr Ewa Babkiewicz z Zakładu Hydrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim.
16: Dzień dobry, moje działanie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem, który ze środków projektu nabyła fundacja, określeniem zakresu możliwości pomiarów tych urządzeń oraz przygotowaniu takiego właśnie proponowanego programu wdrożenia tego systemu, tak żeby on nie tylko był narzędziem kupionym, ładnym, nowoczesnym, ale żeby także służył, tak, bezpośrednio jakoś konkretnie w ochronie jezior, wobec czego mój udział poległ też na wypadzie terenowym, tak, żeby zobaczyć bezpośrednio to urządzenie w działaniu, a później na opracowaniu wyników, czyli pomiarów, które zostały zebrane dzięki tym urządzeniom i za prezentowanie rekomendacji, które mogą się z tym wiązać, tak? I w jaki sposób używać.
14: Czyli można powiedzieć, że takie badanie, wypłynięcie i pomiar to jest taki creme de la creme pracy naukowca, czyli zbieranie tych danych, że tak powiem, z pierwszej ręki?
16: Później jest oczywiście praca przy komputerze, przy programach matematycznych czy statystycznych, tak żeby te wyniki opracować również graficznie, czyli w postaci wykresów, ale generalnie i jedna i druga część, czyli część terenowa i część taka bardziej teoretyczna, matematyczna, mają swoje zalety i wady. Generalnie obydwie części są integralne, tak, czyli bez terenu nie mamy pomiarów. Także te pomiary umożliwiają nam wiele różnych rzeczy. Możemy sobie później na sucho porównywać, tak, co było w tych jeziorach, czy one cierpią na podobne problemy, czy te problemy są różne, czy musimy podejść do każdego zbiornika bardziej indywidualnie, co możemy zaproponować.
14: I w których mazurskich jeziorach odbyły się badania?
16: Są to jeziora Niegocin, Kisajno, Tajty oraz Sołtman i Gołda Piwo, a także jeziora Litewskie, które nie potrafię tak...
14: Tak, oczywiście, ale to dzisiaj każdy chyba ma problem z wymową, no nie uczyliśmy się w większości języka litewskiego, natomiast to, co jest ważne, to, że w pewnym sensie porównywanie i jakieś części wspólne się między tymi jeziorami litewskimi i tymi mazurskimi pojawiają.
16: Tak, jak najbardziej, bo generalnie to są jeziora, które zajmują też od strony takiej limnologiczno-geograficznej te same miejsca, powstały mniej więcej w podobny sposób, czyli po ustąpieniu lodowca, są w takich fajnych turystycznie rejonach, więc są w dużej mierze podobnie wykorzystywane do rekreacji, do wioślarstwa, jachty, turystyka, troki, tak, czyli historyczny też zabytkowy rejon, gdzie często też turyści odwiedzają, więc mogą w związku z tym cierpieć w cudzysłowie na podobne problemy, a dzięki porównaniu, jakie działania podejmuje Polska, jakie działania podejmuje Litwa, możemy wyciągnąć wspólne wnioski albo czerpać jedni od drugich, tak, co znacznie wzmocni i to, co się dzieje u nas i to, co dzieje się na Litwie, a także też, mimo że jesteśmy podzieleni jak granicą, tak, jeziora litewskie są zlewni, która jeszcze ma swoje korzenie na terenie Polski, tak, więc niektóre problemy hydrologiczne mogą mieć też swój początek gdzieś w innych rejonach, wobec czego nie możemy się tak jednoznacznie odizolować, powinniśmy współpracować.
14: Jakie problemy głównie mają mazurskie jeziora?
16: Niestety, o ile mi wiadomo, na ten moment są to nielegalne zrzuty nieczystości z jachtów podczas rejsów. O ile stan sanitarny miast znacznie się poprawił, jest rozwinięta sieć kanalizacji, dużo nielegalnych odpływów bezpośrednio do jezior zostało zlikwidowanych czy ograniczonych, natomiast nadal pozostaje problem intensywnego wypożyczenia łodzi, które gromadzą nieczystości i w pewnym momencie muszą tych nieczystości się pozbyć. Tak? Najlepszym miejscem było byłaby oczywiście jakiś cywilizowany punkt, ekomarina, tak, czy tego typu rzeczy, natomiast nie zawsze ludzie mają na to chęć i ochotę, tak, żeby podjąć wysiłek i popłynąć kawałek dalej, żeby w cywilizowany sposób zdać nieczystości. Niestety często to robią na zasadzie zarzutu gdzieś

0: To tak, natomiast nie możemy stosować na wodzie jakichś drastycznych rozwiązań, więc nie ma takiego dobrego rozwiązania. Tak, są oczywiście środki chemiczne stosowane m.in. w oczyszczaniu ścieków, które umożliwią nam oczyszczenie wody z nadmiaru fosforu, azotu, natomiast nie są to zawsze najlepsze środki do stosowania w jeziorze, gdzie jest tam cały ekosystem, są ryby, jest zooplankton, jest fitoplankton, są rośliny nadbrzeżne, więc i każdy z tych grup organizmów może w inny sposób odebrać zastosowanie jakiegoś środka chemicznego, który nie zawsze jest neutralny, więc to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Mhm. Tak więc musimy raczej zadbać o prewencję niż leczenie skutków.
1: Co nam będzie sprzyjać? Na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę? Tutaj już wiemy, projekt powstaje sanitacji tych jezior. Co jeszcze możemy robić lepiej jako mieszkańcy, jako osoby wypoczywające, korzystające z tych jezior?
0: No właśnie zastanowić się nad każdym krokiem, który podejmujemy, tak? Czy po prostu nawet jeżeli, nie wiem, jeden zbiornik zrzuca, to może nic się nie stanie, ale jak pomyśli tak kilkanaście osób, to już może coś się stanie, tak? Więc na pewno edukacja, uświadomienie ludzi, na pewno rozwinięcie sieci właśnie tych punktów, w których można bezpiecznie, ale w legalny sposób pozbyć się nieczystości przed zdaniem łodzi. Można na pewno od młodego uczyć, tak jak mamy potrzebę właśnie gdzieś nad brzegiem jeziora skorzystać z toalety, która nie zawsze może być w pobliżu, to jak postąpić, żeby było dobrze, tak? Więc edukacja. No i to wszystkie takie działania edukacyjne, które też turystom, którzy na co dzień żyją w miastach, ładnie już zaplanowanych, wyposażonych w różne narzędzia do odbioru nieczystości, natomiast jak postąpić na jeziorach, tak nie zawsze każdy wie, nie zawsze każdy pamięta. Mhm. Tak, a może też wprowadzenie takich systemów prawnych, to znaczy na przykład plombowanie ścieków i możliwości odplombowywania tych zbiorników na nieczystości dopiero w momencie zdania łodzi, tak? Czyli żeby było zabezpieczenie przed nielegalnym zrzutem ścieków, tak? Takie rozwiązanie prawne i ewentualnie przewidzenie jakichś potencjalnych kar za złamanie tej zasady, tak?
1: Czy jest jakieś jezioro, które można powiedzieć, że zyskało miano tego najbardziej zanieczyszczonego z jakichś względów, które ma największy problem, jeżeli chodzi o Mazurskie jeziora?
0: Wiem, że na pewno w związku z osadami jezioro Sołtmany, już tutaj dzisiaj wspomniane, miało problem, ale sytuacja jest dynamiczna, tak? O ile w jednych jeziorach sytuacja się poprawia, na przykład w związku z prowadzonymi działaniami, to w innym momencie, w innym jeziorze ta sytuacja może się pogorszyć, bo jest susza, obniży się poziom wody, zatęży się woda i tam powstanie problem, wobec czego trudno powiedzieć tak jednoznacznie, należy to właśnie monitorować, patrzeć, ewentualnie właśnie na bieżąco reagować, jeżeli pojawi się problem. Mam nadzieję, że ten program wdrożenia tego systemu troszeczkę tutaj pomoże.
1: Najlepszy czas na monitorowanie jakości wody właśnie tym sprzętem, który kupiła Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich?
0: Myślę, że to jest od wczesnej wiosny do późnej jesieni, o ile w przypadku drona właśnie zamarznięcie jeziora uniemożliwi skutecznie jego użycie i boi też, natomiast sonda wieloparametryczna może być stosowana nawet niezależnie od pogody, od stanu powierzchni jeziora. Nawet jeżeli pojawi się lód, możemy wykuć, tak? Wykuć otwór i zmierzyć. Natomiast generalnie w przypadku, jak zdarzają się sezony, które są już bezlodowe, bezśnieżne, możemy stosować i monitorować jezioro cały rok. Oczywiście zimą, poza sezonem, niewiele się dzieje, natomiast możemy obserwować, w jaki sposób jezioro się regeneruje, tak? Czy się regeneruje, czy sytuacja się poprawia, czy pH się poprawia, czy zawartość biegunów spada i są deponowane do osadów dennych, czy jednak sezon zimowy jest za krótki i wczesna podejmowana działalność turystyczna na wiosnę czy wczesnym latem pogarsza jeszcze sytuację, bo nie zdążyła się ona poprawić po poprzednim sezonie. Tak?
1: Czyli krótko mówiąc, lepiej jak lód się pojawi.
0: Tak, te jeziora nasze od dawien dawna, zresztą one były po lodowcu, więc były i zresztą ryby też są przystosowane do tego, że ten lód się pojawia okresowo. Natomiast teraz tego nie ma. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Natomiast jeżeli chodzi o sam monitoring, to oprócz ograniczenia skucia lodem i ewentualnie jakichś niedogodności dla ludzi, którzy będą użytkować ten sprzęt, to możemy go używać cały rok.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
1: W Miłkach trwa kolejna odsłona akcji przeciw przemocy wobec kobiet. W planach profilaktyka na ulicach gminy, punkt pomocy psychologicznej i poradnik silnej miłczanki. Wszystko po to, by o przemocy mówić głośniej i wcześniej reagować. A przed nami w tym wydaniu magazynu reporterów rozmowa o, delikatnie mówiąc, niełatwych tematach. O takich sprawach, których no tak publicznie za bardzo nie chcemy mówić, bo na przykład nie chcemy donosić, bo nie czujemy się komfortowo, bo wydaje nam się, że to, co dzieje się za ścianą, to po prostu nie nasza

0: sprawa. Kto powinien reagować, kto ma do tego prawo. Dobrze, że coraz częściej o tym mówimy. A pomagają w tym także filmy, choćby najnowsza produkcja Wojciecha Smarzowskiego, która na nowo otwiera dyskusję o przemocy w polskich domach. A w terenie konkretne działania. Jedne z nich prowadzi gmina Miłki w ramach projektu Łapy Precz Misiu. To profilaktyka, wsparcie i wzmacnianie kobiet. Tych, które chcą wiedzieć, jak reagować i tych, które wciąż potrzebują pomocy. A na antenie Meloradia Ewelina Byrwa, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: A będziemy rozmawiać dzisiaj o projekcie, który jest, no, ma taką dość specyficzną, tak jak już mówiłam z panią dyrektor, żeśmy rozmawiały, że bardzo medialna nazwa, ale też bardzo prosta i chwytliwa i przede wszystkim niosąca przekaz też bardzo ważny. Łapy Precz Misiu. O co chodzi z tym projektem? Do kogo on w ogóle jest skierowany?
1: To jest projekt skierowany tak naprawdę do wszystkich mieszkanek gminy Miłki, do wszystkich mieszkańców gminy Miłki. Chcemy zwrócić się nie do tych, do tych rodzin, w których występuje już problem przemocy, tylko do rodzin, które mogą się ocierać też trochę o ten problem. Tutaj Unia Europejska zwraca bardzo uwagę Polsce w ogóle w traktacie, że Polska skupia się na pracy już z przemocą, która zaistniała. Czyli skupiamy się na niebieskich kartach, pomocy psychologicznej po wystąpieniu przemocy, na działaniach zaradczych właśnie już jak to zło się zadzieje, a powinniśmy skupiać działania, które zapobiegają występowaniu przemocy, więc najważniejszym punktem tutaj jest wzmacnianie kobiet, uświadamianie ich, że w trudnej sytuacji sobie poradzą, że nie są same, że jesteśmy społecznością, że mają gdzie zwrócić się o pomoc. No i dlatego Łapy Precz Misiu.
0: No właśnie i też pani podkreśla, że kobiet, ale w zasadzie mężczyzn też.
1: Zresztą w naszej gminie też to niestety potwierdza się. Problem przemocy jest u nas jednak sfeminizowany, to znaczy to kobiety są głównie ofiarami przemocy, czy osobami doznającymi przemocy. I cały projekt, cały program na skalę całej Polski nazywa się Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć. Dlatego skupiamy się tutaj głównie na wspieraniu kobiet.
0: Jak jest pani doświadczenia, że te kobiety nie zawsze wiedzą, że są ofiarami przemocy, no tutaj domowej, no bo to nie zawsze musi być bicie, to chyba doskonale każdy o tym wie.
1: Tak, tworzymy też właśnie taki folder, poradnik silnej Miłczanki i tam obalamy wszystkie mity. Jest też część poświęcona temu, że przemoc nie zawsze widać. Przemoc może na pierwszy rzut oka być niewidoczna i nawet sama osoba doznająca tej przemocy może nie wiedzieć, że jej doświadcza. A my jesteśmy po to, żeby pomóc, wskazać niektóre elementy, które będą mówiły o tym, że tak nie powinno być.
0: Poradnik silnej Miłczanki. Co to za dekalog?
1: A to taki dekalog skierowany właśnie do naszych Miłczanek, który będzie zawierał wszystkie informacje, gdzie mogą zgłosić się po pomoc, jeżeli będą czuły, że coś jest nie tak. W gminie Miłki skupiamy się na rozbudowaniu świadomości. Chcemy zmieniać mentalność ludzi i uczulać ich na reagowanie na przemoc, bo to też jest niezwykle ważne.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Wilk dla dzieci, bohater bajek, dla ekologów skarb natury, a dla rolników, no cóż, coraz częściej powód do nieprzespanych nocy i pusto wyglądającego pastwiska. Przy mikrofonie Ola Bobicz, witaj w kolejnym magazynie reporterów. I dziś porozmawiamy o tym, jak w ostatnich latach rośnie nie tylko populacja wilków, ale też napięcie wokół tego tematu. Drapieżniki coraz śmielej zapuszczają się w okolice gospodarstw, a nawet pod same zabudowania. Nie po to, żeby się przywitać, tylko po kolację. I to nie byle jaką, bo na przykład cielaki. Mówią, że wilki już dawno przestały bać się ludzi, a ich ataki nie są tylko bezwzględne, ale też dobrze zaplanowane. Brzmi trochę jak scenariusz thrillera z dziką przyrodą w roli głównej, ale to codzienność mieszkańców gmin takich jak Miłki czy Wydminy. Właśnie tam jakiś czas temu odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych. Temat to jak chronić gospodarstwa przed watahami, które nie uznają płotów ani znaków w teren prywatny. Rolnicy mają swoje postulaty. Przede wszystkim chcą zgody na hukowe odstraszanie wilków. To metoda, która może nie rozwiąże problemu raz na zawsze, ale przynajmniej da szansę na reakcję, zanim dojdzie do tragedii. O tym, jak wygląda życie rolnika w cieniu wilczej obecności, co udało się ustalić na ostatnim spotkaniu w Wydminach i czego rolnicy oczekują teraz od gmin i instytucji ochrony środowiska, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Na antenie Meloradia Zenon Iwanowski, rolnik i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie Zenonie, proszę powiedzieć, czego konkretnie dotyczyło to spotkanie w Wydminach i co leżało rolnikom najbardziej na sercu, z jakimi sprawami w ogóle przyszli na to zebranie?
3: Takie spotkanie potraktowaliśmy jako szkolenie, to odbyło się w Wydminach. Spotkanie rolników z RODOS-iem, to znaczy się ochroną środowiska, z leśnikami, z przedstawicielami nadleśnictwa i chcieliśmy sobie wyjaśnić, jak to powinno wyglądać, co powinno się zadziać, jeżeli jest zagrożenie z wilkiem. Co się powinno dziać, jeżeli wilk zbliża się blisko budynku, blisko zabudowań, a co się dzieje jeszcze, jak wilk zjedzą, czy porwią jakąś zwierzynę, czy cielaka, czy krowę, bo to były takie rozbieżności, dlatego też chcieliśmy ustalić, żeby była taka jednoznaczna procedura, nie? Krok po kroku, w razie takiego przypadku. No, ustaliliśmy pewne zasady, nawet było to bardzo głośno, było bardzo gwarno, ale to ustaliliśmy z RDOS-iem, że będziemy postępować w taki, a nie inny sposób. W tej sprawie wysłałem wniosek do Izby Rolniczej w Olsztynie z wnioskiem, ażeby zobowiązać instytucje, jak są urzędy gmin, żeby wystąpiły do RDOS-u z wnioskiem o możliwość straszenia wilków, możliwość odstraszania wilków, czy możliwość dla rolnika, żeby rolnik mógł sobie spokojnie tą rzucić petardę, czy tam postraszyć jakimś tematem, ale tego nie zrobić na dzisiaj nie może. Musi mieć zezwolenie z ochrony środowiska.
0: Jest ku temu wola z RDOS-u?
3: Tak, jest ku temu wola, jest ku temu współpraca z RDOS-iem, właśnie, bo to o tym nawet mało kto wiedział, ale też jeszcze jest taka procedura, że Urząd Gminy musi złożyć wniosek i wtedy my też chcemy słuchać tego głosu rolników, ale też chcemy włączyć urzędy gminy jako patronem tego rolnika, żeby też była współpraca taka, żeby rolnik zobaczył wilka, czy tam zobaczył zagrożenie, zadzwonił do urzędu gminy, chciałby tam postraszyć wilków, czy coś. No wtedy on ma taką realną możliwość straszenia, nie? Wtedy nikt do nikogo nie ma, bo dzisiaj jest wilk jako zwierzę chronione i nie ma możliwości straszenia go bez zgody RDOS-u. To jest zakazane. I dzisiaj jest doba cyfryzacji telefonów, także jeden chce postraszyć, a drugi jest przeciwko, dlatego też powinny być zgodnie wszystko z procedurą, nie? Jest zagrożenie, dzwoni się i tak dalej. Dlatego też były te spotkania temu poświęcone, bo były wielkie rozbieżności. Teraz mamy wnioski napisane, wystąpiłem do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
0: Wychodzi na to, że temat nie jest czysto hipotetyczny, że coś, o czym będziemy być może rozmawiać za 2 lata, to dzieje się już. Jak często w ogóle rolnicy zgłaszają problem obecności wilków w ich gospodarstwach? Co tak naprawdę konkretnego się dzieje w tych gospodarstwach? Jakie szkody ponoszą państwo właśnie jako rolnicy?
3: No tak, te szkody to się zdarzały wiosną, ale teraz właśnie na gminie w miejscowości przykład Szczepanki ostatnio, bo w naszym powiecie giżyckim Miłkach był przypadek na wiosnę, że zagryziono 2 cielaki i właśnie rolnik był zorientowany, nie wiedział, co ma robić, dzwonić, czy na policję, czy gdzieś tam. I to tak było, że to tak ten po prostu jak wygląda wycena, jak wygląda szacowanie szkody, nie? To nie było określone. Właśnie te spotkanie, które było w Wydminach, określiliśmy po to, żeby ujednolicić takie procedury tego, nie? Że to jest. I wilki są, no wilki są już w tej chwili wielkim zagrożeniem, bo po prostu jest ich dużo i przychodzi jesień, schodzą uprawy i te wilki są widoczne, nie? Podchodzą po prostu blisko gospodarstw. No, jak przykład ostatnio to chyba i w siedliskach widzieli wilka i gdzieś tutaj na obrzeżach Szczepanek, w Miłkach, nie? Tam, no, na ogół jak jest się na polu, czy gdzieś na jakichś tam uprawach, to można zauważyć tego wilka.
0: Przed rozmową pan wspomniał, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i nie każdy sobie zdaje sprawę z tego w ogóle sposób działania tych, no nie wiem, wilczych watach. Jak one w ogóle, że tak powiem, zasadzają się na te zwierzęta?
3: O, wie panie, wilk to jest z zasady takiej, że nie ma w genach tego, że poluje na jakiegoś tam człowieka. On człowieka uważa może za jakiegoś tam normalną istotę, ale jest bardzo zawzięty na to, żeby pozyskać. Są teraz tak, wiosna się, są wykocenia, teraz są młode, no trzeba tym młodym pokazać, jak się poluje, coś. I oni za wszelką cenę chcą teraz właśnie coś tam zjadać i po prostu wpadają do zagrody, gdzie jest ogrodzona, rozganiają stado, bo to jest taka technologia ich, są bardzo mądrzy, rozganiają stado na lewo, na prawo, ktoś tam się odłączy, to oni go tam zapędzają, zamęczają i tam go robią sobie to ucztę, tą jedzenie. Dlatego też zasada wilków jest w watahach, jest bardzo podzielona, nie? Także to nie jest takie proste, że wilk tam odleci i to wszystko. Nie, on poluje, on dłuższy czas czeka na okazję, aż się stwarzy okazja i żeby sobie tam dobrze pojeść, nie? To jest to właśnie taka agresywność wilka, no.
0: Czyli tak jak pan mówi, tak naprawdę sama obserwacja wilka w okolicy jakiegoś gospodarstwa może wskazywać na to, że już jest zamiar, że jednak do tego gospodarstwa te wilki wejdą.
3: Tak, sama obserwacja tego wilka, że jest gdzieś tam, on się już pokazał, to znaczy jest obecność, że on coś już knuje, że chciałby coś tam gdzieś tam po prostu sobie zdobyć i tu trzeba by wszelką ostrożność zachować, po prostu przestrzegać, czy stado chować gdzieś tam w bardzo skrytych zagrodach, albo spędzać do domu, bo to jest właśnie to, że on już sobie planuje coś tam w tym temacie, po prostu pozyskania jakiegoś tam jedzenia.
0: Jak pan mówi, wilk raczej na człowieka nie poluje, natomiast jest pewna obawa tutaj chociażby rodziców, bo dzieci idą do szkoły i tak dalej, i tak dalej.
3: No tak, bo tak w każdym środowisku, jak jest fajnie, to jest fajnie, ale jak jest głód, to wszyscy chcą przeżyć. Natura po prostu, na człowieka on nie ma zakusów wielkich, ale jest agresywny i jeżeli ja mu przeszkodzę gdzieś tam w jakimś jego planie, to on podejrzewam, że byłby się odważył, żeby zaatakować, bo po prostu jest to, że on chce coś tam zdobyć, a my mu przeszkadzamy, no to wiadomo, jest agresywność. No i jak agresywność występuje u wilka, no to wiadomo.
0: Panu osobiście zdarzały się takie obserwacje albo, że tak powiem, nieco bliższy kontakt?
3: Tak, oczywiście, że tak. Ja mam pole tam w strefie tam konopek wielkich, wiszowatych, tam taki przydział 160 hektarów między lasami. O, to często widzę. Kiedyś innego razu siedzę sobie tam gdzieś, coś robimy, się odwracamy, patrzymy, stoi tak niedaleko od nas, jest 200 metrów. Siadł sobie na tylnych nogach i obserwował nas, co my robimy. No, to jest takie właśnie podejście, nie? Że człowiek jakoś tam, jakby raz zobaczy, drugi raz, to tam nie jest tak aż bardzo strachliwy, ale sobie zdaje sprawę, że zagrożenie jest, nie? Na każdym kroku trzeba uważać i wcale się nie dziwię tym rolnikom, że mają panikę, że jest, no bo nie wiadomo, co się dzieje. No nie wiadomo, kiedy on zaatakuje, kiedy on przyjdzie, nawet się zdarza, że przychodzą do obory, z klatek wyciągają cielaka i wyciągają go, po prostu znika to tak po prostu, gdzieś tam potem znajdują kości pod lasem.
0: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na naszej antenie Zenon Iwanowski, rolnik z Powiatowej Izby Rolniczej. Jak to wygląda? Czy rolnicy mogą liczyć na jakąś rekompensatę w przypadku strat, na przykład spowodowanych przez wilki?
3: Tak, rolnik może liczyć na rekompensatę taką, która na dzisiaj. Dzisiaj cielak i na przykład krowa, to jest wielka strata dla rolnika, nie? Bo krowa chodzi cały rok praktycznie, dopóki się ucieli, ma tego cielaka, bo taką mamy produkcję na przykład. I ten cielak wart na przykład na dzisiaj jest wart 1500, no i on tam, za niego można dostać tam, nie wiem, odszkodowania, może około 1000 zł dostanie się. Ale też nie dostanie tego za utracony wartość tego cielaka. My chowamy tego cielaka po to, żeby on wyrósł do 300, 500 kilo, 600, to on jest dopiero wartościowy. I my z takim zamiarem chowamy. Jak jego się tam skonsumuje przy 150 kg, to po prostu jesteśmy tyle stratni. To jesteśmy parę tysięcy stratni na tym cielaku i nic nie możemy. Dość nie chce płacić nam ani rząd, ani państwo za utracony dochód, czy utracone jakieś tam koszty, czy wartości tego cielaka, czy tam wartości tego byka. Jest to wielka strata, dlatego wielka obawa jest rolników, żeby pilnować tych swoich gospodarstw, ale no nie da się tego wszystkiego pilnować. Przecież no dzień, noc nie będzie stało.
0: Tym bardziej, tak jak pan mówi, na przykład 160 hektarów, to trudno być wszędzie.
3: To jest jakiś tam duży przedział, duża przestrzeń i to tak trudno wszędzie być, no ale jak się coś tam uprawia, to się widzi każdą jedną zwierzynę. Także tam jest poza wilkiem jest jeszcze dużo szkodnika, tą łoś, jeleń, to już nie będę wspominał, nie, ale jest naprawdę wiele tego. Nie?
0: Przychodzą po ten poplon?
3: Tak, oni przychodzą i obcują z nami tam, po prostu obcują i na to nie mamy też żadnego wpływu. Nikt tam nie chce z nami bardzo rozmawiać, bo na przykład taki łoś też jest chroniony i nie mamy tam żadnych, on po prostu wyjada nas, konsumuje na naszych polach coś tam i robią co chcą, no po prostu tutaj jest wielka tragedia z tym. Pisaliśmy też wniosek do minister ochrony środowiska, pani Klos. Żeby zmienić tego wilka z chronionego na mniej chroniony, nie? To wtedy byłaby możliwość odstrzału. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku, ubiegłym roku w województwie warmińsko-mazurskim jedna sztuka była do odstrzelenia i nie wiem, czy została odstrzelona. Także no gdzie to jest wielka populacja tych wilków, nie? Tak to by wyglądało właśnie ten temat wilka. Jest wielka obawa, wielki strach.
0: Odpowiedział pan na to pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, jak uczestnicy szkolenia, co oni opowiadali, jakimi właśnie obawami się dzielili.
3: Całe szkolenie brzmiało też takie, że rolnicy bardzo, bardzo obawiają się o swoje rodziny, nie? Bo najważniejszą rzeczą jest rodzina, dzieci, całość gospodarstwa, ale też od swój dobytek. I to tak się zazębiało, nie? Bo my idziemy, dzieci wchodzimy do szkoły, to dzieci wracają ze szkoły, to wiadomo, że Mazury to są, nie jest to miasto, jest to rozłożone wsi, autobus gdzieś tam przywozi i trzeba jeszcze tam podejść, coś tam jest gospodarstwo. Rano też trzeba tych dzieci do szkoły zaprowadzić, no nie zawsze to mama prowadzi, nieraz już są starsi, to trochę idą sami, tak, dlatego też jest tu wielka obawa o te, bo chyba najważniejsze jest to człowiek w życiu, nie? A potem to się rozwija wszystko, dlatego też dobytek, który tam, te bydło, czy jakieś owce, czy tam jakieś jeszcze inne rzeczy, też to jest wielka, wielka, wielka strata dla rolnika i dlatego to jest taka obawa, taki strach, po prostu ten strach ma wielkie oczy, ale to nie są takie, że te wielkie oczy są wielką, nie wiadomo. Jest to naprawdę wielki, wielki problem tego wilka. No, trzeba go się bać i nie mamy ku temu żadnej obrony. Po prostu nie mamy nic. Nikt nie chce z nami rozmawiać odnośnie tego, żeby tam go straszyć, jak ja wspomniałem wcześniej, że trzeba mieć zezwolenie. Po prostu tutaj żyją sobie jak na wolności, jakby w raju jakim te wilki, nie? I tak sobie tam po prostu populacja jest duża i już ja to mówiłem w kilku wywiadach o tym, że jest wielka populacja na Mazurach. To się toczy nie tylko u nas, mamy kolegów w Gołdapi i tam gdzieś w Bartoszycach, w Węgorzewie, w Piszu, także co samo dzieje w koło. No, te spisy, te szacowanie czy tam przeglądanie wilków, to jest tak się mówi, że jest rok, co do roku jednego roku się uszczeni tam 2-3, może jeden, a jednego roku 2 razy do roku, no różnie, ale dlatego nie ma tutaj, nikt tego nie policzy, bo po prostu nie ma tam dostępów. Nie?
0: Czyli generalnie państwo jako rolnicy stoją na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby możliwa redukcja po prostu populacji wilka.
3: Tak, nam nie przeszkadza ten wilk w lesie. Niech on tam pracuje, niech on tam żyje, ale my chcemy też bezpiecznie żyć, ale chcemy też bezpieczeństwa na co dzień, nie? I ten wilk powinien być po prostu kontrolowany, bo ta populacja wilka się rozmnaża zbyt szybko. Jak nie było, no oczywiście jest już wilk, mamy jakieś zachowawcze tematy i ten wilk powinien być redukowany po prostu, redukowany do jakichś tam rozmiarów takich normalności, nie? Żeby mógł sobie tam w tym lesie żyć, czy tam w tej przestrzeni luźnej, ale żeby nie zaglądał nam tutaj na podwórko, na gospodarstwa, nie zaglądał tam do rodzin, bo po prostu to jest już jest tego za dużo, nie? A wielka obawa, no, a to jest agresywne, to jest zwierzę, to jest bardzo agresywne zwierzę i ona żyje tej agresywności tylko. Ciężki temat jest, bo po prostu nie mamy przebicia, nie my jako rolnicy, jako przedstawiciele samorządu, jako ja, nie możemy nic zrobić. Po prostu rozmawiamy, każdy rozmawiamy z RDOŚ-iem, RDOŚ mówi tak, proszę państwa, mamy takie swoje przepisy i nic nie zrobimy więcej. No ona się gdzieś tam zgłosi, napisze wniosek, czy nie napisze, my o tym już do końca nie wiemy, że my do nich zgłaszamy, a oni tam mają swoje procedury i nic więcej się nie dzieje. I coś tam się pokaże, że może sobie tam coś trzymać w domu, jakieś tam petardę, czy jakiś odstrzał, czy tak, jakiś hukowy pistolety, coś, on na pewno się tego boi, nie? Jak się poboi raz, drugi, trzeci raz, postrzela za nim, no to on pomyśli sobie, że chyba coś tam się...
0: To nie jest przyjazne miejsce.
3: Nie jest przyjazne miejsce i się wyniesie z tego, nie? O tak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Lato w Giżycku zapowiada się w tym sezonie naprawdę bardzo gorąco i nie tylko za sprawą temperatur. W sezonie 2026 zdecydowanie środek ciężkości przeniesie się nad jezioro Niegocin, a dokładniej na plażę miejską. To tu będzie biło serce większych imprez kulturalnych. Zabrzmi tam muzyka, rozbłysną światła i pojawi się wyjątkowa energia od elektronicznych brzmień po rockowe riffy i żeglarskie klimaty. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Co słychać w Giżu?
0: Powróci m.in. Beach Party. To inicjatywa, która ma dawać przestrzeń lokalnym DJ-om i miłośnikom muzyki elektronicznej. Malownicza sceneria, letni klimat i dobra zabawa pod warunkiem, że pogoda również dołoży swoją cegiełkę. Ale to nie wszystko, bo przed nami zupełna nowość, czyli Festiwal Reaktor. Rockowa energia, świetne zespoły i szansa dla debiutujących artystów. Na giżyckiej scenie rozbłyśnie też gwiazda Maryli Rodowicz. A po latach wrócą szanty i to z dobrze znaną lokalnej publiczności z załogą doktora Bryga i nie mniej znanymi, ciekawymi wykonawcami z całej Polski. O tym wszystkim wasz i mój gość, osoba, która te wszystkie rzeczy pomaga planować, Żaneta Sarnecka-Roch, Giżyckie Centrum Kultury. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Zanim o nowościach i wielkich, spektakularnych powrotach, to może o czymś, co mamy tak naprawdę co rok i co cieszy się sporą popularnością w Giżycku, czyli Noc Świętojańska.
4: Tutaj odwiedzi nas Teatr Ognia Rago, który w zeszłym roku też był u nas po raz pierwszy. Będzie oczywiście pokaz ognia z wykorzystaniem elementów paleniska, ogniska, iskier. Będzie koncert Słowianki, Słowiańska Krew, ale także zespołu Bum Bum Orchestra, więc to takie bałkańskie, troszeczkę klezmerskie rytmy. Tak czy siak będzie zabawa, będą różnego typu warsztaty, o których będziemy informować się później, jeśli chodzi o formułę typu zapisy i będzie można wziąć w nich udział, bo to będą botaniczne warsztaty stworzenia perfum, warsztaty automasażu dla dorosłych, plecenie wianków, a także malowanie buziek, więc będzie zarówno różnorodnie, ale też coś dla tej twojej duszy, żeby ją sobie wspomóc.
0: A czy będzie babka zielarka?
4: Nie do końca, aczkolwiek...
0: Ale ja już czuję podstęp pracowników Giżyckiego Centrum Kultury, bo wy tutaj siedzicie od tego marca, albo pewnie nawet od stycznia, albo już knujecie od zeszłego roku, co tutaj wymyślić, i ja wiem, że pewnie jest jakiś pomysł.
4: Będzie niespodzianka, o której nie powiemy do samego końca i mamy nadzieję, że wyjdzie ta niespodzianka.
0: A ma jakiś... To tylko taka lekka podpowiedź, taka, żeby zasiać tą intrygę jeszcze bardziej. Czy będzie miała ta niespodzianka jakiś taki lekko mistyczny, tajemniczy wymiar?
4: Ależ oczywiście. Jest to Noc Świętojańska, palinocka w starych języku, więc jak najbardziej wierzenia słowiańskie będziemy celebrować i ta niespodzianka jest oczywiście z tym związana. A na zakończenie będziemy mieć laser show Lin Violin, więc skończymy z takim mocnym przytupem, żeby też były wspomnienia. Także tak, to nasza Noc Świętojańska nad jeziorem Niegocin 20 czerwca, a tydzień później, 26 na pasażu portowym, ruszymy z nowym projektem Giżycko Blues Night w każdy ostatni wakacyjny piątek. Tak dobrze powiedziałam, prawda? Bo ostatni piątek czerwca, ostatni piątek lipca i ostatni piątek sierpnia będziemy właśnie zapraszać na bluesowe noce. I pierwszą z nich to projekt Break Night Tribute to Breakout. Więc jeśli są w Giżycku fani Tadeusza Nalepy, myślę, że powinni tego dnia o 21 być razem z nami na pasażu portowym, a dzień później popańczyć z nami przy kładce nad Kanałem Łuczańskim.
1: I tak też będzie jazzowo?
4: Nie, tutaj nie jazzowo. Tutaj będziemy po prostu sobie tak w muzyka rozrywkowa, nie ujawniamy.
0: Dopinacie.
4: Dopinamy, więc jak...
0: Ale muzyka na żywo czy z głośnika?
4: Nie, muzyka na żywo, więc zawsze jest to wartość nadana, że to jednak jest na żywo. Dancingi robimy dynamicznie i myślę, że ta energia ze sceny przejdzie na mieszkańców. Ponieważ w zeszłym roku, jak robiliśmy dancing przy kładce, to naprawdę sporo osób tańczyło, więc myślę, że w tym roku też się rozerwiemy. No i szanty wracają w lipcu.
0: O!
4: Tak, będziemy mieć o wiele bardziej rozbudowaną formułę szant. Dwa dni, więcej zespołów, ponieważ zobaczymy na scenie załogę doktora Bryga.
0: To rzeczywiście, tutaj bez załogi to nie może się obejść.
4: Prawda?
0: Musi być.
4: No właśnie, więc tutaj przy
0: to są gospodarze, można powiedzieć, Giżycka, jeśli chodzi przynajmniej o tę muzykę szanty.
4: Tak, zgadza się, dlatego jeśli szanty wracają, to przecież załoga musi otworzyć. I oprócz właśnie załogi doktora Bryga będziemy mieć szantaż Denie Roberts, Ekatę Gdynia pierwszego dnia, a drugiego tutaj będzie troszeczkę bardziej rozbudowana formuła, bo przed koncertami odbędzie się takie mniejsze wydarzenie, mini koncert połączony z promocją książki i warsztatami prowadzonymi przez Shanti Roots, a koncerty da Oka w Sztorm, Dobre Wrażenie, Druga Wachta i Mietek Folk, więc myślę, że taka naprawdę mocna ekipa szantowa przy Ekomarinie w Giżycku w pierwszy weekend lipca, to jest 3-4 lipca, będziemy się bawić, gdzie taka jest.
0: O kurczę, to już się nie mogę doczekać, naprawdę.
5: Tak.
0: Trochę brakowało tych szant, prawda? Pewnie też były tutaj jakieś taka informacja zwrotna, gdzie są.
4: Tak, tak, tak. Mhm. Jeśli chodzi o szanty, to my dostajemy zapytania w sumie przez cały rok, czy będą szanty, więc oczywiście szanty będą w Giżycku. W tym roku właśnie 2 dni rozbudowanej formuły. Mamy nadzieję, że zarówno żeglarze, wodniacy, jak i osoby, które troszeczkę mniej pływają na łódkach, ale wszyscy spotkamy się przy Komarinie właśnie 3-4 lipca i będziemy wspólnie śpiewać, bo nie oszukujmy się, nie trzeba żeglować, żeby te szanty znać też, prawda?
0: I znać, ale też właśnie cała otoczka, cały ten anturaż tego miejsca, że nawet, no dobra, nie żegluję, ale widzę, że z tyłu jest jeziora, to jest, czuję ten zapach tej wody z jeziora, tego wszystkiego.
4: Jest klimat, jest wakacji, klimat, tak. Naprawdę. Jest klimat wakacji, a wiadomo, jeśli lato na Mazurach, jeśli lato w Giżycku, no to te żaglówki, te szanty, to jest coś, co jest poszukiwane, żeby poczuć, musi. tak, żeby poczuć te Mazury, powiedzmy. Ale Mazury to nie tylko szanty. Ja staram się cały czas gdzieś mówić, że Mazury to są po prostu świetni ludzie i dobra zabawa, dlatego w tym roku też w lipcu rozbudowaliśmy kolejną imprezę, czyli festiwal Let's Fest. To jest impreza DJ-ska na plaży. W zeszłym roku to było beach party, 1 dzień, w tym roku 2 dni, od godziny 15 DJ-e różne gatunki muzyki klubowej. 10-11 lipca na naszej plaży miejskiej, więc tam też będzie się działo, myślę.
0: Takie Audio River nasze.
5: Nie, naprawdę, taki klimat.
4: Masz Audio River w domu. Więc myślę, że świetnie, że gdzieś się rozbudowujemy te nasze formuły.
0: Tomorrowland, o.
5: Manieczki sypiemy. Manieczki.
0: Ale w każdym razie, Sunrise. Właśnie o to chodzi, bo to jest ważne. Właśnie to odbiorcy Meloradia to są właśnie odbiorcy też tego typu festiwali, więc ważne, żeby o tym powiedzieć, że tak naprawdę w kontekście istnienia tego radia w Giżycku to tak naprawdę najbardziej adekwatną imprezą jest ta, o której mówisz.
4: To tym bardziej serdecznie zapraszam mieszkańców, którzy będą akurat przypadkowo na Mazurach albo tutaj mieszkają, ponieważ dzięki partnerowi imprezy firmie Impart DJ mogliśmy rozszerzyć tę formułę na 2 dni i dzięki temu i więcej DJ-ów i bardziej różnorodność gatunków muzycznych będzie dostępna za darmo na plaży, więc myślę, że tutaj nie muszę więcej namawiać, aby tłumnie przybyć do Giżycka w ten czas.
0: No to zapraszamy. Jeszcze raz termin?
4: 10-11 lipca, od godziny 15.
0: I dwa dni i tutaj, a i z tego co pamiętam, to też warto o tym powiedzieć, zatrzymam się przy tym, bo to akurat jest, że też to jest siłami tutaj naszych lokalnych muzyków, DJ-ów, prawda?
5: Też, tak. Oni się tutaj angażują.
4: Zgadza się, to jest też podyktowane inicjatywą lokalnej sceny DJ-ów i oni występują podczas tego wydarzenia, więc to jest super właśnie, że nie tylko dzieje się w Giżycku, ale jest to zarówno wsparcie lokalnej sceny i oni się pokazują i gdzieś budujemy tą lokalną społeczność, lokalną tożsamość też.
0: No i to, co jest ważne, to już mówiłyśmy przy okazji szant, tutaj będzie bardziej taki, o ile pogoda dopisze, mam nadzieję, że dopisze, że plaża, leżaczki, parasole, słomiane daszki, no i oczywiście ta tafla jeziora Niegoci, no to będzie się działo.
4: No tak, liczymy na to, że pogoda tu dopisze i to będzie takie beach party z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jeszcze w lipcu będziemy mieć duży konkurs. Odwiedzi nas. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć.
5: Możesz powiedzieć. No.
4: Przed Sylwestrem rozmrożona Maryla Rodowicz.
5: O kurczę.
4: Nie wiem, czy mogę to wypuścić.
0: No, ale ona, nie, ona sama się z tego śmieje. Pani Maryla sama się z tego śmieje, czy rozmrożą Rodowicz. Ja pierwszy raz właśnie słyszałam, jak ona to opowiadała.
4: O, no to świetnie, jak ma taki dystans do siebie, bo to jest cudowne, więc Maryla Rodowicz zagości w Giżycku, więc jeśli, no kto nie kojarzy Małgośki, niech żyje bal, no kurczę.
0: Spokój, to już takiej diwy, no nie trzeba. No jakby Maryla równa się polska muzyka, tak?
4: No Oczywiście i ja jestem w ogóle podekscytowana 25 lipca również na plaży miejskiej, więc...
6: Ktoś jeszcze przy pani Maryli będzie występował?
4: Tak, przed Marylą Rodowicz wystąpią młodzi artyści Cordan Kingsta, a także nasi lokalni zespół Chilling Band oraz The Sunset z Martą Mierzejewską, więc będzie troszeczkę lokalnie, będzie coś dla młodzieży, będzie coś dla wszystkich, więc 25 lipca na plaży miejskiej bijemy rekord zeszłego roku, frekwencyjny.
6: No i super. I tak jeszcze coś w lipcu, coś będzie. 31 widzę te twoje notatki.
4: Tak, 31 mamy kolejną odsłonę Giżycko Blues Night, tym razem zespół Blues Bastard i także o godzinie 21 na pasażu portowym wybrzmi ta muzyka bluesowa. No i dalej mamy sierpień i w sumie to jak powiedziałaś, że chcesz rozmawiać na temat reaktora, to właśnie teraz możemy zacząć.
6: Sierpień to będzie ten miesiąc, w którym właśnie reaktor zapłonie. Czy wypali albo eksploduje, nie wiem jak to nazwać, ale sądząc po tej samej nazwie, to po prostu ma być grubo.
4: Tak, ma być grubo, ma być mocno. Mamy już line-up głównego koncertu, który odbędzie się 8 sierpnia na Amfiteatrze Twierdzy Bojen. Co ważne, już są też dostępne bilety, więc jeśli ktoś nie może się doczekać i chce, żeby to miejsce na pewno miał, zdobył bilet, to można już je zamawiać przez naszą stronę internetową. No i tego dnia oczywiście na scenie troszeczkę giżyckiego akcentu, czyli zespół Moira. Później usłyszymy zespół Hańba, odwiedzi nas Kloster Keller, więc same sztosy, a na zakończenie zespół Afromental, bawimy się do północy, więc będzie dużo emocji, a cały ten koncert główny rozpocznie się występem zwycięzcy konkursu Dnia Poprzedniego, bo razem z pojawieniem się reaktora w naszej ofercie pojawił się konkurs dla zespołów, które grają mocniejsze brzmienia. Już można się zgłaszać w konkursie. Pula nagród to 15 tysięcy złotych, więc jest o co grać. Myślę, że spokojnie zespoły, które chciałyby zakupić jakiś nowy sprzęt, czy cokolwiek po prostu zainwestować w siebie, mają cudowną okazję, żeby zaprezentować się nie tylko giżyckiej publiczności, ale też zdobyć nagrodę i móc ją jakoś świetnie rozdysponować.
6: Skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju festiwal? Czuliście takie zapotrzebowanie tutaj lokalnie?
4: Tak, tak. Nasz człowiek, który zajmuje się również zespołami, prowadzi je, jakim powiedzmy opiekunem merytorycznym, troszeczkę muzycznym, zauważył potrzebę i sami mieszkańcy tutaj też zauważyli, że takiej imprezy, takiej formuły troszeczkę brakuje, więc pochyliwszy się troszeczkę nad tym, stwierdziliśmy, że byłoby to doskonałe obudować w troszeczkę większą formułę, czyli konkurs, koncert główny, ale nie zapominając o najmłodszych, też ostatniego dnia festiwalu Reaktor, tu się śmiejemy, że to będzie Reaktorek, czyli koncert zespołu Czereśnie. I tutaj ciekawostka, Czereśnie to jest również zespół Hańba. Hańba gra dla dorosłych, a Czereśnie grają dla dzieci.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
3: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
9: Ten temat nie sprawi, że wciągnę Was dziś w magazyn reporterów bez reszty, ale wyłoni się z niego za to proza życia, śmieci, a raczej ich pozbywanie się będą kluczem dzisiejszego magazynu reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Na luzie, ale serio.
9: Blisko 4000 firm z terenu 12 gmin w regionie korzysta z usług Mazurskiego Związku. I choć nie jest to obowiązek, to do 1 czerwca przedsiębiorcy mają czas na rezygnację z usług odbioru odpadów i znalezienie nowej firmy. Jak zapowiadają władze związku, nie oznacza to jednak do końca zainteresowania tym, co dzieje się z waszymi śmieciami. Ci, którzy nie korzystają z usług Mazurskiego Związku, muszą liczyć się z kontrolami sprawdzającymi, czy odpady są aby usuwane we właściwy sposób, czyli na przykład czy nie trafiają do przysłowiowego lasu. Oby nie, mam nadzieję, że dziś mało kto tak robi, choć muszę przyznać, że spacer po lesie potrafi czasem odebrać wiarę w ludzi. Bo jak sami dobrze wiecie, w lesie można znaleźć nawet sedes. Ale w tym wydaniu jak najdalej od skrajnych przypadków, bo dziś zajmujemy się całkiem nieźle działającą w naszym regionie gospodarką odpadową. Więcej na temat zmian Wojciech Ogłuszka, przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego.
10: Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa wprowadziła obowiązek poinformowania przedsiębiorców o możliwości wyjścia z systemu. Na samym początku, kiedy organizowaliśmy całą gospodarkę odpadami, Zgromadzenie Mazurskiego Związku podjęło uchwałę o objęciu przedsiębiorców działaniem. Czyli wszystkich przedsiębiorców jak gdyby zaprosiliśmy do siebie tą jedną uchwałą. I mimo, że było różnie, górnie i chmurnie, był rok 2021, kiedy większość miast i związków po prostu wyrzucało hurtowo przedsiębiorców swojego systemu, ponieważ wprowadzono górną stawkę, która to górna stawka była zdecydowanie poniżej kosztów i związki, tak jak nasz, kilka milionów straty z tytułu tego, że ktoś wymyślił jakąś cenę, że za pojemnik powiedzmy nie możemy wziąć więcej niż 56 zł od przedsiębiorcy, a koszt był powiedzmy 112, czyli traciliśmy na każdym pojemniku. My, mimo że było ciężko, ale postanowiliśmy, że przedsiębiorcy nasi muszą być w systemie. Po co nam byli przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy po prostu byli nam potrzebni, żeby ogarnąć całą gospodarkę odpadami, nie tylko mieszkańców, ale przedsiębiorców. Stanowią po prostu część wytwórców na danym terenie. A poza tym przedsiębiorcy po tych latach, jak się okazało, całkiem nieźle segregują. Segregacja w budynkach mieszkalnych fajnie, ale przedsiębiorcy bardzo szybko się nauczyli dobrej segregacji, czyli od nich dostawaliśmy dobry towar. I faktycznie przedsiębiorcy z nami zostali. Ale żeby nie był to monopol, ustawodawca zawarł w przepisach, w ustawie, obowiązek umożliwienia przedsiębiorcom wyjścia z systemu, który ustanowił związek, czy tam miasto, czy tam gmina. Możliwość taka pojawia się w przypadku w sytuacji, gdy organizujemy przetarg na odbiór i transport odpadów. Czyli co jakiś czas robimy taki przetarg, żeby określić firmę, która będzie od nas odbierała. W okresie nie krótszym niż 60 dni przed ogłoszeniem tego przetargu my musimy poinformować przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w czerwcu 2026 mamy zamiar ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów. I musimy dać przedsiębiorcom co najmniej 60 dni na możliwość wyjścia z systemu. Polega to na tym, że przedsiębiorca, który uważa, że może to sobie zorganizować lepiej, składa oświadczenie. Do tego oświadczenia dołącza umowę z firmą odbierającą odpady, jakąś inną, którą sobie podpisze umowę i informuje nas, że on wychodzi z systemu. I to jest cała filozofia, tak? Czyli składają nam te oświadczenie. Mają na to taką przestrzeń czasową 60 dni. Co się stanie, jeżeli ktoś nie złoży takiego oświadczenia? Jest w systemie naszym i nie złoży w ciągu tych 60 dni tego oświadczenia. On po prostu zostaje w naszym systemie do następnego przetargu, czyli w naszym przypadku na następne 3 lata, tak? Ale jeżeli przyniesie, no to wtedy z naszego systemu wychodzi. Ale to nie jest koniec całego tematu, bo mimo że składa to oświadczenie, to my mamy z ustawy obowiązek. My, jako prowadzający na tym terenie regulamin utrzymania czystości, my mamy obowiązek kontrolowania tych przedsiębiorców co najmniej raz na 2 lata, i sprawdzania, czy oni faktycznie podpisali tą umowę, czy oddają śmieci, czy mają faktury za odbiór tych śmieci, żeby po prostu jacyś nieuczciwi przedsiębiorcy, zakładam, że takich nie ma, po prostu nie psuli nam systemu gospodarowania odpadami. Więc raz na 2 lata taką kompleksową kontrolę tych przedsiębiorców, którzy wyszli z systemu, my przeprowadzamy. Dodatkowo zorganizowaliśmy jeszcze dla przedsiębiorców spotkania. Spotykam się z przedsiębiorcami i wyjaśniam, rozmawiam, tłumaczę, na jakich zasadach mogą z systemu wyjść. A że to nie jest pierwszy raz, kiedy taką operację robimy, to mało tego, że przedsiębiorcy mają prawo wyjść w tym momencie, w tym okienku, jak ja mówię, transferowym, mają prawo wyjść, ale odwrotnie, mają prawo do nas wrócić. Czyli ci, którzy wyszli z systemu przy poprzednim rozdaniu, teraz mają prawo przyjść do nas i złożyć oświadczenie o wycofaniu tamtego wyjścia z systemu. Termin składania tych oświadczeń mija 1 czerwca. Ogłosiliśmy to pod koniec marca i czas 60 dni nawet ponad, to jest kwiecień, maj. 1 czerwca okno transferowe się zamyka. I na następne 3 lata ci, co zostali, to zostali, ci, co wyszli, to wyszli i nie ma już możliwości, jedyna możliwość, jaka jest, to mają przedsiębiorstwa, firmy, które tworzone są na nowo. No, wiadomo, no, w ciągu tych 3 lat powstaje nowa firma i ona w tym momencie, jak jest tworzona, to ma prawo po prostu sobie wybrać, tak, że chce albo z nami, albo kimś innym. W Mazurskim Związku my ogólnie około 4000 przedsiębiorstw mamy. Mówię łącznie z tymi sezonowymi w okresie letnim, bo tak normalnie to około 2000, ale wszystkie przedsiębiorstwa, które my obsługujemy, to jest około 4000 i przy pierwszym rozdaniu wyszło 400, 10%, czyli całkiem nieźle. 90% w chciało z nami zostać i zostało. I z tego co wiem, pojedyncze przypadki są, że chcą jak gdyby wyjść z systemu. Także myślę, że te 10% to utrzymamy. Nie jest tak tragicznie. Ale są też powroty, bo okazało się, że to nie jest tak cudownie. Przedsiębiorca, czy jest w naszym systemie, czy nie ma, musi spełniać warunki regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Tak? Dlatego część z nich chce do nas wrócić i serdecznie zapraszamy. A teraz jest nabór i dosłownie kilku przedsiębiorców złożyło. Kilku. Na palcach jednej ręki można policzyć przedsiębiorców, którzy wyszli, którzy chcą dodatkowo ponad te 10% wyjść z systemu. Także liczymy na to, że będzie więcej powrotów. Jeszcze mamy 2 tygodnie.
11: To też będzie ciekawa informacja.
10: No właśnie, to jest też i to jest dla nas, jak jesteśmy postrzegani. My mamy pewne argumenty, które warto by było, żeby przedsiębiorcy sobie rozważyli w sytuacji, kiedy zastanawiają się, czy zostać, czy wyjść, czy w ogóle co robić, tak? Takim argumentem jest fakt, że jako jedyni, myślę w województwie, ale i w skali kraju, to też jest ewenement, my udostępniliśmy nasze PSZOK-i przedsiębiorcom z odpadami komunalnymi, nie poprodukcyjnymi, ale z komunalnymi. Bo w większości przypadków PSZOK-i są jak gdyby dedykowane i z nich korzystają tylko i wyłącznie mieszkańcy. A my ze względu na fakt, że przedsiębiorcy są z nami, otworzyliśmy PSZOK-i również dla przedsiębiorców. Z tych PSZOK-ów będą mogli korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy są w naszym systemie, bo ustawa mówi, że za wniesioną opłatę jest możliwość korzystania. Czyli ci, którzy do nas tej opłaty nie wnoszą, nie mogą korzystać z PSZOK-u. Czyli gdybym ja był przedsiębiorcą, to dla mnie to byłby argument jakby taki decydujący, czy mogę korzystać z PSZOK-u, czy nie. Mazurski Związek, PSZOK-i, one są jak gdyby zadedykowane dla odpadów komunalnych, tak? Nie poprodukcyjnych. Odpady poprodukcyjne, czyli te, które powstają w trakcie na przykład budowy domu, bo firma budowlana, tak? Buduje dom, odpady. To są odpady produkcyjne. Ktoś ma zakład krawiecki, tak? To odpady, te ścinki, resztki, to są odpady jego poprodukcyjne. Ale są pracownicy na przykład, którzy jedzą śniadania, którzy przebywają w pewnych pomieszczeniach i oni z kolei wytwarzają odpady na terenie firmy, odpady komunalne. Mówimy o tych odpadach. Nie możemy mówić o odpadach poprodukcyjnych. Odpady poprodukcyjne muszą również być podlegać jak gdyby zagospodarowaniu, ale to już jest kontakt pomiędzy firmą a złog spytkowo. Oni mogą przywieźć tam, zapłacą na bramie i pozbywają się w sposób legalny. Mają własną BDO, każda z tych firm, i oni muszą wpisywać te odpady poprodukcyjne, ile czego wytworzyli i pozbywać się w sposób legalny, tak? Baza danych odpadowych. I tak to wygląda.
9: Ach, ta baza danych odpadowych. Ze wstydem przyznaję, że nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Czy powinnam? Jak myślicie? To taka powszechna wiedza, czy raczej część czarnej magii po prostu związanej z prowadzeniem biznesu i braniem odpowiedzialności za własną markę, pracowników, no i oczywiście za śmieci, które powstają w firmowych czterech kątach. Mieszkańcy już od jakiegoś czasu mogą oddawać worki z nadwyżką ubrań. Jak tam więc idzie korzystanie z tego rozwiązania?
10: Tekstyliami ogólnie i systemem odbioru tekstyliów zajmujemy się już od lat. Prowadziliśmy w 2025 roku możliwość oddawania wszelkich tekstyliów do PSZOK-u. Wyprzedziliśmy system i umożliwiliśmy naszym mieszkańcom, naszym mieszkańcom umożliwiliśmy oddawanie tekstyliów, odpadów tekstylnych do PSZOK-u. Ale to nie funkcjonowało. I te tekstylia zaczęły trafiać do nas. Najpierw do PSZOK-ów, tak, w dużej ilości, a później jak gdyby pod wpływem głosów mieszkańców poprzez decyzję zgromadzenia postanowiliśmy wprowadzić system odbioru workowego. Dostarczamy worki dla mieszkańców, zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielolokalowych, Każdy dostaje po 3 worki, mieszkańcy zapełniają te worki i w określonych terminach, wyznaczonych harmonogramem, wystawiają te worki. Mało tego, prosimy ich o to, żeby nas informowali, że wystawiliśmy, że w harmonogramie znaleziony dzień, że dzisiaj wtorek Mazurski Związek odbiera tekstylia. Czyli w poniedziałek dzwonię i mówię, szanowni państwo, wystawiłem w tym po to tylko, żeby no, nie tworzyć, nie generować dodatkowych kosztów, nie spalać tego paliwa, żeby firma, która odbiera te worki, nie musiała na przykład po całej wiosce jeździć i szukać, gdzie stoją te worki, tak? A tak to jedzie pod konkretny adres, odbiera. Ten system workowy jest uzupełnieniem systemu odbioru tekstyliów w PSZOK-u, bo obecnie zbieramy około każdego miesiąca niemal 50 ton, czasem więcej, czasem mniej, odpadów tekstylnych, z czego około 30 ton to są właśnie z systemu workowego i drugie 30 czy 20 ton jest z systemu pszokowego.
9: Generalnie jest dobrze, bo segregujemy coraz lepiej. Mimo to pojawiają się kolejne pomysły, jak usprawnić segregację tych odpadów. Niestety, zdaniem specjalistów od gospodarki odpadowej i samych mieszkańców, część z tych pomysłów nie należy do najbardziej trafionych. Ale o tym w kolejnych wydaniach magazynu Reporterów. Na razie to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
9: Auta dopieszczone w każdym calu. Projekty przerobione tak, że czasem nawet trudno zgadnąć, od czego w ogóle się zaczęły. I właściwie o to chodzi. Im mniej wierna kopia seryjnego modelu, tym większy szacunek od publiki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
12: Co słychać w Giżu?
9: Mazury Tuning Fest za nami. I jedno jest pewne, miłość do czterech kółek, przynajmniej mieszkańcy Mazur mają we krwi. Impreza zgromadziła na Placu Piłsudskiego w Giżycku mnóstwo fanów motoryzacji. Sprawdźmy zatem, jak było.
13: Tu siedzi 1.9 TDI z Passata albo Audi, nawet nie wiem do końca. Był bokser, jest rzędówka i jeździ w końcu.
9: Czyli roboty było sporo.
13: Trochę było właśnie, troszeczkę nawet za dużo, bo wcześniej tu miał być benzynowy, ale coś nie wyszło i finalnie kolega mnie namówił na TDI-ka i jestem w miarę zadowolony.
9: Sam grzebałeś, czy wynająłeś fachowców?
13: Miałem pewnego fachowca na wiosce, który mi dorabiał na tokarce i resztę już sam kręciłem i to, co wymyśliłem, nocami siedziałem i w końcu coś wykombinowałem.
9: Czyli chciałeś mieć właśnie w ten sposób skonstruowane auto, że tak powiem, z duszą i według własnej wizji.
13: Zamysł był nieco inny, finalnie wyszło jeszcze co innego, ale to wszystko pod wpływem emocji i zdenerwowania na to, że stoi, ale chodzi. To się liczy. Fajnie tu jest dosyć. Fajne auta, ciekawe przede wszystkim. Ja swojego nie oceniam, bo nie wiem. Z Mrągowa.
9: Mrągowa,
13: tak.
9: Czyli
13: no, Olsztyn, no, Mrągowo, ale no tutaj te okolice nasze, Mazury, także Warmia, Mazury.
9: A tu jest jakieś takie, jak na waszego nosa mają mieszkańcy Mazur jakieś szczególne umiłowanie do jakiejś marki? Coś widać bardziej niż innego?
14: To był Passat B4, jak granica z ruskimi była otwarta. To naprawdę, to był numer jeden, nie?
9: Obecnie?
14: Obecnie nie wiem, co.
13: Ciężko już stwierdzić, jest kilka różnych grup, ale zauważyłem, że dużo Subaru jeździ po naszych okolicach. No i wcześniej, no co, no były Passaty właśnie, tam jeździło ich spore. Tutaj z Mrągowa kolega jest, to też tam, że tak powiem, stara gwardia. Dużo właśnie samochodów fajnych, także no ciężko tak stwierdzić, jaka jest dokładna grupa takich głównych, ale teraz tak patrzę, że najwięcej to jednak chyba tych BMW jest. I tak BMW i tak, także tak. Ale te mniejsze grupy jednak ciągle istnieją tutaj, także też jest fajnie, że nie ma jednolitości, tylko jest takie różnorodność. Także.
9: Ja też widzę więcej Chińczyków, co obserwujecie.
13: Tak, bo staniały właśnie.
14: Też zaczynają więcej oferować niż europejskie. Aczkolwiek to głównie jakieś elektryki, nie elektryki, to wciąż nie dla mnie, nie?
13: Tak, my to jednak jesteśmy team benzyna albo diesel.
14: Dieselek na przelocie.
9: A jakie auto na te nasze kręte mazurskie drogi? Co tam najlepiej zda egzamin? Jakby ktoś chciał, dojeżdżę do pracy 30 km
13: Subaru.
9: Przez...
13: Tylko Subaru. Tylko.
14: Na kręte drogi Subaru, nie? Nigdy nie chciałem, kupiłem, a...
15: Czujesz się jak w WRC jedziesz.
13: Tak, jest ten pazur jednak. No, jest ten pazur jednak, to jest to. Nie, naprawdę, Subaru to Subaru, to trzeba wsiąść, poczuć. No. Nieważne jak.
14: Ale nie
15: to. Dzięki. Ja się nie spodziewałam, jak zaczynałam w ogóle pracować, że ludzie tak bardzo kochają motoryzację. To jest temat, który niesamowicie łączy ludzi, co w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą prostą.
16: Tak, i z tego się bardzo cieszę. Właśnie z tego się cieszę, że są tutaj ludzie naprawdę z różnych środowisk.
9: Łukasz Gieczewski, organizator zlotu.
16: I starsi, i najmłodsi, i że to ich po prostu łączy, i że oni mogą tutaj być z nami razem, i to jest najważniejsze. A?
17: Nie przywiązuję dużej wagi do tego, że jest unikatowe. Na pewno wnętrze z nami zostanie, także jeśli by się trafiło coś innego ciekawego, to raczej ten sam model, może z lepszym silnikiem, i wnętrze wędruje do tego drugiego auta.
15: A, czyli można robić takie szachermacher.
17: Oczywiście, tu też było oryginalnie inne wnętrze, także z tego auta już mało co zostało oryginalne. Aha. Tu już jest zrobione, tu już jest po prostu zmienione praktycznie wszystko.
15: Czyli tak naprawdę jesteś właścicielem auta, ale tutaj jeszcze wyłania się kolejna historia w postaci tego, że jeszcze tam przy tym aucie trochę pomajstrować lubisz.
17: Auto wyglądało zupełnie inaczej, w ciągu 2 lat praktycznie przeszło niesamowitą przemianę. Aktualnie oryginalny to jest tylko i wyłącznie winna na naklejce i wszystko już jest zmienione.
18: Czarna lalunia.
15: Co możemy o niej powiedzieć? Poznał pan w ogóle wcześniejszego właściciela?
18: Tak, tak. Ja go kupiłem z pierwszej ręki z Austrii, bo przywiozłem go osobiście z Austrii.
15: Co mówił o tym pojeździe? Miał jakiś szczególny sentyment, bo...
18: Tak, tak. On go miał od nowości do 2003 roku. Później zmienił... I tato jego umarł, on przejął to, ale nie jeździł, bo jeździł nowym Mercedesem. Mhm. I on stał 5 lat na kołkach w garażu.
15: I czekał, aż pan, pana imię?
18: Aż Władek.
15: Aż pan Władek przyjedzie i tak, się zaopiekuje.
18: Nie, bo zabrali go na taki plac do sprzedaży. Mhm. On jeszcze miał dokumenty stare, jeszcze nie unijne. Mhm. Ja pojechałem, no, po inne auto. Mhm. Zobaczyłem to, piękne. Obejrzałem, no i kupiłem.
15: Tak, kolega piłuje, ale chyba usłyszymy, co to jest, bo w radiu nie widać.
14: Hyundai Coupé, 99 rok.
15: Złoty lew.
14: Tak jest, złoty lew. Od ładnych paru lat najgłośniejszy na Podlasiu, można powiedzieć.
15: Długo pan w posiadaniu właśnie?
14: 7 lat.
15: 7 lat. Takie wymarzone auto, czy zakup zupełnie przypadkowy? Jak to było?
14: Przypadkowy, powiem pani tak. Spodobał się z wyglądu i tak zostało, nie?
15: Zwraca uwagę.
14: Aktualnie tak, wcześniej nie było. Wcześniej był niebieski.
15: Ale ten sam model?
14: Tak, tak, tak.
15: Ten sam model, tak. Zdecydowanie. Dlaczego akurat ten? Co jest takiego, że wraca człowiek?
14: Jakby pani to powiedzieć? Jakby pani ustała i tak spojrzała. Wszystkie kształty, to jest w ogóle co innego, jak reszta innych samochodów, nie? Jeden, jeden, jeden.

0: kategorię.
1: Zagłosowane? Co pan wybrał, jeśli ja? Nie tajemnica?
2: Mercedesa.
1: Mercedesa, tak. Czyli jednak serce wraca tak. Do tradycji.
2: Bez gwiazdy nie ma jazdy. E212.
1: No tak.
2: Impreza jest, powiem, zajebista.
1: A dlaczego tylko zapytam, serce do tego Mercedesa wraca?
2: Wcześniej jeździłem BMW. Całe życie swoje, żyję to cały czas, tylko BMW-kami jeździłem, a teraz rzuciłem się na Mercedesa.
3: Chyba to jest gruz.
1: A właśnie, to wyjaśnij, bo może nie każdy rozumie, co to takiego gruz.
3: No to ma wojować w zimę i być rozwalony o latarnię, no.
1: Dobra, jaki model?
3: BMW E39. Mamy tory w Polsce.
1: A tutaj najbliżej, gdzie można sobie poszaleć?
3: Białystok, czasami Suwałki.
1: Jeździsz?
3: No jeszcze nie, bo nie mam za co.
1: Benzyna coraz droższa chyba jednak, nie?
3: No, opony też, gwiazdówki. No drożeje wszystko, co ja poradzę.
1: Ale jeszcze wszystko przed tobą. BMW, a jest jeszcze jakieś inne marzenie motoryzacyjne, jeżeli chodzi o markę samochodu?
3: No kolejne BMW.
1: Tym razem pewnie klasy wyższe jakieś, tak?
3: Nie, no niższe.
1: Tak, niższe.
3: Najlepsze takie porozmawiałem do 5000. Tak póki miejsca na podwórku jest.
1: Czyli z gruzami im gorzej, tym lepiej.
3: No tak, bo są tanie.
1: Co to za auto, bo w radiu nie widać? Jeszcze raz?
0: Honda Civic. Mhm.
1: Dlaczego żółta? Taką kupiłeś, czy o takiej marzyłeś?
0: Tak. Znaczy, auto było w każdy element był w innym odcieniu czarnego. No i chciałem, żeby chociaż ujednolicić to wszystko i żeby się wyróżniała.
1: Tak autorsko to ja bym go nazwała Kanarek, ale może masz jakieś inne imię dla tej Hondy?
0: Niektórzy mówią na nią Pszczółka.
1: Pszczółka. Proszę bardzo, ile pszczółka w posiadaniu, jak masz na imię?
0: Hubert.
1: Huberta, ile pszczółka w posiadaniu Huberta?
0: Mam ją niecały rok, trochę się przy niej bawię.
1: Co to znaczy trochę się przy niej bawię?
0: Traktuję ją bardziej jako eksperyment i zabawkę. I się uczę tak naprawdę, nigdy nie miałem takiego samochodu, żeby przy nim porobić. Tak naprawdę się uczę przy tym aucie wszystkiego.
1: O Hondzie marzyłeś, czy akurat Honda się trafiła, jak to było?
0: Trafiła się okazja, znajomy miał, nie używał, nie jeździł. Powiedziałem tak w sumie dla jaj, czy chcesz się sprzedać, powiedział. Chcesz, to bierz.
1: Ale interesowałeś się w ogóle mechaniką pojazdów, czy bardziej jakby rozpocząłeś swoją przygodę, jak pojawił się samochód? Powiedz, jak to było.
0: Bardziej byłem fanem, że tyle, że oglądałem. Czasami na jakiś złot pojechałem, ale nigdy nie posiadałem samochodu, tak żeby taki typowo na... się wyróżniał. Na co dzień jeździłem Passatem. Cię trafiła okazja, mówię, co, nic nie szkodzi, mogę wziąć, najwyżej się sprzeda. Tak super. Zostało.
1: A jak się śmiga takim z niskim podwoziem po tych naszych mazurskich drogach?
0: Na co dzień nie haczę, ale mam też się na powietrzu, mogę podnieść, bo mam normalnie zawieszenie gwintowane i na nich jest założone na gwintach takie kubły na powietrze i mogę na gwincie jeździć, a mogę też na powietrzu podnieść.
1: Czyli te progi zwalniające to największy wróg.
0: No już nie są.
1: Dzieciaki widzę pod wrażeniem.
4: Tom, trafiliśmy przypadkiem. Syn jest akurat wielkim fanem motoryzacji, tak więc jest szczęśliwy, przeszczęśliwy. Nam się udało trafić.
1: O właśnie, jedni chcą watę cukrową, drudzy zobaczyć super furę.
4: Dokładnie.
1: Ta wydaje się super. Czym pan na co dzień jeździ?
4: Ja na co dzień jeżdżę zwykłym rodzinną Skodą Octavią, tak więc też na mnie te auta robią wrażenie. Aczkolwiek nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji.
1: Ale jak każdy facet pooglądać
4: tak.
1: bardziej. Jak masz na imię?
4: No to może Branek. Pani z Frankiem pogadać, bo on bardzo...
1: Branek, co tutaj dzisiaj fajnego przyuważyłeś? Co tu jest fajnego?
5: No, zauważyłem fajną Honda Civic. Nie widzę. Na początku myślałem, że to jakieś, nie wiem, dziwadło, a teraz zobaczyłem, że to zwykłe Suzuki.
6: Przyjechaliśmy.
1: Z jaką emocją na czterech kołach? O tak.
6: O, aż na ciarki przechodzą na same pytanie.
1: Dobra, to co tu?
6: Naszymi Mustangami. Stajnia Podlasie, czyli jesteśmy pierwszy raz. Bardzo nam się podoba. Będziemy przyjeżdżać.
7: Byliśmy w tamtym roku na ogólnopolskim zlocie w Poznaniu i tam było prawie 500 załóg, więc było prawie 500 sztuk. I każdy, dosłownie każdy był inny, nie było takiego samego. Mimo, że kolory były takie same, tak samo u nas jest cztery czarne, to tak, ten ma inny, ten coś ma to znowu innego, kolejny ma coś innego, nie ma takiego samego.
1: One mają jakieś, potocznie się jakoś mówi inaczej na Mustangi, czy Mustang to Mustang po prostu?
6: Ford Mustang. Mustang to Mustang, a oczywiście różnią się mocą, czyli silnikami. V6, V8, tak jak tutaj stoją konie mechaniczne, kolega ma 700, tutaj jest 500, tutaj jest 320, tam 300, nie wiem, 5, ale generalnie Mustang.
1: To są auta tylko do jazdy, że tak powiem, jak jest sezon, czy można sobie śmigać cały rok?
6: Można.
1: Śmiało.
6: Można.
1: Jak sobie radzi ze śliskością? Teraz mieliśmy taką podłą zimę trochę, jeżeli chodzi o jazdę. Jak egzamin zdały Mustangi zatem?
6: Akurat ja

0: mam to auto do takiej jazdy właśnie bardziej weekendowej, zlotowej. Kolega jeździ cały rok.
1: I jak było? Cały
2: rok. Ja robię 40 tysięcy rocznie. No, by tylko pamiętać, dobre opony to jest z jednej strony podstawa. Nie miałem problemów to zimy, to minus 20 szedł jak burza.
0: Grzewanie, siedzenia podgrzewane, także
1: o,
0: naprawdę.
1: Tak, tak, to
0: także
1: jest
0: niech pani pomyśli.
1: Pomyślę.
0: Niech pani odsłucha to wszystko, co my tu mówiliśmy dzisiaj.
1: Dobra, i czerwony.
0: I niech pani
1: czerwony
0: sobie
1: koniecznie. Jakoś
0: no może być, ładny, ładny.
1: Taka,
0: ładny.
1: Taka wiśnia, najszybszy sportowy tak, najbardziej.
0: Tak. Ale czarny też ładny.
1: Dobra, to powiedz, co my tu mamy.
3: 32 740, to jest 4-litrowy V8. Seryjnie 286 koni, zrobione na 302. Sterownik pomodyfikowany, jakieś twarde sprężynki zaworowe. Założona rozpórka, żeby usztywnić to wszystko, delikatnie obwieżone sprężynami. Wzór Alpiny, felgi 18, w zamienniku oczywiście. Oryginały nie za drogie na ten moment. Tak, to czysta
1: skórzane
3: seria.
1: Siedzenia.
3: Skórzane siedzenia, dociąganie klapy, jakieś szybki w elektryce, podgrzewane wszystko, podgrzewana szyba, no dodatki, jakieś bajery są, tak jak wyszła z fabryki. No staram się utrzymać jak najczyściej, żeby to była seria, nie?
1: Długo w twoim posiadaniu?
3: W tamtym roku ogarnąłem. Miałem poprzednio E60 BM-kę, zamieniłem za to.
1: Dlaczego BM-ka?
3: Fajny bo biznes wyszedł.
1: Przed chwilą rozmawiałam z panem, który o Mercedes, tylko Mercedes. Ty masz także BM-ka, tylko BM-ka?
3: Od urodzenia czy wrodzone, okay. Przez ojca wklepane. Z ręką na serce ojciec miał ponad 120 samochodów w życiu. Mm-hmm. Nic na handel. Wszystko sobie. On potrafił zmieniać auta co tydzień, po trzy, po dwa, bo mu się kolor nie spodobał, bo coś. Wiecznie BM-ki. Zaraził mnie BM-kami. Dużo miał jakichś Audi i innych aut, ale BM-ki to szczególnie w rodzinie robią robotę. To jest 11 sztuka, którą mamy łącznie do tej pory, tego modelu, nie?
1: Taki,
3: no,
1: że
3: staram
1: cały czas
3: się troszeczkę dopieścić na razie, ile mogę, bo nie zdążyłem się przygotować, żeby jeszcze spolerować dobrze samochód. Wszystko na ostatnią chwilę wyszło. Mam nadzieję, że trzeba będzie zrobić, kurde, na przyszły rok jeszcze mocniej ten samochód, żeby tak bardziej błyszczał wszystko, żeby dopieścić, nie?
1: A, czyli jakby zapisy były na ostatnią chwilę?
3: No, na ostatnią chwilę, no. Nie było tak przygotowania, jeszcze pogoda miała być słaba i tak.
1: Jak patrzysz na nasze mazurskie drogi, to jakie auta dominują, twoim zdaniem?
3: Na mazurskie?
1: Co wybieramy tutaj?
3: Ogólnie Niemcy.
1: Niemcy.
3: Najwięcej Niemcy. Teraz się robi zmiana na amerykańską motoryzację, tak? Zazwyczaj stara motoryzacja, jakieś Audi, BMW, Mercedesy. Fajne, że są wyjątki, tak, typu Honda, jakieś Seaty. Naprawdę fajnie, bo to nie jest też przejedzony temat.
1: A jeśli słyszeliście o tym wydarzeniu i teraz żałujecie, że was tam nie było, spokojnie, nic straconego. Organizatorzy zapowiadają kolejne imprezy, więc jeszcze nie raz zanurzymy się w zapachu spalin, błysku, felg i ryku silników, bo takie wydarzenia po prostu trzeba przeżyć na własne oczy i uszy.
4: Teraz słyszymy akurat, strzelają z wydechu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co wspólnego mają bańki mydlane i pies tropiący zaginione osoby? Całkiem sporo. A można się było o tym przekonać podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Giżycku. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
5: Na sygnale.
1: W Ekomarinie na mieszkańców czekał festyn strażacki. Były pokazy gaszenia pożarów, nauka pierwszej pomocy, której nigdy zadość, i prezentacje pracy psów ratowniczych. Najmłodsi mogli na przykład spróbować ugasić pożar. I ta atrakcja, trzeba przyznać, cieszyła się niebywale wielką frekwencją.
6: Symulacja pożaru mieszkania. Tutaj mogą dzieci zobaczyć, jak strażacy widzą na własne oczy pożar od wewnątrz.
7: Trzymasz zalączkę, celujesz w stronę skrzynki. Po naciśnięciu gaśnica zadziała i celujesz w skrzynkę. Brawo, ugaszone.
1: Która to jest klasa?
8: Pierwsza klasa ze szkoły podstawowej numer 4 w Giżycku.
1: Jeszcze chłopcy deklaruje część, że chciałoby zostać strażakiem.
8: Ja by najbardziej, tak.
1: Ciekawi, jak było? Posłuchajcie.
9: Jako jedyni w całym województwie mamy psy poszukiwawczo-ratownicze certyfikowane przez Państwową Straż Pożarną, więc jesteśmy tutaj z psem i jest koleżanka z psem. Właśnie tutaj mamy urządzenia, które wykorzystujemy podczas pracy z psem, na przykład bańki mydlane.
1: To wielkie zaskoczenie. Bańki mydlane, jak one się przydają?
9: Wygląda to jak zabawka, ale jest to jak najbardziej poważne dla nas narzędzie, mające poważne znaczenie, bo najważniejsze dla nas, dla przewodnika psa, jest wiatr. Ja muszę wiedzieć, jak ten wiatr wieje, jaki jest jego kierunek, jaka jest jego siła, żeby tak zaplanować przejście przez sektor, żeby pies swoim nosem, bo pies nosem szuka osób zaginionych, tak, żeby pies tym nosem pokrył po prostu cały sektor. Dlatego ja muszę sprawdzać ten wiatr, kontrolować go na bieżąco i dostosowywać strategię przeszukania sektora.
1: Czyli nie tylko właśnie zwierzęta i ich doskonały zmysł, przede wszystkim właśnie psy, ale też technologia, która pomaga. Czasem są to banalne rozwiązania.
9: Jak najbardziej tak. Filip Gęstwicki, koordynator grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Pomoc Matanska w Klebarku Wielkim. Tutaj ważne jest szkolenie również przewodnika, żeby on wiedział, jak skutecznie wykorzystać te narzędzie, które posiada, tak, tego psa. I właśnie proste rzeczy często są najlepsze, tak? Tak tutaj właśnie mamy z tymi bańkami mydlanymi.
1: A jak to się stało? Niewielka miejscowość OSP i takie zainteresowanie właśnie akurat tym sektorem działalności straży.
9: Tak, jesteśmy z OSP w Klebarku Wielkim, gmina Purda pod Olsztynem. No i tam po prostu spotkała się grupa zapaleńców, która chciała swoją pasję do psów, do pracy z psami, połączyć też z drugą pasją, jaką jest po prostu ratownictwo i niesienie pomocy. Tam się spotkaliśmy, no już niedługo 12 lat minie, jak jesteśmy. Jesteśmy pierwszą i do tej pory jedyną grupą w województwie warmińsko-mazurskim, która dysponuje psami certyfikowanymi przez Państwową Straż Pożarną do poszukiwania osób zaginionych. No i regularnie od tego czasu pracujemy. Również poszerzamy tutaj spektrum naszych możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie sprzętu. Od pewnego czasu dysponujemy dronem z kamerą termowizyjną, który również pozwala poszukiwać, pozwala uzupełniać tak naprawdę. Tak? Psa wyślemy w trudny teren, gęsty las, natomiast drona wyślemy, gdzie mamy teren otwarty, jakieś pole, łąkę albo ewentualnie jakieś mniejsze zagajniki i tam z wykorzystaniem termowizji również możemy wykorzystywać i pracować w poszukiwaniu tych osób.
1: Mają panowie i panie, pewnie też są panie? No to czy macie państwo takie miesiące bardziej wzmożonej tej pracy, jeżeli chodzi o poszukiwania, w szczególności pewnie osób.
9: Tak, tutaj no sezon grzybowy, co tu dużo mówić, jest takim...
1: Daje się wam w kość.
9: Tak, jest takim okresem, kiedy po prostu no ludzie wychodzą tak do lasu, są to też osoby starsze, są to dzieci, czyli osoby najbardziej podatne właśnie na to, żeby gdzieś odłączyć się w sposób niekontrolowany. No i po prostu rodzina wtedy traci kontakt, tak, gdzie jest ta osoba, musi wzywać pomocy i właśnie w takich sytuacjach pomagamy my.
1: A to ciekawe, co pan mówi, bo jakiś czas temu rozmawiałam z leśnikami i mówił, a to tak nie słyszeliśmy, żeby ktoś się gubił. Czyli jednak ludzie, mimo tego, że w telefony mają GPS, że te mapy są coraz bardziej aktualne, gubią się nadal w lesie.
9: Gubią się, oczywiście tutaj działania profilaktyczne jak najbardziej są ważne, czyli właśnie jak mamy telefon, no to jesteśmy w stanie, już policja tak z BTS-ów jest w stanie mocno zawęzić obszar poszukiwań. No ale właśnie takie grupy, zabierzamy profile osób poszukiwanych, to są przede wszystkim dzieci, osoby starsze, no ale też na przykład osoby z demencją, osoby, które no, mają problemy i na przykład chcą się targnąć na życie, tak? Więc też nieraz jest po prostu zagrożenie próby samobójczej i wtedy też jesteśmy uruchamiani do poszukiwania. Mieliśmy już takie też sytuacje.
1: Co częściej, szczęśliwy czy nieszczęśliwy finał poszukiwań?
9: Z naszych doświadczeń częściej szczęśliwy, aczkolwiek też mieliśmy doświadczenia finałów nieszczęśliwych, gdzie no niestety ta próba samobójcza doszła do skutku na przykład. Albo pewna, mieliśmy sytuację, kiedy starsza pani no pokłóciwszy się z córką po prostu wyjęła baterię z telefonu i poszła w las na grzyby, teoretycznie swoje okolice, ale niestety właśnie straciła orientację, a mieszkała sama, więc informacja też przyszła stosunkowo późno. No i niestety po paru dniach gdzieś tam została odnaleziona już martwa.
1: I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, w zasadzie najważniejsza. Pies, który psy? Pies? Ile ich jest, tych czworonogów?
9: Jeżeli chodzi o liczbę psów, no to się u nas zmienia. Teraz jesteśmy w takim etapie, można powiedzieć, zmiany pokoleniowej. Mamy już z tych psów, które zaczynały z nami na początku pracę, już właściwie żaden nie jest w czynnej służbie.
1: Mamy... Idą na emeryturę.
9: Dokładnie tak.
1: Co się z nimi dzieje na emeryturze?
9: Jesteśmy ochotnikami, to są nasze psy, także my je kupujemy, my je utrzymujemy, leczymy, dbamy o nie, szkolimy, robimy wszystko po prostu w ramach wolontariatu, a więc taki pies na emeryturze po prostu kontynuuje nasze życie z nami, tak, bo on cały czas żyje z nami, to nie są psy służbowe, które gdzieś tam mają swoje miejsce, to są nasze psy żyjące z nami, śpiące często z nami w łóżkach.
1: Rasy?
9: Tak bywa. Rasy różnorakie, mamy owczarki belgijskie Groenendale, mamy labradory, mieliśmy wilczaki czechosłowackie również, taka rasa nietypowa, nie kojarzona z pracą w ratownictwie, ale też mieliśmy tak naprawdę pierwszego w kraju certyfikowanego wilczaka czechosłowackiego.
1: Ile trwa cykl punkt szkolenia takiego pieska? Czy to też zależy od rasy? Nie wiem, może od predyspozycji, czy właśnie człowieka, czy może tego czworonoga?
9: Czynników jest wiele. Jako takie minimum, nawet formalnie można powiedzieć, są te 2 lata, ponieważ pies musi mieć 24 miesiące, żeby podejść do certyfikatu, więc w regulaminie Państwowej Straży Pożarnej to mówi, ale tak naprawdę 2-3 lata trzeba i tak zakładać, że szkolenie będzie trwało, przy czym znowu to nie jest kurs na obsługę sprzętu, który się kończy i sprzęt się chowa tak na półkę i później się go wyciąga za miesiąc i się pracuje. To jest żywe stworzenie, więc praca trwa cały czas, dlatego też certyfikaty trzeba odnawiać co roku. Tak, więc jak ja się raz certyfikowałem, za rok musiałem certyfikat odnowić, żeby mieć uprawnienia do udziału w tych akcjach. Więc 2 treningi w tygodniu, takie stricte ratownicze, plus jakieś inne treningi, współpraca, posłuszeństwo, to jest codzienność pracy przewodnika.
1: No dzisiaj mamy ten wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, czyli tak jak strażacy po prostu muszą doskonalić, trenować swoje umiejętności na bieżąco, również te czworonogi.
9: Tak jest, nasze psy cały czas muszą być w treningu i najważniejszym aspektem tego treningu jest motywacja, bo pies nie robi tego na rozkaz, pies nie robi tego, bo wie, że musi, pies musi pracować, bo musi chcieć pracować, tak? Więc my cały czas musimy programować tego psa, żeby mu się chciało, żeby zawsze miał właśnie motywację do pracy.
1: Zdarza się, że tutaj przyjeżdżacie panowie i panie na interwencję?
9: Aż tak daleko nam się nie zdarzało jeszcze zapuszczać, aczkolwiek mieliśmy akcje nawet poza województwem, tak? Mimo, że OSP co do zasady tak jest dedykowana do działania na obszarze gminy, no ale nasza tutaj charakterystyka naszej tutaj grupy jest taka, no, unikatowa tak naprawdę, jeżeli chodzi o struktury Straży Pożarnej, więc też mamy wyjazdy. Jest to pierwsza pomoc.
10: Starsza sekcyjna Agnieszka Siemieniuk, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie. Na tym stoisku mamy gogle do wirtualnej rzeczywistości. Dzieciaki, które przychodzą, mają szansę zobaczyć symulowanie udzielania pierwszej pomocy albo segregację poszkodowanych na podstawie obrażeń od ciężkich do najlżejszych.
1: Tak w praktyce wygląda. Jest to trudniejsze, czy w tej symulacji pani zdaniem jest to zadanie trudniejsze?
10: W zależności od okoliczności. Jeżeli mamy możliwość trenowania w sali konferencyjnej w komfortowych warunkach, a symulacja jest zdarzenia bardzo trudnego, wypadku bardzo ciężkiego, gdzie trzeba rzeczywiście tą swoją wiedzę na bieżąco sprawdzić, to obydwa rozwiązania są bardzo dobre, bo trudno zasymulować bardzo poważny wypadek masowy, żeby sprawdzić swoje umiejętności, co dla strażaków jest bardzo ważne, bo szkolimy się w najróżniejszych sytuacjach, a w naszej pracy jest to bardzo ważne, że przychodząc na służbę nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, więc jesteśmy przygotowani na różne okoliczności, dlatego scenariusze przewidują różne zachowania.
1: Czyli tak naprawdę to jest sprzęt, który ułatwia Wam trening tych umiejętności.
10: Dokładnie tak. Można tutaj wgrać, my mamy oprogramowanie do udzielania pierwszej pomocy, do działań poszukiwawczo-ratowniczych, jest możliwość wgrania kolejnych, jest to nowy nabytek, więc rozwijamy się w tej dziedzinie i staramy się zrobić, żeby to wszystko działało jak najlepiej, wprowadzać nowe technologie do Straży Pożarnej i korzystać z nich.
1: Czyli przede wszystkim w tej sytuacji, zarówno w tych warunkach laboratoryjnych, jak i praca na żywym organizmie, rada podstawowa zachowanie zimnej krwi.
10: Zdecydowanie tak. Wezwać pomoc, zorientować się, co się dzieje i krok po kroku zachowaniem zasad własnego bezpieczeństwa przede wszystkim, bo najważniejszy jest żywy ratownik, więc przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo własne. Następnie staramy się jak najlepiej udzielić pierwszej pomocy osobie, która tego potrzebuje.
11: Doktor Katarzyna Karolska, Urząd Miejski Giżycko, samodzielne stanowisko do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: No i tutaj dzisiaj wojewódzkie obchody Dnia Strażaka i ze swoim stoiskiem miasto Giżycko. Dlaczego takie stoisko i co na tym stoisku znajdziemy?
11: Jesteśmy oczywiście na pół z Państwową Strażą Pożarną, akurat z Olecka. Tutaj mam kolegów strażaków. Bardzo potrzebne są te stoiska, żeby mówić o bezpieczeństwie, żeby wzmacniać naszą odporność społeczną. I rzeczywiście mam tutaj część stoiska swojego, gdzie mogę pokazać, co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej Pilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
1: No właśnie, tutaj mamy różne torby swoją drogą z nie tak bardzo tajemniczymi nazwami, bo na przykład hasło płyny. No to chyba każdy wie, o co chodzi. Nie wiem, jakaś sól fizjologiczna, coś do dezynfekcji.
11: Tak, oczywiście, akurat tutaj pani redaktor, mamy torbę R1 PSP. Według wymogów jest to najnowszy wypust torby, którą posiadają zarówno ratownicy medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie, między innymi i podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę, na przykład tak, bo to chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny. Także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część z torby i udzielamy pierwszej pomocy.
1: I hasło, które brzmi znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
11: No trauma to oczywiście jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
1: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę. Jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
11: Około 35 kilo.
1: Około 35 kilo i to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
11: Tak, oczywiście i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu minus 1, czyli z piwnicy. Weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. Mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie, było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wspólnie osiągamy coraz więcej, nawet w dziedzinie segregacji odpadów. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
5: Na luzie, ale serio!
1: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy m.in. o rekordach w zbiórce odpadów, ale też o ekologicznych działaniach na rzecz mieszkańców regionu. Za chwilę moi i wasi goście opowiedzą o wyjątkowym wydarzeniu, które już pod koniec maja zagości w Rynie. Przed nami 17. edycja festynu Ekologika, a w planach, jak to na festynie, dmuchańce, koncerty i pokaz flyboard. A nawet nowość, czyli konkurs pływania byle czym i to nie byle gdzie, bo po jeziorze Ryńskim. Ale na początek o tych sukcesach w segregacji, bo nie muszę chyba wam mówić, czym są punkty selektywnej zbiórki odpadów. Korzystamy z nich coraz chętniej, coraz częściej i zostawiamy tam coraz więcej rzeczy.
12: U nas co piąta tona, która trafia do zagospodarowania, terenu Mazurskiego Związku pochodzi z Pszczoków.
1: Wojciech Ogłuszka, przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego.
12: A korzyść jest taka, że koszt jednej tony z Pszczoków to jest 360 zł, a koszt jednej tony odebranej przez naszego operatora to jest 680 zł. Czyli te odpady z Pszczoków są praktycznie dwa razy tańsze niż te dowiezione przez naszą firmę zewnętrzną, tak? Tam musimy płacić, a tu mieszkańcy przywożą. I dzięki temu możemy stabilizować po prostu tą cenę.
13: Założyliśmy, że te nasze Pszczoki na terenie Mazurskiego Związku to będą miejsca takie, do których mieszkańcy będzie mógł dotrzeć, powiedzmy, od 5 do 15 minut.
1: Wojciech Kuc, firma Mazurski Związek Międzygminny.
13: I generalnie tak też jest, bo w każdej gminie taki jeden przynajmniej Pszczok jest tworzone w różnych formach. Są Pszczoki stacjonarne, są Pszczoki mobilne. To wszystko jest też uzupełniane o różne właśnie zbiórki mobilne, ale też mazurskie punkty zbiórki elektroodpadów, czyli takie te szafy na elektroodpady, chociażby u nas w Giżycku, tutaj na ulicy Pocztowej taka stoi. Generalnie jakby czas funkcjonowania przoków też jest dostosowany do raz, ilości osób korzystających z przoków, dwa, do ilości odpadów, które do tych przoków trafiają. No to jest uzasadnione ekonomicznie, no wiadomo, że tam pracują ludzie, którym my musimy zapłacić za tą pracę, więc te przoki, jeżeli są otwarte codziennie, to znaczy, że ten przok jest intensywnie odwiedzany, dużo odpadów tam trafia. No i na dzień dzisiejszy tak naprawdę mamy powiedzmy takie trzy, no cztery główne przoki na terenie Związku. No oczywiście tutaj Giżycko, Węgorzewo, Orzysz i powiedzmy też Kruplanki możemy uznać za taki przok, czyli te cztery przoki, które są w naszej takiej hierarchii najistotniejsze.

0: są, mają formę taką, powiedzmy, objazdową. W każdej gminie mamy przynajmniej jeden jakiś punkt, w którym mieszkańcy mogą pozbyć się tego typu odpadów.
1: Kiedyś psoki mobilne funkcjonowały przeważnie raz w miesiącu. W tej chwili psoki mobilne są uruchamiane w każdej miejscowości, czyli w każdej gminie, raz w tygodniu i konkretny dzień. Wprowadzając takie systematyczne, czterokrotnie zwiększyliśmy częstotliwość odbioru odpadów od naszych mieszkańców. Czterokrotnie.
0: A to też jest bardzo ważne, bo za chwilę powiem o efektach. Jaki był efekt jakby takiej intensyfikacji pracy psoków? Biorąc pod uwagę te psoki najbardziej popularne, to jak widzimy, to praktycznie 33% mieszkańców korzysta z tego giżyckiego psoku. No tak jak już wspomniałem wcześniej, wiąże się to z tym, że Giżycko jest jednak w centrum związku. Dwa ma najwięcej mieszkańców i tak naprawdę korzystają też z tego naszego psoku też i okoliczne gminy, nie tylko mieszkańcy Giżycka, miasta i gminy. Psok Spytkowie też jest takim krótkim centralnym psokiem, bo tam też często przyjeżdżają mieszkańcy właśnie Krutlanek czy Posezdrza, więc one są takie troszeczkę najbardziej oblegane przez naszych mieszkańców, najbardziej popularne. No oczywiście Węgorzewo też ponad 16%, no i dalej Orzysz, Krutlanki, tak jak wcześniej wspominałem. I co tam mieszkańcy przywożą? Oczywiście to jest cała gama różnych odpadów, mamy to wszystko zewidencjonowane, policzone, wyważone i tak dalej, ale co jest takie, powiedzmy, na top, jeżeli chodzi o odpady dostarczane do psoków? No oczywiście wielkogabaryty, tutaj wszelakie meble, łóżka, szafy i tak dalej, to jest hit i to praktycznie jest 30% odpadów, które trafiają do naszych psoków. No dalej to są odpady takie typowo, no powiedzmy, budowlanka. I te brudne i czyste, czyli zmieszana budowlanka.

odpadów zielonych do przoku. To też zachęcamy, bo jak Państwo koszą trawniki i sprzątają liście jesienią, to jeżeli Państwo nie posiadają swoich własnych kompostowników, nie wiem, jest tego tak dużo, że nie możecie z tym zmienić,

zrobiony, jak Państwo wiedzą, przerabiany w zakładzie na rzeźniak, czyli ten kompost słynny, który w tym momencie są zapisy tak naprawdę na Spytkowie, żeby sobie ten kompost podać i wykorzystać na swoich działkach. Więc jak najbardziej zależy nam bardzo na tym, żeby te odpady zielone trafiały do nas właśnie do przoku. Nie wiem, czy będzie widoczne. Tutaj widać, jaka jest choćby taka gradacja, może tak określić, wzrost poszczególnych tych odpadów na przestrzeni tych ostatnich 5 lat. Także widać, że te przoki są coraz bardziej sprawne i coraz lepiej funkcjonują. No i to co najważniejsze chyba, najważniejsza taka informacja, to na dzień dzisiejszy 1/5 odpadów, które trafia do Spytkowa, to pochodzi z przoku. No i to jest już naprawdę bardzo fajny wynik.

powinien to wpływa też pozytywnie na finanse po prostu też całego systemu gospodarowania odpadami. Czyli to już jest taki wskaźnik, który naprawdę można się pochwalić i traktować jako pewien sukces. Staramy się, żeby ten mieszkaniec miał ułatwiony dostęp do przoku, żeby ta droga nie było, żeby to nie była duża odległość, żeby nie musiał pół dnia spędzić na przykład na dojechanie do przoku, załatwienia sprawy i powrotu do domu. Także im to jest bardziej dostępne, im jest bardziej otwarte dla mieszkańca, tym mieszkaniec chętnie korzysta i wraca po prostu do tego.

0: odpadów no, nie galopują tak jak w innych regionach Polski. To tyle, jeżeli chodzi o chwalenie się, a powiedzmy teraz jeszcze chciałbym, no chwalić się to może nie, bardziej zaprosić Państwa na do Rynu 30 maja w okolicy Ekomaryny, gdzie robimy naszą powiedzmy taką imprezę edukacyjną w formie festynu ekologicznego. Jest to już tam bodajże 17 edycja tej imprezy, więc ci mieszkańcy, którzy byli, to mniej więcej mogą, wiedzą czego się spodziewać. To jest wydarzenie powiedzmy radosne, tak, gdzie poprzez zabawę staramy się te tematy właśnie edukacyjne, trudne, odpadowe mieszkańcom przybliżać, pokazywać jaki jest sens tak naprawdę tej całej segregacji, którą poczyniają przy swoich pojemnikach na odpady. Zapraszamy w sobotę do Rynu 30 maja. Tutaj w mediach informacje o tym wydarzeniu się zaczynają pojawiać. Mam nadzieję, że jeszcze też pojawi się troszeczkę więcej i Państwo bardzo chętnie tutaj przybędą na ten nasz festyn. Zapraszamy serdecznie. Co w planach? Dobrze, to wracamy do planów. Na pewno będą koncerty. Mamy tutaj zaplanowane dwa, bodajże trzy zespoły. Oczywiście będą nasze stoiska edukacyjne, na których począwszy od Akademii Młodego Recyklera, gdzie będzie można się sprawdzić tutaj w pracy twórczej, będzie można wykorzystać odpady do tworzenia nowych rzeczy, dawać im drugie życie. Będzie można przetestować żyźniak, czyli ten nasz właśnie słynny kompost z łok spytkowo. Będzie można go sobie po prostu wziąć do przystosowań do domu. Będą tam rozdawane rośliny, oczywiście też tak jak zawsze. No i będzie zbiórka elektroodpadów. To jest bardzo fajne wydarzenie, ponieważ za przyniesione elektroodpady będziemy rozdawali rośliny ogrodowe, byliny, kwiaty, także bardzo chętnie zapraszamy, zbierajcie te elektroodpady, przynoście. My tutaj mamy, tutaj za małe może nie widać stąd, bo taki mały tam druczek akurat z tego plakatu, ale w mediach tutaj oczywiście w naszej informacji podamy, jest podane ile, co za co, tak? Także to nie jest tak, że jak ktoś przyniesie jedną baterię, to od razu kwiatek dostanie, musi ich przynieść kilka, dokładnie nie pamiętam w tej chwili ile to było. Ale no, generalnie zasada działania jest bardzo prosta. Przynosisz elektroodpady, otrzymujesz roślinę. A to jest bardzo ciekawe, jak wiecie, w dalszym ciągu u nas na terenie Cesidin w związku jest bardzo dużo azbestu po prostu na dachach i my jako Mazurski Związek zajmujemy się jakby pozyskiwaniem środków na usuwanie tych płaszczyzn dachowych, azbestowych. I co roku taki konkurs jest ogłaszany. W tym momencie też wiemy, że taki konkurs będzie i my jako Mazurski Związek wystąpimy o te środki i wtedy mieszkańcy mogą do nas składać wnioski, ubiegać się o dofinansowanie właśnie usuwania tego azbestu. A to stoisko to jest takie troszeczkę też edukacyjne, poprzez zabawy chcę pokazać, jak szkodliwy jest azbest. Będzie można wczuć się troszeczkę w rolę takiego pracownika, który, powiedzmy, czy to będzie forma zabawy, bo tam azbestu nie będzie, tak? Czyli takiego pracownika, który ubiera się w strój specjalny i usuwa ten azbest z dachu, także trochę poprzez zabawę staramy się pokazać, że ten azbest jest szkodliwy, że trzeba go usunąć i jednocześnie informujemy, jak to zrobić i skąd się na to pieniądze. Także każdy, kto ma u siebie azbest na swojej posesji, zapraszamy na to stoisko i tam nasi pracownicy opowiedzą, w jaki sposób szybko, sprawnie załatwić sprawę azbestową, żeby się po prostu pozbyć.
1: No i po raz kolejny oczywiście poznamy tajemnicę komory śmieciarki.
0: Oczywiście, bo tajemnica śmieciarki to jest taka tajemnica, którą trzeba odkrywać cały czas. Chodzi generalnie o ten mit, który gdzieś tam krąży w przestrzeni, że wszystko jest rzucane do niej śmieciarki, a to jest nieprawda, ponieważ śmieciarki są wielokomorowe. Będzie można sobie po prostu zajrzeć do tej śmieciarki, wsiąść do szoferki, zobaczyć jak zaawansowane technologicznie przede wszystkim są to sprzęty, bo to nie jest tak, że to tam powiedzmy, no czasy się zmieniają i te samochody też są bardziej doposażone, czyli generalnie to, że my widzimy na przykład, gdzie dana śmieciarka jedzie, widzimy na przykład jak, co odbiera, tak, że, bo wszystkie śmieciarki są wyposażone w kamery, które wykonują powiedzmy zdjęcie podczas swojej pracy, więc my w czasie rzeczywistym widzimy, gdzie dana śmieciarka jest, jaki rodzaj odpadów odbiera, u kogo, jaki pojemnik, o i też można się uśmiechnąć, bo zdjęcie też wykonuje. Więc wszystko to od strony powiedzmy takiej technicznej będzie można sobie tam zobaczyć, jak taka śmieciarka z bliska, jak działa, jak wygląda, jak pracuje. Oczywiście mamy wszelkiego rodzaju dmuchańce, gry, zabawy, także to wszystko to, co się na festynie powinno dziać, u nas też będzie się działo, też będzie można dobrze oczywiście zjeść. Grochówka mazurska słynna też będzie.
2: A jeszcze jedna ważna rzecz, będziemy ogłaszali wyniki podsumowania naszych konkursów, bo ogłaszamy różnego rodzaju konkursy.
0: Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy. A przy okazji, bo też nie wykonujemy takich imprez sami, zawsze partnerem naszym jest gmina, u której gościmy, w tym wypadku gmina Rym. No i tutaj taki bardzo fajny, ciekawy pomysł gminy. Można zdobyć nagrodę poprzez zrobienie czegoś, co będzie unosiło się na wodzie i szybko, powiedzmy, nie zatonie i będzie na tyle ciekawe, że naszą komisję zainspiruje. Także jest rywalizacja właśnie w takim fajnym haśle pływanie na byle czym. Tutaj całą akcję koordynuje akurat nasz partner gmina Rym, także na pewno będzie bardzo wesoło, także też zapraszamy do obejrzenia zmagań tych ekip, które się pojawią podczas festynu. Tutaj już wspomnieliśmy wcześniej o rzeźniaku, o tym, że odpady zielone bardzo chętnie przyjmujemy w przokach, dlatego że my tworzymy właśnie ten, produkujemy ten rzeźniak, który jest bardzo, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Sposób zbiórki ma ogromne znaczenie później jakby w procesie przetwarzania tych bioodpadów. Bardzo zależy nam na tym, żeby mieszkańcy nie wrzucali torebek foliowych do pojemników tych brązowych na bio. No, generalnie chodzi o to, żeby ułatwić proces przetwarzania tych odpadów później na zakładzie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jeśli myślicie, że w niedzielę damy wam trochę odpocząć, to nic bardziej mylnego. Z nami dobre melo trwa cały tydzień. A teraz WW i Bet. Zróbcie głośniej, opoka, cześć.

Getta, Just the Way You Are w Melo Radio. Takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland, gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku. Jego akcent, ten francuski, taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny, ale muzyka wspaniała. Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was. Standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami, gdzie podkręcamy tempo.

Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, a do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach. 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę. Maszery, DJ Antoine.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie. Autopromocja.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery. Sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach. To ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi. Więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie, oczywiście, a teraz gorące Don't Want Your Love i Lenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam. O reklamie.
4: Dzień dobry, cześć, siemanko. Felix Jan Kaskada za chwilę z gorącym Boy You Can Me w Melo Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć. Melo.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te niezwykłe chwile, to koniecznie bądźcie z Melo Radiem od samego rana już jutro. Shongai Tukase teraz.

0: Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.
1: Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
10: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
9: Dzięki bardzo.
8: Zgłoś się na meloradio.pl.

Thank you, Dmitry Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściowy. Będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finisz. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price.

0: Mazurski Festyn Ekologiczny. Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej. Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności.

Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, Anima i Georgie w Melo Radio. Tak, gramy wam gorąco, gorąco i wakacyjnie w weekendowym Melo po godzinie 12. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Wiem, że ich kochacie. Bambi, Young Leosia, BFF. Proszę bardzo, róbcie głośniej.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

A to numer z cyklu Albo Grubo, Albo Wcale, Play Hard, David Guetta, Neo Akon w Melo Radio i takich numerów, które sprawiają, że człowiek staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo, a jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na player.meloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Meloradia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie, naprawdę się nie mylę, naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest ten numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Eryk Prydz z numerem Call On Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już o 13 zagramy
0: René Zonneveld, Loco Loco.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Porekla.

Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim René Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

Sony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek Nel, Ser mi ich z numerem, niech się kręci. No to niech się kręci, róbcie głośniej. I niech...

I niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się wiralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Melo Radio w weekendowym Melo z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha. Oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Podcaście. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.

Switch Disco i Fondio w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Avicii'ego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa Skygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Melo Radio, prawie 14, za chwilę do was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do Was numer Rumors, Thomas Gray teraz. Opoka, cześć.

jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are, kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie

0: obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka ZOO.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru. Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Rip It It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM, i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, a może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
3: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Loki Kojt w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie można usłyszeć na naszej antenie, ponieważ już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko chcecie, możecie je wydać. Na przykład na zrzutkę Łatwo Gęga. Tak na marginesie, to on już 12 milionów uzbierał, a teraz jeszcze kolejne 2,5 miliona prawie wspiera dzieciaki, tam można się dorzucić. Ale oczywiście z tymi 200 zrobicie, co będziecie chcieli, co chcecie z nimi zrobić. Piszcie na meloradio.pl już teraz.

Ale to jest mocne. John Summit, The Chainsmokers, All The Time w Melo. 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci. Chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta, tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci, pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: Jeszcze przed 16 u nas jest to Ewa Max. Takie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie. Do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejson na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportów walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful i Anima u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.
1: Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Wbijaj

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach

0: Na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Matko, dobra, wstaję!
12: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
13: Dmuchniemy ci rano w żagle.
11: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
12: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
10: Autopromocja.

Dainoro i Gigi Diego Sino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce. Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Marfa Jack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Daj mi wyzwanie.
1: Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kaigo i Call It za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
2: Cześć.
1: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
2: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
1: A no właśnie.
2: Żeby cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
1: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
2: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
1: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które powiedziałaś przed chwilą i te słowa muszą się kojarzyć z latem. No czyli załóżmy mamy na przykład słowo arbuz, czyli kończy się na Z, czyli kolejne słowo zaczyna się na Z. No i tak z 5 kolejnych słów kojarzących się z latem, z wypoczywaniem, a zaczniemy od słowa lato. No to proszę bardzo.
2: Lato, opalanie, energia, ananasy, dzieci impreza.
1: Impreza, no i bardzo ładnie, Monia. Ja nie wiem, gdzie ty tego lata Yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
2: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A
1: o,
2: też pozdrawiam twoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. Oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
1: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienieniem imion.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Sony Fodera w Meloradiu, tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy, natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super, no to jak dołączyć?
12: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo też nieźle podkręcone. Łatwo ganga, on teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi, teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwo ganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: Cześć, tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Alan Walker w Melo Radio jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Melo Radia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Federa punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to?
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Sony Fodera na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie na tę godzinę playce też m.in. Juno Taos czy Duke Dumont. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18, ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane, 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Timmy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Melo Radio, 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czas na finał.

0: ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: odstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii. Możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: To Wersowi o północy w Melo jeszcze przed 19. A łatwo gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maxia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Lato w Half Price.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między nimi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19:00. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20:00 m.in. Calvin Harris i Sam Smith.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

ależ wyciągnięte. Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę, wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow. I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Do końca roku trwa zbiórka na rehabilitację Kingi Płatosz, a to oznacza, że podczas miejskich imprez będziecie mogli spotkać wolontariuszy z puszkami. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Blisko ludzi.
10: Ta super 7-letnia dziewczynka urodziła się z zespołem Downa. Na co dzień chodzi do przedszkola i jest częścią naprawdę kochającej rodziny. Zresztą sami posłuchajcie.
11: Skończyłyśmy zajęcia i przyszłyśmy sobie na plac zabaw, bo pogoda miała być ładna, ale...
10: No właśnie, ale i tak to jest z pogodą, szczególnie na Mazurach, że można się dziwić. No, robi się coraz gorzej, natomiast mam nadzieję, że będziemy miały okazję porozmawiać na antenie Meloradia. Sylwia Płatosz, mama Kingi.
11: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć.
10: No i w tym roku trwa zbiórka na właśnie specjalne potrzeby twojej córeczki. Mhm. Powiedz, jakie to potrzeby i z czym na co dzień jako rodzina, sama Kinga, ale też wy walczycie?
11: No teraz właśnie wróciłyśmy z pobytu w szpitalu, więc doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
10: Jaką dziewczynką jest Kinga?
11: A koniec, chcesz do domu? O, właśnie taką jest. Kapryśną, charakterną, ale jest
10: do
11: też...
10: Dziora.
11: Tak, tak, ale jest też bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja, mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Nefrokalcynoza?
10: O Boże, to o co chodzi? Bo ja pierwszy raz słyszę.
11: No właśnie ja też. Tak, to się okazało na którymś z pierwszych USG brzucha, że Kinia ma zwapnienia w nerkach. No i teraz szukamy przyczyny. Znaczy, objawów jako takich na ten moment nie ma, więc musimy pilnować, żeby ta nefrokalcynoza się nie powiększyła, czyli te zwapnienia w nerkach się nie powiększyły. No to też dla mnie nowość, nie? Jak z tym teraz żyć? Bo pewnie będziemy musiały się pilnować, robić często badania. Zmienić pewnie jakąś dietę. Standardowo, jak to zawsze przy wszystkich schorzeniach, zmienić dietę. Szukamy przyczyny, tak? Czy to jest taka, że tak powiem, nie lubię tego stwierdzenia, ale że taka jest jej uroda.
2: To jest straszne jest zawsze stwierdzenie, tak. Bo zawsze jest jakaś przyczyna, właśnie.
11: Tak, ale no prawdopodobnie jest tak, że się po prostu urodziła z takimi nerkami i z tą chorobą, więc mieliśmy teraz właśnie robione badania genetyczne w szpitalu dziecięcym w Olsztynie, żeby sprawdzić, skąd to się wzięło.
2: Jest jedynaczką, czy
11: jest
2: czy
11: jedynaczką? Jest jedynaczką, bo po pierwsze, bo tak się złożyło, po drugie, bo tak, po drugie, bo no, wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach i mąż zostaje w domu, albo on też gdzieś tam jest, więc no tak trochę mało się spotykamy, ale jak już się spotykamy, to intensywnie, żeby nie było, że nie. No ale póki co Kinga jest jedynaczką, no nic z tych spotkań nie wynika.
2: Nie, no, dlatego pytam, bo zawsze mówi dużo o takim dzieciaczku, jak ma, nie wiem, rodzeństwo, czy młodsze, czy starsze i o tej relacji. Sama mam też jedynaka i też go trudno gdzieś tam obudować, jaki on jest w stosunku do, tak jak mówisz, inaczej właśnie w towarzystwie, inaczej jak tych dzieci jest więcej, a inaczej jak jest jedno i ono gdzieś tam próbuje się przepchnąć, chociażby na tym placu zabaw, albo po prostu w tej grupie rówieśniczej sobie poradzić.
11: No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. No. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma i rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
2: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
11: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy. Więc jeżeli gdzieś tam ktoś ją widzi, no to już mniej więcej wie, czego się spodziewać. Chociażby po tych stereotypach, które nie są dobre oczywiście i ja tam walczę z tym, żeby się stereotypami nie kierować, no ale summa summarum nie jest to tak źle, jak ludzie coś wiedzą. No a na przykład właśnie ten problem autystów, nie? Że oni nie wyglądają, powiedzmy.
2: A są,
11: tak? I to jest ten problem.
2: I też to przyznaję, że może już teraz po latach jakoś już mam to przepracowane. Natomiast kontakt zawsze to jest jakaś taka nauka tego kontaktu. A najlepsza rada nawet od osób niepełnosprawnych, tak jak słyszę od dorosłych, mówią ignorować. Tak samo, jak z każdym.
11: No tak.
2: Czego ty się boisz?
11: Właśnie, tak, najlepiej jest po prostu być i traktować tego człowieka jak człowieka, tak jak każdego innego. No okej, czasami może być dziwne. My też niby neurotypowi jesteśmy dziwni czasami, tak?
2: Dokładnie.
11: Jacyś tam jesteśmy, więc no oni też są jacyś, tak? I to właśnie, że zespół Downa, że dzieci są takie kochane, czy tam uparte. Okej, no są kochane, są uparte, ale są też jeszcze, mają 1000 innych cech, tak? Które w ogóle nie mają nic wspólnego.
2: Powiedz, bo pewnie też jest zespół właśnie tych cech, które gdzieś tam dokuczają przede wszystkim Kindze, ale też rodzicom, ale też zespół tych cech, które na pewno jakąś taką wrażliwością otulacie, że to jest coś jednak fajnego.
11: No te dzieciaki, przede wszystkim one są, myślę, że ze względu właśnie na te liczne terapie, to one są takie czułe i otwarte. One podchodzą do człowieka z taką ufnością, tak mi się wydaje. Przynajmniej do te dzieci, które ja znam.
2: Wydawało mi się, że to jest rzeczą prostą, żeby wytłumaczyć, że nie rozmawiaj z obcymi, to się wcale takie proste nie wydaje.
11: Nie. A właśnie jeżeli jeszcze mamy dodatkowo tą niepełnosprawność intelektualną, to czasami wytłumaczenie pewnych historii to jest w ogóle jak lód w kosmos, nie?
2: Mnóstwo jest tych filmików w internecie, że tam zaczepię pana synka i zobaczymy, czy pójdzie. I niestety dużo dzieci no, się kusi, także gadajcie o tym, bo to jest taki temat, który ignorujemy, bo zawsze myślimy, że nas coś złego może nie spotkać, a rzeczywiście może. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim miejscu publicznym. To jest plac zabaw przy szkole podstawowej numer 4. Wasza ulubiona giżycka miejscówka, jeżeli chodzi o place zabaw?
11: Raczej tak. Jest nowy i fajny. No my też mieszkamy niedaleko, więc to jest ten plus największy, tak, że nie musimy gdzieś tam daleko iść. No i jeszcze statki, które pływają, są super.
2: Tak,
11: bo Kinga siedziała właśnie i mówi, o, statek. Więc to jest taka dodatkowa atrakcja. Ale tak, to jest nasz ulubiony plac zabaw. Tutaj, jak gdzieś nas można spotkać, to tutaj.
2: Jak chodzi do przedszkola, ma przyjaciół?
11: O, mamy. Nawet w naszej grupie jest trójka ich zespołem. Czyli jest taka grupka dzieci z zespołem z jednego roku się trafiły. takie gagatki i oni się tak trzymają od pierwszego momentu, kiedy poszli do tego przedszkola i inni w grupie się zmieniali, bo to jest grupa terapeutyczna, jak jest tam szóstka. Więc ta trójka jest stała, tych zespolaków, a ta trójka tak różnie tam przez lata się te dzieci zmieniały. Były dzieci autystyczne z innymi problemami, także...
12: Przepraszam, że na ciebie nie patrzę, ale ja mam widzę właśnie...
11: Będąc na placu jest to oczywiste, że patrzy się na dzieci.
12: No, no właśnie, oczywiste, że patrzy się na dzieci i zawsze coś czerwonego staram się ubrać, także widzę od razu. Dobra, jeszcze na temat tej zbiórki pogadajmy, bo to jest taka akcja. W ogóle my się dzisiaj spotykamy dlatego, że Kingę patronatem objęła pani burmistrz. To jest akcja, która trwa tak naprawdę od poprzedniego pana burmistrza. Co rok mieszkańcy Giżycka mają okazję wesprzeć giżyczankę albo giżyczanina, który tej pomocy potrzebuje. W tym roku Kinga Płatosz. Powiedz, jak idzie ta akcja? Czy to jest dla was duże, takie realne wsparcie?
11: Kinga jest pierwszą giżyczanką. Do tej pory byli sami chłopcy, więc jest pierwszą dziewczynką, tak. Objętą patronatem i właśnie pani burmistrz objęła dziewczynkę. Tak, więc super taka komitywa kobieca się zawiązała niechcący.
12: Otworzysz sobie? Czy mama będzie działać?
13: Ja.
12: Ty. No dobra.
14: To się nie oblej, okej? Okay?
12: Dobra, jest Kinga w tym roku właśnie pierwsza giżyczanka. Faktycznie teraz tak sobie pomyślałam, że nie było nigdy dziewcząt.
11: Tak, no. Tak, bo zawsze był chłopiec. I tak, no wiadomo, to wymaga od nas wyjścia ze strefy komfortu przede wszystkim. No, pokazania się światu, że jesteśmy, istniejemy, że jest taka Kinga, potrzebujemy pomocy, także, no tak, no trzeba się przed światem przyznać do tego, że potrzebuje twoje dziecko pomocy. No i to jest taki pierwsza trudna sprawa. No a potem trzeba się fizycznie pokazać w tych pewnych miejscach, trochę pokazać siebie, trochę pokazać właśnie dziecko. Różnie to jest odbierane, teraz szczególnie, tak jak jest ten boom na to, żeby dzieci jednak nie pokazywać. No to my musimy pokazać swoje dziecko, tak? I to jest trudne.
12: I jak ogólnie się z tym czujecie, powiedz? Bo niektórzy, wiem, że nie lubią, na przykład nawet wizerunków nie pokazują, nie?
13: Ja idę na
11: tego nie ma. No, przypuszczam, że gdyby Kinga nie miała niepełnosprawności, to my też byśmy jej nie pokazywali światu, powiedzmy, bardziej niż rodzinie, tak? A no, wyszło jak wyszło i jest jak jest. Gra z tymi kartami, które dostaliśmy, tak? My pojawiamy się na tych różnych... przedsięwzięciach, które się pojawiają w mieście, które organizuje GIECEK, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Majówka na przykład była super, w sensie super zorganizowana i super trudna, bo...
12: Dobry soczek? No to widzę, o, się zassała. Dobrze. Witek też lubi taki.
11: No. Majówka była super trudna, bo się dużo działo i musieliśmy być w wielu miejscach. I to dla Kingi było ciężkie, nie? Ludzie
12: dużo bodźców, tak?
11: Tak, tak. Ludzie są raczej życzliwi. Że życzliwi są właśnie, no właśnie, są życzliwi wtedy, kiedy tak naprawdę widzą tego człowieka, tak? Widzą Kingę i ona jest też otwarta dla nich. I wtedy jakoś się odnajdują, tak? W sensie w tej relacji, że ci, którzy chcą jej pomóc i ona, która potrzebuje tej pomocy. Więc tak jak wyszła na przykład na scenę podczas majówki, no to tam ludzie klaskali, uśmiechali się, więc fajnie, ona też. Ale no to jednak jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, no nie ma co tam się oszukiwać, że to jest łatwe.
12: W ogóle publicznie mówienie o swoich dzieciach to nie jest właśnie rzecz prosta. Się wydaje, że właśnie mój dom, moją twierdzą, tak samo jest z rodziną, a tutaj miejmy nadzieję, że właśnie ta gra jest warta świeczki. Czy czujecie już teraz to wsparcie takie, które od mieszkańców miasta płynie?
11: Już opłaciliśmy z tych pieniążków, które zebraliśmy, turnus, na który jedziemy w czerwcu. To będzie turnus w Suwałkach w Centrum Komunikacji pani Asi Pachutko, która jest logopedką i terapeutą komunikacji alternatywnej, którą teraz właśnie z Kingą, tak powiem, ogarniamy, bo mamy nowy tablet i ona próbuje tym tabletem się porozumiewać ze światem, o tak.
12: A jak z mową, jak to wygląda?
11: No Kinga zaczęła mówić, jak skończyła 5 lat, teraz w październiku skończy 7 i na ten moment ten poziom jej mowy, myślę, że to jest taki 2-3-latek, a no, będzie miała 7, więc no, powinna iść do zerówki we wrześniu, no ale raczej zostanie jeszcze w przedszkolu. No bo nie wydaje mi się, żeby te zdolności komunikacyjne były no takie dla pierwszoklasisty, no wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie.
12: ale już jesteś w stanie jakby się dowiedzieć, jakie są potrzeby i tak dalej i komunikuje się, no to już jest tak, najważniejszy, już, duży krok. Wiem, że też to oczekiwanie na te pierwsze słowa to jest
11: No jak miała 2 lata, to było najciężej, bo wtedy potrzeby komunikacyjne były bardzo duże, a zdolności były bardzo małe, więc wtedy mieliśmy taki najtrudniejszy okres, bo ona się bardzo frustrowała tym, że nikt jej nie rozumie, nie? Więc no komunikacja jest chyba, jak się nie można skomunikować z własnym dzieckiem, to tak, to fakt. To jest najgorsze, co się chyba może przytrafić, jak się nie rozumie. Nie? Dziecko się czuje niezrozumiane i właśnie rodzą się frustracje i krzyki i bunty. I to złe zachowanie, tak? W cudzysłowie to złe zachowanie.
12: No właśnie, podobno nie ma niegrzecznych dzieci.
11: No właśnie też.
12: I podobno pani, jak, tak. ktoś mu, jak się mówi komuś, że nie ma niegrzecznych dzieci, to ja słyszałam, że mówisz drdy małe, że są.
11: No nie wiem, tam pani psycholog też mówiła, że nie ma niegrzecznych dzieci, są tylko dzieci, które się boją dorosłych.
12: Czy częścią z nas to właśnie to ojcostwo, macierzyństwo i nie jest to rzecz prosta, jak wesprzeć?
11: Kingę można obserwować na jej profilu na Facebooku. O nazwie Miłość jest prosta, chociaż po 7 latach myślę sobie, że tak tą nazwą sobie trochę strzeliłam w kolano, bo jednak nie, to nie jest proste. To nie jest proste. Znaczy, miłość sama w sobie jest, tylko te wszystkie rzeczy dookoła miłości są strasznie trudne. I tam można obserwować Kingi postępy, Kingi sukcesy, bo też je ma. Właśnie rodzic zawsze chce się chwalić sukcesami i ona ma też swoje sukcesy. I tam się nimi chwalimy i zachęcamy, żeby ją tam obserwować. Ma swoje subkonto w fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.
12: Ojej, soczek się skończył. No właśnie, ja też nie lubię, jak coś się kończy.
11: Rower, tak.
12: A, rower.
11: Tak, jesteśmy przed kupnem nowego roweru teraz. O. Bo wyrosła z tego takiego pierwszego. Fajny.
12: Super.
11: No i ona tak bardzo zazdrości wszystkim dzieciom i chcemy kupić właśnie taki rower.
12: A jeśli wy chcecie wesprzeć Kinię i jej bliskich, koniecznie zajrzyjcie na stronę gizecko.pl. Tam poznacie szczegóły zbiórki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
15: Czy gaśnica naprawdę potrafi zatrzymać pożar w zarodku? I dlaczego strażacy podkreślają, że najważniejsza jest szybka reakcja? Również o tym mówiono podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Giżycku. Obok rodzinnego festynu odbyła się też oficjalna część uroczystości na Placu Piłsudskiego. To ważny moment dla giżyckiej komendy, bo strażacy z Giżycka zyskali sztandar. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
13: Co słychać w Giżycku?
15: Crème de la crème atrakcji i najciekawsze rzeczy, przynajmniej dla najmłodszych i najbardziej ciekawskich, odbyły się jednak przy giżyckiej ekomarinie. Posłuchajcie.
12: Co ten człowiek młody ma na sobie? Co to takiego jest?
16: Ma hełm, dodatkowo ma aparat oddechowy.
12: To jest chyba wszystko trochę ciężkie, co?
16: No trochę waży, to akurat nie jest cały asortyment. Myślę, że to waży około 15 kg.
12: Żeby się ubrać w ten sprzęt, taki, że tak powiem, w pełnym rynsztunku, to ile to waży?
16: Myślę, że około 25-30 kg, gdy mamy haligana i cały sprzęt burzący, który jest nam potrzebny, plus kamera termowizyjna. Myślę, że około właśnie 25-30 kg.
17: Będzie wyładowanie, przejdzie przez serducho naszego pacjenta prąd i wracamy do uciśnięć klatki piersiowej. Robimy to tak długo, aż nie przyjedzie straż pożarna, karetka, ktokolwiek, kto tego pacjenta od nas naprawdę przejmie, nie? Marcin Szwed, z Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Jest to stoisko ratownictwa medycznego, tak naprawdę pierwszej pomocy, na którym uczymy tak naprawdę naszych tutaj i maluchów, i dorosłych. Tak naprawdę nie ma wieku, w którym ta pierwsza pomoc nie byłaby potrzebna. Mamy tutaj manekiny, które służą nam do pokazania i przećwiczenia pierwszej pomocy polegającej na zatrzymaniu krążenia i jak reagować. Mamy tutaj naprawdę specjalistyczne manekiny i trenażery do krwawień krwotoków.
12: Na których i coś, co rzeczywiście bardzo realistycznie wygląda.
17: To są rany otwarte, rany cięte, kłute. Na tych stanowiskach i uczymy tego, jak zatamować ten krwotok, jeżeli chodzi o ranę głęboką. I jak na rany kłutą, jak mamy coś wbitego, to ważne, żeby nie wyciągać tego. W przypadku, gdy ta krew leci cały czas obficie, możemy użyć tak naprawdę wszystkiego. Kawałka koszulki, kawałka czegokolwiek, co będziemy mieli pod ręką, żeby wcisnąć w tą ranę i zatamować to krwawienie. Wystarczy czasem, jeżeli to jest duża tętnica, tętnica główna, tętnica szyjna, to naprawdę wystarczy nawet 10 sekund, żeby taka osoba straciła nawet do 2 litrów krwi. To jest już naprawdę ogromne zagrożenie życia, więc to naprawdę bardzo ważne jest, że te krwawienie zatamować, za nieudzielenie pomocy w przypadku, gdy ma już się jakieś szkolenie z ratownictwa medycznego, czy tam pierwszą pomoc, bądź zawód medyczny, jest to też oceniane pod względem jakości udzielenia pierwszej pomocy. Jednak jak najbardziej proszę się nie bać. Za samo podejście, wezwanie służb, już możemy uniknąć tych konsekwencji. Ale tu nie chodzi o konsekwencje. Po prostu uważam, że każdy powinien móc, chcieć i w miarę swoich możliwości pomóc takiej osobie.
18: Młodszy brygadier Michał Senderowski, ośrodek szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
19: Co tutaj się dzieje? No jest pożar skrzynki elektrycznej i dzieci muszą ugasić gaśnicą.
2: To jest tak jest to łatwe, jak to wygląda, czy to jest dużo trudniejsze w rzeczywistości?
19: W rzeczywistości no zależy, co się pali, zależy, czy wiatr wieje, ale generalnie no, trzeba znać podstawy, umieć wyciągnąć zawleczkę, skierować dyszę na źródło ognia. Dobrze jest z odległości zacząć już, przybliżając się już z tą gaśnicą uruchomioną, żeby już te płomienie były dławione.
2: Co pokazuje doświadczenie, jako społeczeństwo umiemy używać tych gaśnic?
19: Różnie to bywa, różnie bywa. No, jeżeli ktoś ma użyć gaśnicy już podczas zdarzenia, no to nie ma wtedy czasu tak naprawdę na czytanie piktogramów. Warto jest się zapoznać z instrukcją i nawet jak jest możliwość gdzieś sobie spróbować to zrobić faktycznie w warunkach bezpiecznych.
2: A tutaj jak sobie radzą dzieciaki?
19: Bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze.
19: Bardzo dobrze. No. Czy najczęściej jest to wykorzystywane do szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub ewentualnie jakieś inne osoby na terenie ośrodka. Jak szkolimy, to wykorzystujemy właśnie taki trenażer. Możemy tu różne nadstawki symulować pożary różnych rzeczy.
2: Jako, że tutaj mamy ogień, strażacy też najbardziej są kojarzeni z ogniem. To z czym mamy największy problem w chwili właśnie wybuchu pożaru jako społeczeństwo, jak pan zauważa?
19: Z kolejnością tego, jak postępować, z tym, żeby poinformować ludzi o zagrożeniu, czy właśnie, żeby znaleźć te urządzenia przeciwpożarowe i zareagować odpowiednio.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ola Bogusz.
19: Może pani chce to spróbować?
2: No nie wiem. Nie, chyba nie.
19: Czemu nie? No dzieci dają radę.
2: No spróbuję, już jak pan powiedział.
20: Na Dmuchańca, gdzie można troszeczkę zgubić kalorii. Wspaniałe stanowisko. Zapraszamy z tyłu.
2: No dobra, to co ja mam robić?
20: Zachowania pojazdu.
21: Blokadę mamy wyciągniętą w gaśnicy. Trzymasz za rączkę, celujesz w stronę skrzynki.
20: Polecam wartę.
2: Dobra.
21: Następnie drugą rękę kładziesz tutaj na gaśnicy.
2: Tutaj?
21: Tak, i po naciśnięciu gaśnica zadziała i celujesz w skrzynkę, w której tutaj widzisz ogień.
2: Nie ma.
21: Brawo, ugaszone.
2: Czyli jednak trochę jest w tym prawdy, że ten Wojtuś chciał zostać strażakiem, tak. I widać, że ciągnie tego wilka.
22: Tak, ciągnie dzieci bardzo.
2: Co tam się najbardziej dzieciakom spodobało? Bo teraz chyba gaszą pożary.
22: Tak, teraz to tutaj gaszą, ale podobał im się ten domek, gdzie szukały misia. Mhm. I super im to wychodziło. Prawie każde dziecko znalazło bez latarki. Tam chyba dwie osoby. Pierwsza pomoc. Nawet byłam zdziwiona, bo to klasa pierwsza, a tak były zainteresowane dzieci właśnie udzielaniem tej pierwszej pomocy.
2: Czyli też dużo zabawy, ale też dużo takiej wiedzy.
22: Tak. No na koniec to akurat oczywiście zjeżdżalnie na Dmuchańcach, także najważniejsze. Ale jeszcze nie chcą opuszczać, bo jeszcze chcą tutaj ten domek, właśnie gasić domek.
2: Czyli tak naprawdę przyjemne, spożyteczne.
22: Tak, przyjemne, spożyteczne.
2: Która to jest klasa?
22: Pierwsza klasa ze szkoły podstawowej numer 4 w Giżycku.
2: Jeszcze chłopcy deklaruje część, że chciałoby zostać strażakiem.
22: Najbardziej, tak.
2: A dziewczynki?
22: Dziewczynki, może niektóre też, ale nie wszystkie, ale chłopcy tak, prawie w 100%.
2: Jeszcze poproszę pani o przedstawienie się.
22: Joanna Zabłocka.
2: Bardzo dziękuję.
23: Był to nasza zmiana, cała nasza jednostka to raczej robiła tam dużo chłopaków.
24: Jeszcze domek taki.
2: Także to wasz autorski projekt?
23: Tak, dokładnie, tak, dokładnie.
2: Domek, który możemy ugasić.
23: Tak, dokładnie.
2: Jest pompka, dzieciaki, w sumie podwójna zabawa, bo trzeba napompować tej wody i dopiero wtedy gasić.
23: Dokładnie.
25: Można zapoznać się z tematyką
1: Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dowiemy się, czym jest pożar, jak przeciwdziałać.
3: Symulacja pożaru mieszkania. Tutaj mogą dzieci zobaczyć, jak strażacy widzą na własne oczy pożar od wewnątrz. Czyli bardzo zadymione pomieszczenie, które nie widać i jeszcze dodatkowo jest taka atrakcja. Muszą znaleźć misia, które to symuluje, że muszą znaleźć po prostu osobę poszkodowaną.
4: Jak sobie radzą?
3: Bardzo dobrze.
5: Starszy ogniowy Krzysztof Nowak. Tutaj się znajduje stanowisko do chodzenia po skrzynkach. To jest element tak jakby obsługiwany przez ratowników z ratownictwa wysokościowego. Tutaj po prostu jest użyty podnośnik jako stanowisko. Jest on wyłączony. Do tego stanowiska jest przypięty układ, przy pomocy którego zabezpieczamy dzieci, asekurujemy, które wchodzą na skrzynki. No, udawało się dzieciom nawet i po 13-14 skrzynek układać. I...
4: Czyli bardzo wysoko, można powiedzieć.
5: Tak, tak, tak.
4: Czy podczas jakich akcji tego typu sprzęt się przydaje?
5: To jest sprzęt, można powiedzieć, mieszany, bo jest użyty podnośnik i podnośnik do ewakuacji z wysokości, tak, z poddaszy i tak dalej. Natomiast sprzęt wysokościowy to do podejmowania osób poniżej poziomu ziemi, powyżej, z wysokości, ze studni i z miejsc trudno, ogólnie trudno dostępnych, gdzie przy pomocy innych cywilnych urządzeń, pojazdów nie ma możliwości dotarcia do poszkodowanego.
4: Zdarza się, że jeszcze ktoś wpada do studni?
5: Bobry, koty, zdarzają się też niestety i ludzie. I wtedy musimy po prostu działać. W zakresie podstawowym do 10 metrów zakres podstawowy z ratownictwa wysokościowego z Państwowej Straży Pożarnej może podjąć działania, bo ma na to sprzęt. Powyżej tych metrów już musi działać specjalna grupa ratownictwa wysokościowego. Są dwie grupy w województwie, jest jedna w Olsztynie, druga jest właśnie w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
4: Twoje stoisko podczas wydarzenia miał też giżycki ratusz. Prezentowała je Katarzyna Karolska z Samodzielnego Stanowiska Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na tym stanowisku poznaliśmy część wyposażenia kryzysowych miejskich magazynów.
6: Oczywiście mamy telefony i satelitarne, mamy również radiotelefony nasobne. Będzie nam to potrzebne, jest to wszystko nowe, tak jak pani widzi, będzie nam to potrzebne do tego, żeby po pierwsze na tych już zakupionych rzeczach ćwiczyć w terenie, a po drugie, żeby nam się, jeżeli będzie taka sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, żebyśmy potrafili się tym posługiwać i ze sobą komunikować podczas kryzysów. Tutaj jeszcze mamy kanadyjkę, czyli tak zwane łóżko polowe. Do tego jest śpiwór i poduszka dmuchana. Jest to taki komplet, który musimy zabezpieczyć jako miasto na wypadek zorganizowania ewakuacji bądź też przemieszczenia się, więc jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę przygotować pomieszczenia czy miejsca dla osób, które muszą tam przebywać ileś godzin bądź kilka dni, no to takie urządzenia i takie sprzęty będziemy mieli w naszym magazynie. Jeszcze oczywiście mamy powerbanki jako zapasowe źródło energii, a tu jeszcze mamy porcje żywnościowe, które bardzo, bardzo dobrze są wykorzystywane przez wojsko przede wszystkim. Tutaj mamy akurat obiad. Ma on odpowiednią liczbę kalorii, ma on odpowiednie przeliczenia też białka i tak dalej, więc jest to długoterminowa żywność.
20: Przypomnieć, że bawimy się na festynie.
6: Tak to mniej więcej wygląda.
20: Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaków.
25: Dobre jadło mi bardzo dobre. Jadło ci bardzo dobre. Ale w ogóle na wolnym rynku możemy takie coś kupić?
6: Tak.
25: No to dobra rada, jak ktoś nie wie, co się zabezpieczyć, to takie rzeczy też są ważne. To
6: w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z województwa przyjechały do nas dzisiaj właśnie takie kolorowanki i instrukcje dla dzieci z klas 1-3. Zostaną takie książeczki rozdysponowane właśnie po wszystkich naszych szkołach podstawowych. Łącznie uczniów mamy około 900 osób, więc te książeczki trafią do klas 1-3. A dzisiaj również możemy rozdawać je też starszakom, ponieważ mimo, że jest dedykowane 1-3, to informacje w nich zawarte są bardzo potrzebne dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych.
25: Czyli to jest taki poradnik bezpieczeństwa dla najmłodszych.
6: No tak możemy w skrócie to nazwać. Z 80 paru pozycji, które mam zakupione na stan magazynu, tutaj mogłam wystawić tylko niestety część.
25: Na jakim etapie w ogóle jesteście jako miasto z wyposażaniem tego magazynu? Jest oczekiwanie na jakieś przedmioty, jak to wygląda?
6: W tamtym roku no, musieliśmy zamknąć w grudniu oczywiście realizację zadań z ochrony ludności i obrony cywilnej i tam bardzo dużo rzeczy zostało zakupionych. Wniosek opiewał na kwotę prawie 3 milionów, także to jest też ładna kwota. W tym roku wniosek jest w wysokości 4 400 000, więc właśnie będę rozpoczynała kolejne procedury związane z zakupami, żeby jeszcze się dosprzętowić, żeby ten magazyn był wypełniony. Także

0: drugiej strony bardzo dobrze. Natomiast praca wre do przodu naprawdę, więc jest dobrze.
1: Dobrze, a nawet bardzo dobrze zaprezentowały się przedszkolaki z giżyckich placówek. I to podczas 16 już edycji przeglądu teatrów przedszkolnych. Tematem przewodnim w tym roku były polskie legendy.
2: Karoliów, Toruniu, gniany konik bryka, toczy się słodziutka kareta z piernika.
3: Rycze, sycze, ogniem zione, pożrem wszystko, co stworzone.
4: Wszystkie dzieci ładnie wystąpiły. W sumie to im pierwszy raz pewnie pokażę większość legend. Poznają je i coś może z tego wyniosą.
1: Organizatorem 16 przeglądu Kurtynka w górę było Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku przy współpracy z GCK. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Kolejne fragmenty przeszłości Mazur odkryli archeolodzy z Fundacji Terra Desolata. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
5: Ludzie z pasją.
1: Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur setki, a nawet tysiące lat temu. Ludy nie były piśmienne, jednak znalezione przedmioty sporo o nich mówią. Archeolożka Monika Radzikowska.
6: Zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że ci Bałtowie mimo, że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, a także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze.
1: A wystawę ze znalezionymi podczas badań w Puszczy Boreckiej przedmiotami możemy obejrzeć do końca czerwca w Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Wiecie, że Puszcza Borecka pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Sam projekt to nie tylko badania naukowe. Zespół organizuje wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Są gry terenowe, są wycieczki prowadzące szlakami lokalnych zabytków i dawnych osad. Ważnym elementem projektu o takiej wdzięcznej nazwie Prapuszcza są właśnie spotkania z mieszkańcami i wykłady. I w tych wykładach uczestniczą różni ludzie, bardzo często specjaliści. Udało mi się też tam spotkać konserwatora zabytków, który nie tylko opowiedział mi o znaczeniu projektu Prapuszcza, ale też o nieco innym znaczeniu zupełnie innego projektu, czyli przedsięwzięcia Feniks w murach twierdzy Bojen. No ale to posłuchajcie.
7: Mirosław Jonakowski, warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków. Planowaliśmy, żeby to nasze wydarzenie, każdy z tych dwóch osłon było tak samo ważne, bo ono jest skierowane do różnych odbiorców. Wczoraj mówiliśmy do samorządowców, do pracowników różnego rodzaju urzędów, instytucji związanych w jakikolwiek sposób z ochroną zabytków. Natomiast dzisiaj o tyle jest to bardzo ważne, może rzeczywiście najważniejsze, bo mówimy do młodzieży. A edukacja młodzieży to jest edukacja w przyszłość. Jeżeli dzisiaj społeczeństwo wyedukujemy, to nasi następcy nie będą mieli problemów z punktu widzenia ochrony tego dziedzictwa, więc to jest absolutnie najważniejsze.
1: Te wykopaliska, które tuczyły się między innymi w Puszczy Borewskiej, jakie ciekawostki, jakie rzeczy, jakie interwencje konserwatora zabytków, czy często dzwoniły telefony właśnie tutaj z Mazur na Warmię?
7: Przebiegało bardzo, bardzo sprawnie, ponieważ jest to bardzo sprawna grupa, fundacja Terra Desolata. To są doświadczeni ludzie, wiedzą co robią, natomiast jakby dostawaliśmy co jakiś czas informacje o ciekawostkach, które tam się pojawiały. Tyle ciekawy obszar, że jakby porośnięty od wieków puszczą. W związku z tym nie zachodziły tam żadne procesy erozyjne, nie zostały rozorane stanowiska. One są w kapitalnym stanie, jeżeli chodzi o zachowanie i w związku z tym bogactwo informacji, które uzyskujemy, znakomite obiekty są znajdowane. Została otwarta taka mini wystawa, która prezentuje te wyniki badań. Oczywiście to nie jest wszystko i nie może być wszystko, bo tych informacji można było tylko tyle zamieścić, ile się mieściło w tym niewielkim pomieszczeniu. Natomiast on pokazuje to bogactwo i tą różnorodność, ponieważ tam mamy obiekty powiedzmy późno neolityczne, czy wczesne epoki brązu, czyli takie, które mają 2-3 tysiące lat, to takie, które są nawet z ubiegłego wieku.
1: Proszę powiedzieć, czy coś Pana zaskoczyło?
7: Przede wszystkim to mnie zaskoczyło to bogactwo, bo troszkę to tak, wie Pani, to jest teren zupełnie nierozpoznany, okej, wiemy, że tam też osadnictwo musiało być, natomiast zaskoczyła nas skala tego wszystkiego, no i to jest stan zachowania, to jest coś absolutnie niesamowitego.
1: Stąd ta nazwa taka tutaj, leśna kapsuła czasu, prawda?
7: Tak, bo tak jak mówiłem, nie obszar, który był puszczą przez

0: przez setki lat. W związku z tym niektóre rzeczy, tak jak koledzy mówią, wchodzą, zdejmują ściółkę i tam już obiekty są widoczne, już tam są znaleziska, które właściwie wystają z tej ściółki, więc coś niesamowitego.
1: Zdarza się, że tacy po prostu, powiedzmy, cywile, osoby niezwiązane w ogóle z branżą, z poszukiwaniami i tak dalej, tego typu rzeczy znajdują, że Ziemia je pokazuje i zgłaszają, informują?
0: Tak, może nie na tyle, ile byśmy chcieli, bo mam świadomość, że ta skala odkryć jest całkiem spora, ale to się zdarza. Właśnie przedwczoraj w Działdowie spotkaliśmy się, ponieważ był pokazany skarb srebrnych monet, który został znaleziony w Bukowcu, w gminie Janowiec Kościelny. I to osoba prywatna w czasie prac rolnych, rozorując wieloletni nieużytek, natrafiła na skarb monet. Zorganizowaliśmy badania wykopaliskowe i weryfikację terenu i na dzisiaj mamy ponad 300 monet. Wszystko wskazuje na to, że z dwóch depozytów. W chwili obecnej jest toczone postępowanie w sprawie przyznania nagrody za znalezisko, więc mam nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy osoba zostanie za to uhonorowana. Staraliśmy się, żeby tą postawę nagłośnić, no bo to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, archeologia znaleziska to jest oczywiście raz jakaś tam wartość materialna, natomiast przede wszystkim to jest informacja o historii. Dla nas z punktu widzenia historyka, konserwatora, archeologa, czasami ważniejsza jest lokalizacja tego znaleziska niż samo znalezisko, ponieważ znalezisko bez kontekstu powie nam tylko tyle, co to jest, natomiast nie powie nam, z czym to jest związane, czyli nie pozwoli nam na odtworzyć historii.
1: Czyli chodzi o to, żeby poznać przeszłość tego miejsca. Każdy przedmiot to jest właśnie wiadomość. Może nie umie mówić, ale...
0: Dokładnie już... tak, ponieważ jeżeli tylko znajdziemy jakiś obiekt, to okej, wiemy, że coś tam się działo, natomiast nie wiemy, czy to jest związane z stałym pobytem ludzi w tym miejscu, czy przypadkowym. To tak mieliśmy w zeszłym roku, gdzie zostało zgłoszone odkrycie dirhema arabskiego, który wszystko wskazuje na to, że jest XV-wieczny i niektórzy próbują wiązać to z Wielką Wojną, z Zakonem Krzyżackim i z oddziałami posiłkowymi Tatarów, które były w armii Jagiełły. Mhm.
1: Czyli tak naprawdę ta historia, której uczyliśmy się w szkołach, teraz na nowo są odkrywane kolejne karty, co było jeszcze wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie tak, bo w latach 60. były olbrzymie takie badania archeologiczne milenijne na tysiąclecie państwa polskiego i one poszerzyły naszą wiedzę bardzo na temat naszej przeszłości. Natomiast w ostatnich dwudziestoleciu mniej więcej, w momencie, kiedy ruszyły te olbrzymie inwestycje, szczególnie drogowe, ilość znalezisk, jakość tych znalezisk powoduje, że my właśnie na nowo musimy naszą historię pisać w dużej części.
1: No i właśnie to, co też jest ważne, nie tylko znaleziska takie, które mają wartość, powiedzmy, materialną, ale też takie, które są, powiedzmy, tak bombowe i tutaj też saperzy interweniują, prawda? Pewnie też jest jakaś współpraca.
0: Tak, to znaczy to jest jakby oczywiście obowiązek zawsze kierownika, czy to właśnie prac konserwatorskich, czy to badań archeologicznych, czy też obud budowlanych, w sytuacji, jak znajduje taki przedmiot, musi zgłosić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Znaczy, pomimo tego, że już mamy te 80 kilka lat od zakończenia wojny, to takie rzeczy są nadal znajdowane i tak będzie, no, szczególnie w takich miejscach, które przez lata nie były użytkowane. No właśnie przykład chociażby Puszczy Boreckiej, chociaż tam z kolei też tych niewybuchów nie powinno być zbyt dużo, bo też no, jakby te działania wojenne tam się nie skupiały, ale tak tych znalezisk. Nieszczęśliwych dla nas całkiem sporo jeszcze się trafia i musimy mieć to na uwadze. Tym bardziej, że bardzo popularnym takim hobby jest są poszukiwania szczególnie tych drugowojennych elementów z wykrywaczami metalu. To, co do zasady jest działalność, która wymaga pozwolenia naszego Urzędu Ochrony Zabytków i jest w jakikolwiek sposób musi być kontrolowana, ale to pozwala na to, że właśnie ci ludzie chodząc po różnych obszarach związanych szczególnie z tymi działaniami wojennymi, to są chyba w sposób najbardziej narażeni na te niewybuchy.
1: I ostatnie pytanie, jako że przyjechaliśmy z Giżycka, tutaj olbrzymie, można powiedzieć, dofinansowanie. Feniks, to już na pewno pan konserwator wie, spore znaczenie dla tego giżyckiego obiektu. Trochę nas wehikuł czasu przenosi do tej XIX-wiecznej twierdzy. I co pan konserwator na to? Czy to ma szansę odmienić los tego obiektu?
0: Znaczy, powiem, że naprawdę bardzo się cieszę, że to się udało. Od samego początku, jak jestem na tym urzędzie, to sprawa twierdzy wojny była dla mnie bardzo ważna, ponieważ to jest absolutnie, no, z punktu, znaczy, tak jak mówiłem niedawno o najbardziej zagrożonym obiekcie dla nas, czyli o zamku w Barcianach, tak, jeżeli mówimy o takich obiektach absolutnie topowych, no to twierdza Bojen jest tutaj wyjątkowa. Trochę martwi mnie to, że do dzisiaj nie jest pomnikiem historii, chociaż na to absolutnie zasługuje. Natomiast no myślę, że taka nadzieja na to, żeby w ten sposób do tego obiektu podejść, nadal jest. Natomiast,
1: to jest jakaś droga legalizacyjna, żeby po prostu takie miejsce stało się pomnikiem?
0: Tak, znaczy formalnie władze musiałyby złożyć wniosek do ministra kultury po procedurze, którą przeprowadzano do Ministerstwa Dziedzictwa, oceniając i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przejdzie tą procedurę, to prezydent w formie zarządzenia nadaje to miano. Natomiast to jest obiekt wyjątkowy, a przez lata nie miał szczęścia do środków, a potrzeby remontowe są olbrzymie. Jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu, mieliśmy kilka takich spotkań i zastanawialiśmy się, co dalej z tym obiektem. Tutaj to jest absolutnie wyjątkowa szansa. Są olbrzymie pieniądze, bo cały projekt jest ponad 86 milionów, więc tutaj też oczywiście gmina musi znaleźć dużo pieniędzy własnych. Natomiast zakres tego, znaczy tak, to nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ projekt nie obejmuje całej twierdzy, natomiast bardzo dużą ją część. Wiemy, że mają powstać dwa muzea, przede wszystkim ma być rewitalizacja przestrzeni, obiektów. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam, spotkaliśmy się, bo profesor Molski, to jest członek takiej grupy doradczej, profesor Politechniki Warszawskiej, od lat związany z twierdzą Bojen, prezentował strategię dla twierdzy Bojen. Niedawno znowu się spotkaliśmy, żeby zastanowić się nad tym, jak te pewne prace powinny wyglądać, a ponieważ też prace niektóre są prowadzone w chwili obecnej, jest też, żeby zobaczyć. Na pewno jest to kapitalne, ponieważ, a jeszcze jedna rzecz, to trzeba podkreślić, jakby oddać tu honor władzom Giżycka. Na tej liście rankingowej środków przyznanych są na absolutnie pierwszym miejscu, tak? Najlepiej oceniane. No i najwyższe środki przyznane, tak? Czyli to jest bardzo dobrze przygotowany projekt. No i teraz trzeba tylko mieć nadzieję, że uda się znaleźć dobrych wykonawców i to realizować. My deklarujemy swoją pełną współpracę i udział w tym wszystkim na etapie spotkań, kontroli, narad. No teraz na to będą 2-3 lata bardzo trudne.
1: No to koniec 2028. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
2: Co słychać w Giżycku?
1: W magazynie reporterów Meloradia zmieniamy temat i skoro jesteście bogatsi o wiedzę, to może chcielibyście być szczuplejsi o kilka kilogramów. Między innymi to mieszkańcom Giżycka oferuje AZS Wilkasyk, który po raz kolejny deklaruje, że będzie odchudzał mieszkańców Giżycka. To jest taka cykliczna akcja, pewnie już o niej słyszeliście. W planach są spotkania z dietetykami, fizjoterapeutami, ćwiczenia i Nordic Walking. Więcej na ten temat wasz i mój gość Michał Żak, dyrektor AZS Wilkasy.
3: Zaczynamy wszystkie projekty od badania składu ciała i po konsultacji z fizjoterapeutą rozpisujemy plan zabiegów. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać, to są zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia stricte na siłowni. Mamy również zajęcia ze zdrowego kręgosłupa oraz wycieczki Nordic Walking, które bardzo są chętnie odbierane. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać.
1: Co ważne, w tym programie mogą wziąć udział giżyczanie w wieku od 18 do 75 lat. Szczegóły akcji znajdziecie na giżycko.pl. A ja tak sobie myślę, że jeżeli już chcesz zdrowo, ale może nie tak bardzo kalorycznie, chociaż nie, no tutaj to zależy, ale na pewno będzie zdrowo, jak sam sobie przygotujesz, to słoiki na zimę. Już powoli zaczynają się pojawiać pierwsze świeże warzywa i owoce, dlatego posłuchajcie, jak przygotowują te wszystkie domowe przetwory mieszkańcy Giżycka. Jak warzywa i owoce do słoika, to jakie?
4: Wszystkie można do słoika.
1: A pan co najbardziej lubi?
4: Ogórki, kiszone, truskawki, wiśnie.
5: fiksy to dosłownie 15 minut do zagotowania, 3 minuty gotujesz do słoika, wlewasz i masz drzem. Nie?
6: Tam kiedyś żel fiksów nie było, cukier się dawało. No prawda, były słodkie też, no bo więcej trzeba było cukru, żeby tak. Robiło się, jak dzieci były małe, a teraz w nosie przyjadą raz tam na rok.
7: Owocowo-warzywne przetwory, jest tego sporo.
8: Zimiło tak sobie w grudniu,
9: zimą?
8: Po
9: południu. O kurczę, sama radość. Otwiera się słoiczek i zapach lata jest.
1: Jedno jest pewne. Mazurska przyroda wyznacza własne tempo, a rolnicy i ogrodnicy od pokoleń dostosowują się do tego rytmu natury. To najlepszy moment, by wybrać lokalne produkty i odwiedzać targowiska. Cieszyć się smakami, które, no co tu dużo mówić, po prostu dojrzewają obok. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Żyli, handlowali, łowili, rodzili się i grzebali swoich zmarłych. Choć nie znali pisma, pozostawili po sobie ślady, które do dziś opowiadają ich historię. Każdy wydobyty przedmiot z ziemi, ozdoba, narzędzie czy fragment codziennego życia mówią o nich więcej niż mogłoby się wydawać. Kim zatem byli dawni mieszkańcy Puszczy Boreckiej? Jak wyglądał ich świat? I jakie tajemnice skrywają bałtyckie cmentarzyska i osady? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
2: Historia jednego przedmiotu.
1: Archeolodzy z Fundacji Terra de Solata podsumowują dotychczasowe badania w Puszczy Boreckiej i zapraszają do wspólnej i niezwykłej podróży w czasie. Przecież my, mieszkańcy Mazur, jesteśmy w pewnym sensie podobni do archeologów. Na przykład podczas spaceru albo grzybobrania możemy natknąć się na różne zagadki z przeszłości. Jak radzi nasz gość, warto mieć szeroko otwarte oczy.
10: Oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
1: Albo nos też.
10: Albo nos, tak. Nigdy nie przywąchają cerownika, są tak ci ludzie, to prawda. Starza się, ale na przykład też na pewno w lesie to jest to utrudnione, ale się zdarza, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cerownika. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość.
1: Ale w tym wydaniu nie o kretach i nie o przypadkowych znaleziskach, a o całkiem konkretnych działaniach naukowców. Bałtowie, którzy zamieszkiwali tereny Puszczy Boreckiej, wciąż kryją wiele zagadek. Jedno wiemy na pewno, byli bardziej podobni do nas, niż mogłoby się wydawać.
10: Monika Radzikowska, Fundacja Terra de Solata.
1: I który to już rok, że tak powiem, spędzony w Puszczy Boreckiej w pani przypadku?
10: W moim przypadku? O, to już będzie kilkunastu, ponieważ my, jako działacz o fundacji, zaczynaliśmy tutaj naszą przygodę z Puszczą Borecką jako studenci i jeżdżąc właśnie na ekspedycję obecnego Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do profesora Pawła Szymańskiego. No i właśnie potem, po kilku latach od skończenia studiów, kiedy właśnie fundacja powstała, postanowiliśmy do tej puszczy wrócić, bo to się okazało, że jest jeszcze dużo innych nierozwiązanych tematów. No i jesteśmy już kolejny rok już jako badacze.
1: No przed chwilą właśnie rozmawiałeś o tym, że 3 lata temu chyba, jak zaraz będzie, rozmawiałam tutaj z koleżanką z fundacji, z Iwoną Lewoc, i pamiętam, że ona powiedziała takie zdanie, że przeszłość tego terenu jest dużo bardziej bogata, niż nam się wydaje. I tak rzeczywiście jest, bo ja pomimo tego, że pochodzę stąd, to spotykając się właśnie z ludźmi, czy z fundacji, czy właśnie ze specjalistami, z archeologami też niezrzeszonymi w fundacji, co rusz dowiaduje się zupełnie nowych rzeczy na temat tego terenu. Co jest tutaj takiego najbardziej zaskakującego?
10: O tak. Jeżeli chodzi z naszej działki, no przede wszystkim mamy to osadnictwo bałtyckie, czyli jest tutaj w starowytności, początki właśnie naszej ery do V wieku, a także potem jeszcze do okresu średniowiecznego, czyli Jadźwingowie. To jest właśnie to, że to osadnictwo jest bardzo długie, dłuższe niż nam się wydaje. No i mamy tutaj też bardzo wiele obiektów, bo często właśnie, jeżeli chodzi o tą przeszłość archeologiczną, to kojarzymy Suwarszczyznę z Jadźwingami, jakieś wielkie grodziska, a w Puszczy Boreckiej mamy na przykład stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, właśnie miejsca dawnych pochówków. Mamy także miejsca, gdzie stały kiedyś wioski, że właśnie jezior dawnych właśnie cieków. Więc to są takie właśnie miejsca, które oni zamieszkiwali, co potem właśnie postęp zarosło lasem, więc o tym mało kto dzisiaj pamięta, ale w tej przeszłości w Puszczy Boreckiej jest bardzo dużo i no my będziemy tutaj mieli pracę na lata na pewno, więc oczywiście tą przeszłość tutaj można badać bardzo, bardzo długo.
1: No i właśnie, tak jak pani wspomniała, pewne prawidłowości, które się pojawiają w wyborze właśnie tych miejsc do życia. Jakie to były kryteria, którymi właśnie kierowali się powiedzmy dawni mieszkańcy Mazur?
10: Dzisiejszych Mazur, kiedyś właśnie to był taki teren zajęty przez taki lud Bałtów. To jest też taka nazwa sztuczna troszeczkę, że było to jest takie określenie, które nadali językoznawcy, bo jak oni nazywali samych siebie, tego niestety nie wiemy, ponieważ Bałtowie pisma nie znali, więc nic o sobie sami nie napisali, więc to, co o nich wiemy, to wiemy właśnie głównie albo z archeologii, albo z tych źródeł pisanych, o których pisali o nich osoby zewnętrzne, niekoniecznie oni sami. Gdzie mieszkali? Przede przede wszystkim takie wyznaczniki, które myślę, że każdy rozsądny człowiek by wybrał tutaj do osadnictwa, czyli potrzebujemy wody. Więc oni tej wody się trzymali blisko, albo jakieś jezioro, albo właśnie jakaś rzeka, więc tych właśnie cieków się trzymali bardzo mocno. I też, jak pokazuje nasze doświadczenie, jako tutaj na tym terenie, to oni wybierali takie miejsca nieco właśnie wyżej położone, czyli właśnie, żeby ich po prostu nie zalało, żeby było troszeczkę bezpieczniej. Takie właśnie niewielkie wzniesienie, niewielkie wzgórki tutaj w tej Puszczy Borewskiej znajdujemy. Niektóre faktycznie są puste, ale na niektórych oczywiście widać, są te ślady osadnicze, więc takich miejsc się zwykle trzymali.
1: Najbardziej przełomowe, najbardziej spektakularne odkrycia podczas tych badań, że tak powiem, boreckich.
10: To chyba jest, są to chyba nasze importy, czy po prostu takie przedmioty, które są sprowadzone. Na przykład zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no ci Bałtowie, mimo że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze, więc wbrew pozorom oni nie byli taką społecznością, która była tutaj izolowana, tylko no, myślę, że nie zdajemy z tego sprawy, że oni po prostu żyli tak jak my. Chcieli te kontakty mieć, sięgali daleko, no i ci handlarze podróżowali faktycznie w bardzo odległe tereny, więc nie byli odcięci od świata, jak najbardziej byli częścią tamtego starożytnego świata.
1: Jak oni się ze sobą komunikowali, jak oni nawiązywali chęć w ogóle podjęcia jakiegoś interesu?
10: To jest też wielka tajemnica. Tak, to co ja mówiłam, oni pisma nie znali, więc wtedy nie ten temat nic nie zapisali. Wiemy o samej dziwnej takiej wyprawie, gdzie faktycznie właśnie Rzymianie wybrali się osobiście w czasach właśnie cesarza Nerona, tutaj właśnie po mieszkaniu bursztynów, w takiej właśnie wielkiej wyprawie na północ, więc zaraz się pofatygowali osobiście, ale przypuszczamy, że pewnie większość tych właśnie relacji handlowych to po prostu była przez pośredników.
1: Czy to jest ta wyprawa, o której chyba Iwona Lewoc tak powiedziała, że awanturnicza misja?
10: Tak, dokładnie, to jest awanturnicza misja rzymskiego Ekwity, właśnie takiego rzymskiego właśnie, powiedzmy, urzędnika, jeźdźca, ktoś tutaj przybył właśnie po to, żeby ten bursztyn kupić, więc właśnie o tym wiemy ze źródeł historycznych, ale prawdopodobnie taka większość tej wymiany handlowej po prostu była przekazywana taką drogą lokalną, prawda? Czy po prostu Bałtowie sprzedali komuś na południu, do Germanów, potem tamci kolejek z kolei jeszcze sprzedawali te ich towary i tak to sobie te towary wędrowały na południe, albo w drugą stronę właśnie z południa z kolei na północ, czyli tutaj do nas na tereny dzisiejszych Mazur, więc pewnie po prostu handlowa jest osobami najbliższymi, ale taka świadomość tego, że świat jest szeroki, wielki i że tam gdzieś mieszkają ludzie mówiący w innym języku, jak najbardziej była. A jak się dogadywali, tego nie wiemy, ale przypuszczenie tak są jak my z obcokrajowcami, którzy na przykład nie znają języków obcych, to po prostu na migi, żeby właśnie jakieś podstawowe słowa, prawda? Poza tym myślę, że język handlu jest językiem uniwersalnym. Jak ktoś chce po prostu wymienić, to ten sposób znajdzie.
1: Zawsze potrzeba tej łopaty wykrywacza metalu. Czy czasem są takie rzeczy, które widać gołym okiem, których nie zasypała ziemia?
10: Widać głównie takie przedmioty, takie obiekty, które wystają z ziemi. Czyli na przykład jakiegoś rodzaju grodziska, prawda? Czyli pozostałości po dawnych grodach, o jakichś konstrukcjach obronnych, wały, to oczywiście możemy zaobserwować. Oczywiście to też nie jest tak, że każda górka jest od razu grodem, grodziskiem, więc takie przypadki pobyłki też się często zdarzały w archeologii, więc trzeba wszystko zweryfikować. W naszym przypadku te w Puszczy Borewskiej mamy też łatwo rozpoznawane kurhany, czyli są takie właśnie niewielkie nasypy. No i Bałtowie mieli taki zwyczaj, że tych swoich zmarłych chowali pod kurhanami kamiennymi, czyli po prostu oni sypali te kamienie, więc jeżeli mamy taką górkę z kamieni w miarę regularnie ułożonymi i poprzerastanymi właśnie też tą mchem, no to rzeczywiście takie wprawne oko może takie obiekty zaobserwować, chociaż tylko też oczywiście weryfikacje wykopaliskowe są też niezbędne w wielu przypadkach. Dodatkowo takie, tak mamy metody nieinwazyjne tak zwane, czyli na przykład różnego rodzaju zdjęcia satelitarne analizujemy, prawda, zanim w ogóle gdzieś się udamy, sprawdzamy właśnie, czy tam coś z góry widać. Mamy także badania geofizyczne, gdzie też właśnie nie ingerując za bardzo w tą ziemię możemy sobie zeskanować jakiś konkretny teren i na przykład sprawdzić, czy w tej ziemi gdzieś tam kryją jakieś anomalie, jakieś właśnie odbiegające od normy obiekty właśnie na tych naszych wykresach, które potem sugerują, że gdzieś tam są jakieś konstrukcje albo na przykład przekopy, tak, wykonane przez tą starożytną ludność. Więc takie metody też mamy. No i oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
1: Albo nos też.
10: Albo nos, tak. Niektórzy wąchają cernikę, są tacy ludzie, to prawda. Starza się, ale na przykład też na przykład w lesie jest to utrudnione, ale się zdawa, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cernik. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość. Albo nie wiem, drzewo się przewróci, prawda? Albo mamy jakąś żwirownię, gdzie faktycznie ten piasek się wybiera i ktoś tam się odsłoni właśnie. Więc oczywiście tak uważna obserwacja to jest przede wszystkim punkt pierwszy, jeżeli chodzi o taki początek badań terenowych.
1: I ogromne szczęście, żeby osoba, która to zauważy, zwróciła na to uwagę i poinformowała, kogo trzeba, prawda?
10: Dokładnie, ponieważ oczywiście no, my możemy to sprawdzać jako archeolodzy, ale no, też bardzo potrzebujemy jakiegoś wsparcia po prostu od lokalnej ludności, prawda? Czy od pracowników leśnych, że pracują w tym lesie na co dzień, czy czy właśnie od właściciela żwirowni, ale po prostu ktoś spacerującego, prawda? Więc też właśnie, kiedy opowiadamy o tej archeologii, o takich właśnie wykładach, jak ten tutaj, no to staramy się właśnie pokazywać, jak to wygląda, jak to każdy właśnie może być odkrywcą czegoś takiego. No i oczywiście też sporo naszych takich odkryć, właśnie miejsc, które wykopalisko badamy, no to jest pokłosie tego, że ktoś na mnie po prostu wskazał, tak? Bo ktoś po prostu uważał, że ta jakaś sterta kamieni jest podejrzana, więc warto to zwrócić uwagę i gdzieś to po prostu zgłosił. Więc takie zgłoszenia właśnie od po prostu osób, które się interesują, spacerują, pracują w tym lesie, czy też na polu, po prostu są nas no, bezcenne, tak? Bez tego nie ma archeologii.
1: Wiem, że w lesie to tak się każdemu kojarzy, że się nic nie dzieje, nikogo nie można spotkać, głusza i cisza. Czy to naprawdę tak jest? Czy zdarzają się jakieś takie nieoczekiwane spotkania albo z człowiekiem, albo z przyrodą?
10: Zdarzają się oczywiście. Kiedyś na przykład się zdarzyło takie bardziej spektakularne dla mnie osobiście w Puszczy Poreckiej. Po raz pierwszy i co jedynie w swoim wycie widziałam rysia. I to w ogóle przy drodze. Jechałam właśnie z koleżanką tutaj z samochodem i ten ryś po prostu podszedł, popatrzył na nas chwilę, postał przy tej drodze i potem sobie poszedł. Tak samo żubry też się zdarzają w Puszczy Poreckiej, prawda? Jelenie, sary to oczywiście też jak najbardziej dziki, więc te spotkania się zdarzają. Z ludźmi również. W lesie także pracują ludzie, są pracownicy leśni, leśnicy. Więc
1: grzybiarze.
10: Grzybiarze o też się zdarzają. Pytają. Ramczatem się zdarzyło, chyba w zeszłym sezonie była taka sytuacja, że właśnie pan grzybiarz zaplątał się po prostu nasze okolice i tak sobie nawzajem obserwowaliśmy w ogóle o co chodzi, czego my szukamy, a czego on szuka, ale szybko się dogadaliśmy oczywiście, więc nas jak zawsze jak ktoś odwiedza na wykopaliskach, to my oczywiście nie zatajamy, pokazujemy o co chodzi.
1: Ludzie
10: co,
1: są zdziwieni? Tacy powiedzmy ludzie z ulicy, z lasu są zdziwieni, że tutaj takie rzeczy się dzieją, że tutaj takie przedmioty znajdujecie?
10: Chyba najbardziej są zdziwieni tym, że to jest takie stare, bo często właśnie jak mówimy tutaj o komuś właśnie o przeszłości Mazur, no to zwykle ludzie mają właśnie w głowie ten okres taki niemiecki, prawda, że no to było jakieś niemieckie, to właściwie jest główna wiedza tej przeszłości mazurskiej, więc właśnie my pokazujemy, że były też inne ludy, że to jest po prostu o wiele starsze, że to się liczy czasami też w tysiącach lat, a są rzeczy jeszcze starsze, z Boki Kamienia na przykład, prawda, no to są bardzo właśnie zszokowani, że to właśnie jest takie stare i to na ich terenie tutaj, więc tak, to wzbudza cały czas emocje i dobrze, bo właśnie dzięki temu to zainteresowanie będzie owocowało, no i też może więcej osób zobaczy, tak, albo dowie się czegoś o swojej przeszłości, bo właściwie my tutaj jesteśmy taką kolejną właśnie społecznością, która przyjęła pałeczkę, prawda, jeżeli chodzi właśnie o zajęcie tych terenów. Byli Bałtowie, potem właśnie byli Prusy, mamy potem na tym terenie, potem mamy właśnie Polskę, więc tutaj jesteśmy kolejną taką społecznością, która te tereny zamieszkuje, a ta historia jest bardzo, bardzo długa.
1: Czyli taki teren pogranicza tak naprawdę, dużo się tutaj dzieje.
10: Częściowo tak. No szczególnie, jeżeli chodzi o Jaćwinków, prawda, to oczywiście ta Puszcza Poreska jest takim granicznym terenem właśnie występowania tej ich kultury jaćwińskiej, to jeszcze jest oczywiście badane, ale tak, to są takie tereny pograniczne, które była ta migracja ludności, prawda, często właśnie zależnie od tego, jakie były wojny, kto ten teren zajmował, kto tę ludność przesiedlał, kto nasiedał właśnie nowych osób, więc to był taki teren z bardzo taką zmiksowaną historią.
1: To jest magazyn reporterów Melo Radia, a na antenie Monika Radzikowska z Fundacji Terra Desolata.
11: Czyli im głębiej się wbije ten szpadel, tym więcej widać? Czy to tak nie działa?
10: Zależy gdzie. U nas akurat nie trzeba jakoś bardzo głęboko szukać, bo oczywiście zdawają się w obiekty głębsze, ale zwykle na przykład te nasze nawarstwienia są o wiele płytsze niż na przykład w miastach, prawda? Bo w mieście, gdzie mieszkamy w danym mieście, powiedzmy, jako ludzie 1000 lat, no to oczywiście każda społeczność buduje ulice, niweluje, wyrzuca śmieci, więc tam poziom ziemi nam się bardzo mocno podwyższa, wskutek czego te wykopy sięgające na przykład średniowiecza są bardzo, bardzo głębokie. No u nas tam właśnie w Puszczy Boreckiej raczej są płytsze, bo tam po prostu było to osadnictwo Bałtów, potem właśnie był ten las, więc troszeczkę właśnie ta przyroda wolniej generuje właśnie tą ściółkę, niż ludzie generują kolejne warstwy ziemi, więc to się wszystko nawolni na warstwę, więc faktycznie głęboko zależy po prostu od specyfiki stanowiska, ale generalnie jest tak, że to, co jest głębiej, jest starsze od tego, co jest bliżej powierzchni. To, co jest bliżej powierzchni, jest młodsze.
1: I taka wiedza lakoniczna, jeśli ktoś włączył na przykład radio w tej chwili, to jedna podstawowa rzecz, którą też staracie się przekazać, bo zajęcia edukacyjne równolegle trwają z waszymi działaniami terenowymi. Archeolodzy nie badają dinozaurów.
10: Nie badają, to prawda. Archeolodzy nie są paleontologami. Każdego się dinozaury interesują, ale to jest paleontolog, to jest inna dziedzina nauki. My się zajmujemy ludźmi i właśnie historią ludzi, kulturą ludzi, więc od kiedy właśnie pojawili się ludzie na naszych terenach, od kiedy wytworzyli kulturę, wytwarzają narzędzia, no to już jest właśnie archeologia. Paleontologia to dinozaury, to jest inna gałąź wiedzy, więc to są inne kompletnie studia.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
10: Dziękuję również.
1: Puszcza Worecka obecnie pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały te tereny setki, a nawet tysiące lat temu, odsłaniając kolejne fragmenty historii regionu. Ważnym elementem są prelekcje i prezentacje archeologicznych odkryć. Sporą skarbnicą wiedzy na ten temat są portale społecznościowe, chociażby Fundacji Terra Desolata. Tam znajdziecie m.in. aktualne zdjęcia z badań i analizy znalezionych przedmiotów. Są też wypowiedzi naukowców i ciekawostki związane z prowadzonymi badaniami. Bo jak się okazuje, w Puszczy Boreckiej spotkacie nie tylko żubra i rysia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wysoki Życko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Wilk dla dzieci, bohater bajek, dla ekologów skarb natury, a dla rolników, no cóż, coraz częściej powód do nieprzespanych nocy i pusto wyglądającego pastwiska. Przy mikrofonie Ola Bobicz, witaj w kolejnym magazynie reporterów. I dziś porozmawiamy o tym, jak w ostatnich latach rośnie nie tylko populacja wilków, ale też napięcie wokół tego tematu. Drapieżniki coraz śmielej zapuszczają się w okolice gospodarstw, a nawet pod same zabudowania. Nie po to, żeby się przywitać, tylko po kolację. I to nie byle jaką, bo na przykład cielaki. Mówią, że wilki już dawno przestały bać się ludzi, a ich ataki nie są tylko bezwzględne, ale też dobrze zaplanowane. Brzmi trochę jak scenariusz thrillera z dziką przyrodą w roli głównej, ale to codzienność mieszkańców gmin takich jak Miłki czy Wydminy. Właśnie tam jakiś czas temu odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych. Temat to jak chronić gospodarstwa przed watahami, które nie uznają płotów ani znaków w teren prywatny. Rolnicy mają swoje postulaty. Przede wszystkim chcą zgody na hukowe odstraszanie wilków. To metoda, która może nie rozwiąże problemu raz na zawsze, ale przynajmniej da szansę na reakcję, zanim dojdzie do tragedii. O tym, jak wygląda życie rolnika w cieniu wilczej obecności, co udało się ustalić na ostatnim spotkaniu w Wydminach i czego rolnicy oczekują teraz od gmin i instytucji ochrony środowiska, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Na antenie Meloradia Zenon Iwanowski, rolnik i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Zenonie, proszę powiedzieć, czego konkretnie dotyczyło to spotkanie w Wydminach i co leżało rolnikom najbardziej na sercu, z jakimi sprawami w ogóle przyszli na to zebranie?
2: Takie spotkanie potraktowaliśmy jako szkolenie, które odbyło się w Wydminach. Spotkanie rolników z RODOS-iem, to znaczy się z ochroną środowiska, z leśnikami, z przedstawicielami nadleśnictwa i chcieliśmy sobie wyjaśnić, jak to powinno wyglądać, co powinno się zadziać, jeżeli jest zagrożenie z wilkiem, co się powinno dziać, jeżeli wilk zbliża się blisko budynku, blisko zabudowań, a co się dzieje jeszcze, jak wilk zjedzą, czy porwią jakąś zwierzynę, czy cielaka, czy krowę, bo to były takie rozbieżności, dlatego też chcieliśmy ustalić, żeby była taka jednoznaczna procedura, nie? Krok po kroku, w razie takiego przypadku. No, ustaliliśmy pewne zasady, nawet było to bardzo głośno, było bardzo gwarno, ale to ustaliliśmy z RDOS-iem, że będziemy postępować w taki, a nie inny sposób. W tej sprawie wysłałem wniosek do Izby Rolniczej w Olsztynie z wnioskiem, ażeby zobowiązać instytucje, jak są urzędy gmin, żeby wystąpiły do RDOS-u z wnioskiem o możliwość straszenia wilków, możliwość odstraszania wilków, czyli możliwość dla rolnika, żeby rolnik mógł sobie spokojnie tą rzucić petardę, czy tam postraszyć jakimś tematem, ale tego nie zrobić na dzisiaj nie może. Musi mieć zezwolenie z ochrony środowiska.
1: Jest ku temu wola z RDOS-u?
2: Tak, jest ku temu wola, jest ku temu współpraca z RDOS-iem, właśnie, bo to o tym nawet mało kto wiedział, ale też jeszcze jest taka procedura, że Urząd Gminy musi złożyć wniosek i wtedy my też chcemy słuchać tego głosu rolników, ale też chcemy włączyć urzędy gminy jako patronem tego rolnika, żeby też była współpraca taka, żeby rolnik zobaczył wilka, czy tam zobaczył zagrożenie, zadzwonił do urzędu gminy, chciałby tam postraszyć wilków, czy coś. No wtedy on ma taką realną możliwość straszenia, nie? Wtedy nikt do nikogo nie ma, bo dzisiaj jest wilk jako zwierzę chronione i nie ma możliwości straszenia go bez zgody RDOS-u. To jest zakazane. I dzisiaj jest doba cyfryzacji telefonów, także jeden chce postraszyć, a drugi jest przeciwko, dlatego też powinny być zgodnie wszystko z procedurą, nie? Jest zagrożenie, dzwoni się i tak dalej. Dlatego też były te spotkania temu poświęcone, bo były wielkie rozbieżności. Teraz mamy wnioski napisane, wystąpiłem do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
1: Wychodzi na to, że temat nie jest czysto hipotetyczny, że coś, o czym będziemy być może rozmawiać za 2 lata, to dzieje się już. Jak często w ogóle rolnicy zgłaszają problem obecności wilków w ich gospodarstwach? Co tak naprawdę konkretnego się dzieje w tych gospodarstwach? Jakie szkody ponoszą państwo właśnie jako rolnicy?
2: No tak, te szkody to się zdarzały wiosną, ale teraz właśnie nagminnie w miejscowości, przykład Szczepanki ostatnio, po naszym powiecie giżyckim, Miłkach był przypadek na wiosnę, że zagryziono 2 cielaki i właśnie rolnik był zorientowany, nie wiedział, co ma robić, dzwonić, czy na policję, czy gdzieś tam. I to tak było, że to tak, ten po prostu, jak wygląda wycena, jak wygląda wygląda szacowanie szkody, nie? To nie było określone. Właśnie te spotkanie, które było w Wiedźminach, określiliśmy po to, żeby ujednolicić takie procedury tego, nie? Że to jest. I wilki są, no wilki są już w tej chwili wielkim zagrożeniem, bo po prostu jest ich dużo i jest, przychodzi jesień, schodzą uprawy i te wilki są widoczne, nie? Podchodzą po prostu blisko gospodarstw. No, jak przykład ostatnio to chyba w siedliskach widzieli wilka i gdzieś tutaj na obrzeżach Szczepanek, w Miłkach, nie? Tam, no, na ogół jak jesteście na polu, czy gdzieś na jakichś tam uprawach, to można zauważyć tego wilka.
1: Przed rozmową pan wspomniał, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i nie każdy sobie zdaje sprawę z tego w ogóle sposób działania tych, no nie wiem, wilczych watach. Jak one w ogóle, że tak powiem, zasadzają się na te zwierzęta?
2: O, wie panie, wilk to jest zasady taki, że nie ma w genach tego, że poluje na jakiegoś tam człowieka. On człowieka uważa za, może za jakiegoś tam normalną istotę, ale jest bardzo zawzięty na to, żeby pozyskać. Są teraz tak, wiosna się, są wykocenia, teraz są młode, no trzeba tym młodym pokazać, jak się poluje, coś. I oni za wszelką cenę chcą teraz właśnie coś tam zjadać i po prostu wpadają do zagrody, gdzie jest ogrodzona, rozganiają stado, bo to jest taka technologia ich, są bardzo mądrzy, rozganiają stado na lewo, na prawo, ktoś tam się odłączy, to oni go tam zapędzają, zamęczają i tam go rozrobią sobie to ucztę, tą jedzenie. Dlatego też zasada wilków jest w watachach, jest bardzo podzielona, nie? Także to nie jest takie proste, że wilk tam odleci i to wszystko. Nie, on poluje, on dłuższy czas czeka na okazję, aż się stwarzy okazja i żeby sobie tam dobrze pojeść, nie? To jest to właśnie taka agresywność wilka, no.
1: Czyli tak jak pan mówi, tak naprawdę sama obserwacja wilka w okolicy jakiegoś gospodarstwa może wskazywać na to, że już jest zamiar, że jednak do tego gospodarstwa te wilki wejdą.
2: Tak, sama obserwacja tego wilka, że jest gdzieś tam, on się już pokazał, to znaczy że obecność, że on coś już knuje, że chciałby coś tam gdzieś tam po prostu sobie zdobyć i tu trzeba by wszelką ostrożność zachować, po prostu przestrzegać, czy stado chować gdzieś tam w bardzo skrytych zagrodach, albo spędzać do domu, bo to jest właśnie to, że on już sobie planuje coś tam w tym temacie, po prostu pozyskania jakiegoś tam jedzenia.
1: Jak pan mówi, wilk raczej na człowieka nie poluje, natomiast jest pewna obawa tutaj chociażby rodziców, bo dzieci idą do szkoły i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, bo tak w każdym środowisku, jak jest fajnie, to jest fajnie, ale jak jest głód, to wszyscy chcą przeżyć. Natura po prostu, na człowieka on nie ma zakusów wielkich, ale jest agresywny i jeżeli ja mu przeszkodzę gdzieś tam w jakimś jego planie, to on podejrzewam, że byłby się odważył, żeby zaatakować, bo po prostu jest to, że on chce coś tam zdobyć, a my mu przeszkadzamy, no to wiadomo, jest agresywność. No i jak agresywność występuje u wilka, no to wiadomo.
1: Panu osobiście zdarzały się takie obserwacje albo, że tak powiem, nieco bliższy kontakt?
2: Tak, oczywiście, że tak. Ja mam pole tam w strefie tam konopek wielkich, wiszowatych, tam taki przydział 160 hektarów między lasami. O, to często widzę. Kiedyś innego razu siedzę sobie tam gdzieś, coś robimy, się odwracamy, patrzymy, stoi no, tak niedaleko od nas, 200 metrów. Siadł sobie na tylnych nogach i obserwował nas, co my robimy. No, to jest takie właśnie podejście, nie? Że człowiek jakoś tam, jakby raz zobaczy, drugi raz, to tam nie jest tak aż bardzo strachliwy, ale sobie zdaje sprawę, że zagrożenie jest, nie? Na każdym kroku trzeba uważać i wcale się nie dziwię tym rolnikom, że mają panikę, że jest, no bo nie wiadomo, co się dzieje. No nie wiadomo, kiedy on zaatakuje, kiedy on przyjdzie, nawet się zdarza, że przychodzą do obory, z klatek wyciągają cielaka i wyciągają go, po prostu znika to tak po prostu, gdzieś tam potem znajdują kości pod lasem.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na naszej antenie Zenon Iwanowski, rolnik z Powiatowej Izby Rolniczej. Jak to wygląda? Czy rolnicy mogą liczyć na jakąś rekompensatę w przypadku strat, na przykład spowodowanych przez wilki?
2: Tak, rolnik może liczyć na rekompensatę taką, która na dzisiaj. Dzisiaj cielak i na przykład krowa, to jest wielka strata dla rolnika, nie? Bo krowa chodzi cały rok praktycznie, dopóki się ucieli, ma tego cielaka, bo taką mamy produkcję na przykład. I ten cielak jest wart na przykład na dzisiaj jest wart 1500, no i on tam za niego można dostać tam, nie wiem, uszkodowania, może koło 1000 zł dostanie się, ale też nie dostanie tego za utracony wartość tego cielaka. My chowamy tego cielaka po to, żeby on wyrósł do 300, 500 kilo, 600, to on jest dopiero wartościowy i my z takim zamiarem chowamy. Jak jego się tam skonsumuje przy 150 kg, to po prostu jesteśmy tyle stratni, to jesteśmy parę tysięcy stratni na tym cielaku i nic nie możemy. RDOŚ nie chce płacić nam ani rząd, ani państwo za utracony dochód, czy utracony jakiś tam koszt wstyd, czy wartości tego cielaka, czy tam wartości tego byka. Jest to wielka strata, dlatego wielka obawa jest rolników, żeby pilnować tych swoich gospodarstw, ale no nie da się tego wszystkiego pilnować, przecież no dzień, noc nie by stało.
1: Tym bardziej, tak jak pan mówi, na przykład 160 hektarów, to trudno być wszędzie.
2: To jest jakiś tam duży przedział, duża przestrzeń i to tak trudno wszędzie być, no ale jak się coś tam uprawia, to się widzi każdą jedną zwierzynę. Także tam jest poza wilkiem jest jeszcze dużo szkodnika, tą łoś, bo jeleń to już nie będę wspominał, nie, ale jest naprawdę wiele tego. Nie?
1: Przychodzą po ten poplon?
2: Tak, oni przychodzą i obcują z nami tam, po prostu obcują i na to nie mamy też żadnego wpływu. Nikt tam nie chce z nami bardzo rozmawiać, bo na przykład taki łosioś też jest chroniony i nie mamy tam żadnych, on po prostu wyjada nas, konsumuje na naszych polach coś tam i robią co chcą, no po prostu tutaj jest wielka tragedia z tym. Pisaliśmy też wniosek do minister ochrony środowiska, pani Klos. Żeby zmienić tego wilka z chroniony na mniej chroniony, nie? To wtedy byłaby możliwość odstrzału. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtym roku, ubiegłym roku w województwie warmińsko-mazurskim jedna sztuka była do odstrzelenia i nie wiem, czy została odstrzelona. Także no gdzie to jest wielka populacja tych wilków, nie? Tak to by wyglądało właśnie ten temat wilka. Jest wielka, wielka obawa, wielki strach.
1: Odpowiedział pan na to pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, jak uczestnicy szkolenia, co oni opowiadali, jakimi właśnie obawami się dzielili.
2: Całe szkolenie brzmiało też takie, że rolnicy bardzo, bardzo obawiają się o swoje rodziny, nie? Bo najważniejszą rzeczą jest rodzina, dzieci, całość gospodarstwa, ale też o swój dobytek. I to tak się zazębiało, nie? Bo my idziemy, dzieci wchodzimy do szkoły, to dzieci wracają ze szkoły, to wiadomo, że Mazury to są, nie jest to miasto, jest to rozłożone wsi, autobus gdzieś tam przywozi i trzeba jeszcze tam podejść, coś tam jest gospodarstwo. Rano też trzeba tych dzieci do szkoły zaprowadzić, no nie zawsze to mama prowadzi, nieraz już są starsi, to trochę idą sami, tak dlatego też jest tu wielka obawa o te, bo chyba najważniejsze jest to człowiek w życiu, nie, a potem to się rozwija wszystko, dlatego też dobytek, który tam, te bydło, czy jakieś owce, czy tam jakieś jeszcze inne rzeczy, też to jest wielka, wielka, wielka strata dla rolnika i dlatego to jest taka obawa, taki strach, po prostu ten strach ma wielkie oczy, ale to nie są takie, że te wielkie oczy są wielką, wielką, nie wiadomo. Jest to naprawdę wielki, wielki problem tego wilka. No wilk, trzeba go się bać i nie mamy ku temu żadnej obrony. Po prostu nie mamy nic. Nikt nie chce z nami rozmawiać odnośnie tego, żeby tam go straszyć, jak ja wspomniałem wcześniej, że trzeba mieć zezwolenie. Po prostu tutaj żyją sobie jak na wolności, jakby na w raju jakim te wilki, nie? I tak sobie tam po prostu populacja jest duża i już ja to mówiłem w kilku wywiadach o tym, że jest wielka populacja na Mazurach. To się toczy nie tylko u nas, ale mamy kolegów w Gołdapi i tam gdzieś w Bartoszycach, w Węgorzewie, w Piszu, także co samo dzieje w koło. No, te spisy, te szacowanie czy tam przeglądanie wilków, to jest tak się mówi, że jest rok, co do roku jednego roku się uszczeni tam 2-3, może jeden, a jednego roku 2 razy do roku, no różnie, ale dlatego nie ma tutaj, nikt tego nie policzy, bo po prostu nie ma tam dostępów. Nie?
1: Czyli generalnie państwo jako rolnicy stoją na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby możliwa redukcja po prostu populacji wilka.
2: Tak, nam nie przeszkadza ten wilk w lesie. Niech on tam pracuje, niech on tam żyje, ale my chcemy też bezpiecznie żyć, ale chcemy też bezpieczeństwa na co dzień, nie? I ten wilk powinien być po prostu kontrolowany, bo ta populacja wilka się rozmnaża zbyt szybko. Jak nie było, no oczywiście jest już wilk, mamy jakieś zachowawcze tematy i ten wilk powinien być redukowany po prostu, redukowany do jakichś tam rozmiarów takich normalności, nie? Żeby mógł sobie tam w tym lesie żyć, czy tam w tej przestrzeni luźnej, ale żeby nie zaglądał nam tutaj na podwórko, na gospodarstwa, nie zaglądał tam do rodzin, bo po prostu to jest już jest tego za dużo, nie? A wielka obawa, no, a to jest agresywne, to jest zwierzę, to jest bardzo agresywne zwierzę i ona żyje tej agresywności tylko. Ciężki temat jest, bo po prostu nie mamy przebicia, nie my jako rolnicy, jako przedstawiciele samorządu, jako ja, nie możemy nic zrobić. Po prostu rozmawiamy, każdy rozmawiamy z Ardosiem, Ardoś mówi tak, proszę państwa, mamy takie swoje przepisy i nic nie zrobimy więcej. No ona się gdzieś tam zgłosi, napisze wniosek, czy nie napisze, my o tym już do końca nie wiemy, że my do nich zgłaszamy, a oni tam mają swoje procedury i nic więcej się nie dzieje. I coś tam się pokaże, że może sobie tam coś trzymać w domu, jakieś tam petardę, czy jakiś odstrzał, czy takie hukowe pistolety, coś. On na pewno się tego boi, nie? Jak się poboi raz, drugi, trzeci raz, postrzela za nim, no to on pomyśli sobie, że chyba coś tam się...
1: To nie jest przyjazne miejsce.
2: Nie jest przyjazne miejsce i się wyniesie z tego, nie? Mhm. O tak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Lato w Giżycku zapowiada się w tym sezonie naprawdę bardzo gorąco i nie tylko za sprawą temperatur. W sezonie 2026 zdecydowanie środek ciężkości przeniesie się nad jezioro Niegocin, a dokładniej na plażę miejską. To tu będzie biło serce większych imprez kulturalnych. Zabrzmi tam muzyka, rozbłysną światła i pojawi się wyjątkowa energia od elektronicznych brzmień po rockowe riffy i żeglarskie klimaty. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżu?
1: Powróci m.in. Beach Party. To inicjatywa, która ma dawać przestrzeń lokalnym DJ-om i miłośnikom muzyki elektronicznej. Malownicza sceneria, letni klimat i dobra zabawa pod warunkiem, że pogoda również dołoży swoją cegiełkę. Ale to nie wszystko, bo przed nami zupełna nowość, czyli Festiwal Reaktor. Rockowa energia, świetne zespoły i szansa dla debiutujących artystów. Na giżyckiej scenie rozbłyśnie też gwiazda Maryli Rodowicz. A po latach wrócą szanty i to z dobrze znaną lokalnej publiczności załogą Doktora Bryga i nie mniej znanymi, ciekawymi wykonawcami z całej Polski. O tym wszystkim wasz i mój gość, osoba, która te wszystkie rzeczy pomaga planować, Żaneta Sarnecka-Roch, Giżyckie Centrum Kultury. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zanim o nowościach i wielkich, spektakularnych powrotach, to może o czymś, co mamy tak naprawdę co rok i co cieszy się sporą popularnością w Giżycku, czyli Noc Świętojańska.
3: Tutaj odwiedzi nas Teatr Ognia Rago, który w zeszłym roku też był u nas po raz pierwszy. Będzie oczywiście pokaz ognia z wykorzystaniem elementów paleniska, ogniska iskier. Będzie koncert Słowianki Słowiańska Krew, ale także zespołu Boom Boom Orchestra, więc to takie bałkańskie, troszeczkę klezmerskie rytmy. Tak czy siak będzie zabawa, będą różnego typu warsztaty, o których będziemy informować później, jeśli chodzi o formułę typu zapisy i będzie można wziąć w nich udział, bo to będą botaniczne warsztaty stworzenia perfum, warsztaty automasażu dla dorosłych, plecenie wianków, a także malowanie buziek, więc będzie zarówno różnorodnie, ale też coś dla tej twojej duszy, żeby ją sobie wspomóc.
1: A czy będzie babka zielarka?
3: Nie do końca, aczkolwiek...
1: Ale ja już czuję podstęp pracowników Giżyckiego Centrum Kultury, bo wy tutaj siedzicie od tego marca, albo pewnie nawet od stycznia, albo już knujecie od zeszłego roku, co tutaj wymyślić i ja wiem, że pewnie jest jakiś pomysł.
3: Będzie niespodzianka, o której nie powiemy do samego końca i mamy nadzieję, że wyjdzie ta niespodzianka.
1: A ma jakiś... To tylko taka lekka podpowiedź, taka, żeby zasiać tą intrygę jeszcze bardziej. Czy będzie miała ta niespodzianka jakiś taki lekko mistyczny, tajemniczy wymiar?
3: Ależ oczywiście, jest oczywiście to Noc tak. Świętojańska, palinocka w starych języku, więc jak najbardziej wierzenia słowiańskie będziemy celebrować i ta niespodzianka jest oczywiście z tym związana. A na zakończenie będziemy mieć laser show Lin Violin, więc skończymy z takim mocnym przytupem, żeby też były wspomnienia. Także tak, to nasza Noc Świętojańska nad jeziorem Niegocin 20 czerwca, a tydzień później, 26 na Pasażu Portowym, ruszymy z nowym projektem Giżycko Blues Night w każdy ostatni wakacyjny piątek. Tak dobrze powiedziałam, prawda? Bo ostatni piątek czerwca, ostatni piątek lipca i ostatni piątek sierpnia będziemy właśnie zapraszać na bluesowe noce. I pierwszą z nich to projekt Break Night Tribute to Breakout. Więc jeśli są w Giżycku fani Tadeusza Nalepy, myślę, że powinni tego dnia o 21 być razem z nami na Pasażu Portowym, a dzień później potańczyć z nami przy kładce nad Kanałem Łuczańskim.
4: I tak też będzie zakończy. Jazzowo?
3: Nie, tutaj nie jazzowo. Tutaj będziemy po prostu sobie tak w muzyka rozrywkowa, nie ujawniamy.
1: Dopinacie.
3: Dopinamy, więc jak...
1: Ale muzyka na żywo czy z głośnika?
3: Nie, muzyka na żywo, więc zawsze jest to wartość nadana, że to jednak jest na żywo. Dancingi robimy dynamicznie i myślę, że ta energia ze sceny przejdzie na mieszkańców. Ponieważ w zeszłym roku, jak robiliśmy dancing przy kładce, to naprawdę sporo osób tańczyło, więc myślę, że w tym roku też się rozerwiemy. No i szanty wracają w lipcu.
1: O!
3: Tak. Będziemy mieć o wiele bardziej rozbudowaną formułę szant. Dwa dni, więcej zespołów, ponieważ zobaczymy na scenie załogę Doktora Bryga.
1: Toż oczywiście, tutaj bez załogi to nie może się obejść.
3: prawda?
4: Musi być.
3: No właśnie, więc tutaj przy
5: to gospodarze, można powiedzieć, Giżycka, jeśli chodzi przynajmniej o tą muzykę, o tę muzykę szanty.
3: Tak, tak, zgadza się, dlatego jeśli szanty wracają, to przecież załoga musi otworzyć. I oprócz właśnie załogi doktora Bryga będziemy mieć szantaż Denny Roberts, EKT Gdynia pierwszego dnia, a drugiego tutaj będzie troszeczkę bardziej rozbudowana formuła, bo przed koncertami odbędzie się takie mniejsze wydarzenie, mini koncert połączony z promocją książki i warsztatami prowadzonymi przez Shanty Roots, a koncert da Oka w Sztorm, Dobre Wrażenie, Druga Wachta i Mietek Folk, więc myślę, że taka naprawdę mocna ekipa szantowa przy Ekomarinie w Giżycku w pierwszy weekend lipca, to jest 3-4 lipca, będziemy się bawić, gdzie taka jest.
5: O kurczę, to już się nie mogę doczekać, naprawdę.
3: Tak.
5: Trochę brakowało tych szant, prawda? Pewnie też były tutaj jakieś taka informacja zwrotna, gdzie są.
3: Tak. Jeśli chodzi o szanty, to my dostajemy zapytania w sumie przez cały rok, czy będą szanty, więc oczywiście szanty będą w Giżycku. W tym roku właśnie 2 dni rozbudowanej formuły. Mamy nadzieję, że zarówno żeglarze, wodniacy, jak i osoby, które troszeczkę mniej pływają na łódkach, ale wszyscy spotkamy się przy Komarinie właśnie 3-4 lipca i będziemy wspólnie śpiewać, bo nie oszukujmy się, nie trzeba żeglować, żeby te szanty znać też, prawda?
5: I znać, ale też właśnie cała otoczka, cały ten anturaż tego miejsca, że nawet, no dobra, nie żegluję, ale widzę, że z tyłu jest jeziora, to jest, czuję ten zapach tej wody z jeziora, tego wszystkiego.
3: Jest klimat, jest wakacji, klimat, tak. Naprawdę. Jest klimat wakacji, a wiadomo, jeśli lato na Mazurach, jeśli lato w Giżycku, no to te żaglówki, te szanty, to jest coś, co jest poszukiwane, żeby poczuć, musi. tak, żeby poczuć te Mazury, powiedzmy. Ale Mazury to nie tylko szanty. Ja staram się cały czas gdzieś mówić, że Mazury to są po prostu świetni ludzie i dobra zabawa, dlatego w tym roku też w lipcu rozbudowaliśmy kolejną imprezę, czyli festiwal Let's Fest. To jest impreza DJ-ska na plaży. W zeszłym roku to było beach party, jeden dzień, w tym roku 2 dni od godziny 15:00 DJ-e różne gatunki muzyki klubowej. 10-11 lipca na naszej plaży miejskiej, więc tam też będzie się działo, myślę.
5: Taki Audio River nasze.
4: Nie, naprawdę, taki klimat.
3: Masz Audio River w domu. Więc myślę, że świetnie, że gdzieś się rozbudowujemy te nasze formuły.
5: Tomorrowland, o!
4: Sypiemy klub.
5: Manieczki. Ale w każdym razie Sunrise. Właśnie o to chodzi, bo to jest ważne. Właśnie to odbiorcy Meloradia to są właśnie odbiorcy też tego typu festiwali, więc ważne, żeby o tym powiedzieć, że tak naprawdę w kontekście istnienia tego radia w Giżycku to tak naprawdę najbardziej adekwatną imprezą jest ta, o której mówisz.
3: To tym bardziej serdecznie zapraszam mieszkańców, którzy będą akurat przypadkowo na Mazurach albo tutaj mieszkają, ponieważ dzięki partnerowi imprezy firmie Impart DJ mogliśmy rozszerzyć tę formułę na 2 dni i dzięki temu i więcej DJ-ów i bardziej różnorodność gatunków muzycznych będzie dostępna za darmo na plaży, więc myślę, że tutaj nie muszę więcej namawiać, aby tłumnie przybyć do Giżycka w ten czas.
5: No to zapraszamy. Jeszcze raz termin?
3: 10-11 lipca, od godziny 15:00.
5: I dwa dni i tutaj, a i z tego co pamiętam, to też warto o tym powiedzieć, zatrzymam się przy tym, bo to akurat jest, że też to jest siłami tutaj naszych lokalnych muzyków, DJ-ów, prawda? Też,
3: tak.
5: Oni się tutaj angażują.
3: Zgadza się, to jest też podyktowane inicjatywą lokalnej sceny DJ-ów i oni występują podczas tego wydarzenia, więc to jest super właśnie, że nie tylko dzieje się w Giżycku, ale jest to zarówno wsparcie lokalnej sceny i oni się pokazują i gdzieś budujemy tą lokalną społeczność, lokalną tożsamość też.
5: No i to, co jest ważne, to już mówiłyśmy przy okazji szant, tutaj będzie bardziej taki, o ile pogoda dopisze, mam nadzieję, że dopisze, że plaża, leżaczki, parasole, słomiane daszki, no i oczywiście ta tafla jeziora Niegocin, no to będzie się działo.
3: No tak, liczymy na to, że pogoda tu dopisze i to będzie takie beach party z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jeszcze w lipcu będziemy mieć duży koncert. Odwiedzi nas. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć.
5: Możesz powiedzieć. No mów.
3: Przed Sylwestrem rozmrożona Maryla Rodowicz. Nie wiem, czy mogę to opuścić.
5: No, ale ona, nie, ona sama się z tego śmieje. Pani Maryla sama się z tego śmieje, czy rozmrożą Rodowicz. Ja pierwszy raz właśnie słyszałam, jak ona to opowiadała.
3: O, no to świetnie, jak ma taki dystans do siebie, bo to jest cudowne, więc Maryla Rodowicz zagości w Giżycku, więc jeśli, no kto nie kojarzy Małgośki, niech żyje bal, no kurczę,
5: spokój, to już takiej diwy, no nie trzeba, no jakby Maryla równa się polska muzyka, tak?
3: No. Oczywiście i ja jestem w ogóle podekscytowana 25 lipca również na plaży miejskiej, więc...
5: Ktoś jeszcze przy pani Maryli będzie występował?
3: Tak, przed Marylą Rodowicz wystąpią młodzi artyści Cordan Kingsta, a także nasi lokalni zespół Chillin Band oraz The Sunset z Martą Mierzejewską, więc będzie troszeczkę lokalnie, będzie coś dla młodzieży, będzie coś dla wszystkich, więc 25 lipca na plaży miejskiej bijemy rekord zeszłego roku, frekwencyjny.
5: No i super. I tak jeszcze coś w lipcu, coś będzie? 31 widzę te twoje notatki.
3: Tak, 31 mamy kolejną odsłonę Giżycko Blues Night, tym razem zespół Blues Bastard i także o godzinie 21 na pasażu portowym wybrzmi ta muzyka bluesowa. No i dalej mamy sierpień i w sumie to jak powiedziałaś, że chcesz rozmawiać na temat reaktora, to właśnie teraz możemy zacząć.
5: Sierpień to będzie ten miesiąc, w którym właśnie reaktor zapłonie. Czy wypali albo eksploduje, nie wiem jak to nazwać, ale sądząc po tej samej nazwie, to po prostu ma być grubo.
3: Tak, ma być grubo, ma być mocno. Mamy już line-up głównego koncertu, który odbędzie się 8 sierpnia na Amfiteatrze Twierdzy Bojen. Co ważne, już są też dostępne bilety, więc jeśli ktoś nie może się doczekać i chce, żeby to miejsce na pewno zdobył bilet, to można już je zamawiać przez naszą stronę internetową. No i tego dnia oczywiście na scenie troszeczkę giżyckiego akcentu, czyli zespół Moira. Później usłyszymy zespół Hańba, odwiedzi nas Klosterkeller, więc w ogóle same sztosy, a na zakończenie zespół Afromental, bawimy się do północy, więc będzie dużo emocji, a cały ten koncert główny rozpocznie się występem zwycięzcy konkursu Dnia Poprzedniego, bo razem z pojawieniem się reaktora w naszej ofercie pojawił się konkurs dla zespołów, które grają mocniejsze brzmienia. Już można się zgłaszać w konkursie. Pula nagród to 15 tysięcy złotych, więc jest o co grać. Myślę, że spokojnie zespoły, które chciałyby zakupić jakiś nowy sprzęt, czy cokolwiek po prostu zainwestować w siebie, mają cudowną okazję, żeby zaprezentować się nie tylko giżyckiej publiczności, ale też zdobyć nagrodę i móc ją jakoś świetnie rozdysponować.
5: Skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju festiwal? Czuliście takie zapotrzebowanie tutaj lokalnie?
3: Tak, tak. Nasz człowiek, który zajmuje się również zespołami, prowadzi je, powiedzmy, opiekunem merytorycznym troszeczkę muzycznym.

0: ostatniego dnia festiwalu Reaktor. Tu się śmiejemy, że to będzie Reaktorek, czyli koncert zespołu Czereśnie. I tutaj ciekawostka, Czereśnie to jest również zespół Hańba. Hańba gra dla dorosłych, a Czereśnie grają dla dzieci.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Ten temat nie sprawi, że wciągnę was dziś w magazyn reporterów bez reszty, ale wyłoni się z niego za to proza życia, śmieci, a raczej ich pozbywanie się będą kluczem dzisiejszego magazynu reporterów. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
1: Na luzie, ale serio.
2: Blisko 4000 firm z terenu 12 gmin w regionie korzysta z usług Mazurskiego Związku. I choć nie jest to obowiązek, to do 1 czerwca przedsiębiorcy mają czas na rezygnację z usług odbioru odpadów i znalezienie nowej firmy. Jak zapowiadają władze związku, nie oznacza to jednak do końca zainteresowania tym, co dzieje się z waszymi śmieciami. Ci, którzy nie korzystają z usług Mazurskiego Związku, muszą liczyć się z kontrolami sprawdzającymi, czy odpady są aby usuwane we właściwy sposób, czyli na przykład czy nie trafiają do przysłowiowego lasu. Oby nie, mam nadzieję, że dziś mało kto tak robi, choć muszę przyznać, że spacer po lesie potrafi czasem odebrać wiarę w ludzi. Bo jak sami dobrze wiecie, w lesie można znaleźć nawet sedes. Ale w tym wydaniu jak najdalej od skrajnych przypadków, bo dziś zajmujemy się całkiem nieźle działającą w naszym regionie gospodarką odpadową. Więcej na temat zmian Wojciech Ogłuszka, przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego.
3: Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa wprowadziła obowiązek poinformowania przedsiębiorców o możliwości wyjścia z systemu. Na samym początku, kiedy organizowaliśmy całą gospodarkę odpadami, Zgromadzenie Mazurskiego Związku podjęło uchwałę o objęciu przedsiębiorców działaniem. Czyli wszystkich przedsiębiorców jak gdyby zaprosiliśmy do siebie tą jedną uchwałą. I mimo, że było różnie, górnie i chmurnie, był rok 2021, kiedy większość miast i związków po prostu wyrzucało hurtowo przedsiębiorców swojego systemu, ponieważ wprowadzono górną stawkę, która to górna stawka była zdecydowanie poniżej kosztów i związki, tak jak nasz, kilka milionów straty z tytułu tego, że ktoś wymyślił jakąś cenę, że za pojemnik powiedzmy nie możemy wziąć więcej niż 56 zł od przedsiębiorcy, a koszt był powiedzmy 112, czyli traciliśmy na każdym pojemniku. My, mimo że było ciężko, ale postanowiliśmy, że przedsiębiorcy nasi muszą być w systemie. Po co nam byli przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy po prostu byli nam potrzebni, żeby ogarnąć całą gospodarkę odpadami. Nie tylko mieszkańców, ale przedsiębiorców. Stanowią po prostu część wytwórców na danym terenie. A poza tym przedsiębiorcy po tych latach, jak się okazało, całkiem nieźle segregują. Segregacja w budynkach mieszkalnych fajnie, ale przedsiębiorcy bardzo szybko się nauczyli dobrej segregacji, czyli od nich dostawaliśmy dobry towar. I faktycznie przedsiębiorcy z nami zostali. Ale żeby nie był to monopol, ustawodawca zawarł w przepisach, w ustawie, obowiązek umożliwienia przedsiębiorcom wyjścia z systemu, który ustanowił związek, czy tam miasto, czy tam gmina. Możliwość taka pojawia się w przypadku, w sytuacji, gdy organizujemy przetarg na odbiór i transport odpadów. Czyli co jakiś czas robimy taki przetarg, żeby określić firmę, która będzie od nas odbierała. W okresie nie krótszym niż 60 dni przed ogłoszeniem tego przetargu my musimy poinformować przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w czerwcu 2026 mamy zamiar ogłosić przetarg na odbiór i transport odpadów. I musimy dać przedsiębiorcom co najmniej 60 dni na możliwość wyjścia z systemu. Polega to na tym, że przedsiębiorca, który uważa, że może to sobie zorganizować lepiej, składa oświadczenie. Do tego oświadczenia dołącza umowę z firmą odbierającą odpady, jakąś inną, którą sobie podpisze umowę i informuje nas, że on wychodzi z systemu.

0: I to jest cała filozofia, tak? Czyli składają nam te oświadczenie. Mają na to taką przestrzeń czasową 60 dni. Co się stanie, jeżeli ktoś nie złoży takiego oświadczenia? Jest w systemie naszym i nie złoży w ciągu tych 60 dni tego oświadczenia. On po prostu zostaje w naszym systemie do następnego przetargu, czyli w naszym przypadku na następne 3 lata, tak? Ale jeżeli przyniesie, no to wtedy z naszego systemu wychodzi. Ale to nie jest koniec całego tematu, bo mimo, że składa to oświadczenie, to my mamy z ustawy obowiązek. My, jako prowadzający na tym terenie regulamin utrzymania czystości, my mamy obowiązek kontrolowania tych przedsiębiorców co najmniej raz na 2 lata i sprawdzania, czy oni faktycznie podpisali tą umowę, czy oddają śmieci, czy mają faktury za odbiór tych śmieci, żeby po prostu no jacyś nieuczciwi przedsiębiorcy, zakładam, że takich nie ma, po prostu nie psuli nam systemu gospodarowania odpadami. Więc raz na 2 lata taką kompleksową kontrolę tych przedsiębiorców, którzy wyszli z systemu, my przeprowadzamy. Dodatkowo zorganizowaliśmy jeszcze dla przedsiębiorców spotkania. Spotykam się z przedsiębiorcami i wyjaśniam, rozmawiam, tłumaczę, na jakich zasadach mogą z systemu wyjść. A że to nie jest pierwszy raz, kiedy taką operację robimy, to mało tego, że przedsiębiorcy mają prawo wyjść w tym momencie, w tym okienku, jak ja mówię, transferowym, mają prawo wyjść, ale odwrotnie, mają prawo do nas wrócić. Czyli ci, którzy wyszli z systemu przy poprzednim rozdaniu, teraz mają prawo przyjść do nas i złożyć oświadczenie o wycofaniu tamtego wyjścia z systemu. Termin składania tych oświadczeń mija 1 czerwca. Ogłosiliśmy to pod koniec marca i czas 60 dni, nawet ponad, to jest kwiecień, maj. 1 czerwca okno transferowe się zamyka i na następne 3 lata. Ci, co zostali, to zostali, ci, co wyszli, to wyszli i nie ma już możliwości, jedyna możliwość, jaka jest, to mają przedsiębiorstwa, firmy, które tworzone są na nowo. No wiadomo, no, w ciągu tych 3 lat powstaje nowa firma i ona w tym momencie, jak jest tworzona, to ma prawo po prostu sobie wybrać, tak? Że chce albo z nami, albo z kimś innym. W Mazurskim Związku my ogólnie około 4000 przedsiębiorstw mamy. Mówię łącznie z tymi sezonowymi w okresie letnim, bo tak normalnie to około 2000, ale wszystkie przedsiębiorstwa, które my obsługujemy, to jest około 4000 i przy pierwszym rozdaniu wyszło 400, 10%, czyli całkiem nieźle. 90% chciało z nami zostać i zostało. I z tego, co wiem, pojedyncze przypadki są, że chcą jak gdyby wyjść z systemu. Także myślę, że te 10% to utrzymamy. Nie jest tak tragicznie. Ale są też powroty, bo okazało się, że to nie jest tak cudownie. Przedsiębiorca, czy jest w naszym systemie, czy nie ma, musi spełniać warunki regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy. Tak? Dlatego część z nich chce do nas wrócić i serdecznie zapraszamy. A teraz jest nabór i dosłownie kilku przedsiębiorców złożyło. Kilku. Na palcach jednej ręki można policzyć przedsiębiorców, którzy wyszli, którzy chcą dodatkowo ponad te 10% wyjść z systemu. Także liczymy na to, że będzie więcej powrotów. Jeszcze mamy 2 tygodnie.
1: To też będzie ciekawa informacja.
0: No właśnie. Znaczy, to jest dla nas, jak jesteśmy postrzegani. My mamy pewne argumenty, które warto by było, żeby przedsiębiorcy sobie rozważyli w sytuacji, kiedy zastanawiają się, czy zostać, czy wyjść, czy w ogóle co robić, tak? Takim argumentem jest fakt, że jako jedyni, myślę, w województwie, ale i w skali kraju, to też jest ewenement, my udostępniliśmy nasze PSZOK-i przedsiębiorcom z odpadami komunalnymi, nie poprodukcyjnymi, ale z komunalnymi, bo w większości przypadków PSZOK-i są jak gdyby dedykowane i z nich korzystają tylko i wyłącznie mieszkańcy. A my ze względu na fakt, że przedsiębiorcy są z nami, otworzyliśmy PSZOK-i również dla przedsiębiorców. Z tych PSZOK-ów będą mogli korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy są w naszym systemie, bo ustawa mówi, że za wniesioną opłatę jest możliwość korzystania. Czyli ci, którzy do nas tej opłaty nie wnoszą, nie mogą korzystać z PROK-ów. Czyli gdybym ja był przedsiębiorcą, to dla mnie to byłby argument jakby taki decydujący, czy mogę korzystać z PROK-u, czy nie. Mazurski Związek, PROK-i, one są jak gdyby zadedykowane dla odpadów komunalnych, tak? Nie poprodukcyjnych. Odpady poprodukcyjne, czyli te, które powstają w trakcie na przykład budowy domu, bo firma budowlana, tak? Buduje dom, odpady. To są odpady produkcyjne. Ktoś ma zakład krawiecki, tak? To odpady, te ścinki, resztki, to są odpady jego poprodukcyjne. Ale są pracownicy na przykład, którzy jedzą śniadania, którzy przebywają w pewnych pomieszczeniach i oni z kolei wytwarzają odpady na terenie firmy, odpady komunalne. Mówimy o tych odpadach. Nie możemy mówić o odpadach poprodukcyjnych. Odpady poprodukcyjne muszą również być podlegać jak gdyby zagospodarowaniu, ale to już jest kontakt pomiędzy firmą a złą spytkową. Oni mogą przywieźć tam, zapłacą na bramie i pozbywają się w sposób legalny. Mają własną BDO, każda z tych firm, i oni muszą wpisywać te odpady poprodukcyjne, ile czego wytworzyli i pozbywać się w sposób legalny, tak? Baza danych odpadowych. I tak to wygląda.
2: Ach, ta baza danych odpadowych. Ze wstydem przyznaję, że nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Czy powinnam? Jak myślicie? To taka powszechna wiedza, czy raczej część czarnej magii po prostu związanej z prowadzeniem biznesu i braniem odpowiedzialności za własną markę, pracowników, no i oczywiście za śmieci, które powstają w firmowych czterech kątach. Mieszkańcy już od jakiegoś czasu mogą oddawać worki z nadwyżką ubrań. Jak tam więc idzie korzystanie z tego rozwiązania?
0: Tekstyliami ogólnie i systemem odbioru tekstyliów zajmujemy się już od lat. Prowadziliśmy w 2025 roku możliwość oddawania wszelkich tekstyliów do PROK-u. Wyprzedziliśmy system i umożliwiliśmy naszym mieszkańcom, umożliwiliśmy oddawanie tekstyliów, odpadów tekstylnych do PROK-u. Ale to nie funkcjonowało. I te tekstylia zaczęły trafiać do nas. Najpierw do PROK-u, tak, w dużej ilości, a później jak gdyby pod wpływem głosów mieszkańców poprzez decyzję zgromadzenia postanowiliśmy wprowadzić system odbioru workowego. Dostarczamy worki dla mieszkańców, zarówno domów jednorodzinnych, jak i budynków wielolokalowych. Każdy dostaje po 3 worki, mieszkańcy zapełniają te worki i w określonych terminach, wyznaczonych harmonogramem, wystawiają te worki. Mało tego, prosimy ich o to, żeby nas informowali, że wystawiliśmy, że w harmonogramie znaleziony dzień, że dzisiaj wtorek, Mazurski Związek odbiera tekstylia, czyli w poniedziałek dzwonię i mówię, szanowni państwo, wystawiłem w tym po to tylko, żeby nie tworzyć, nie generować dodatkowych kosztów, nie spalać tego paliwa, żeby firma, która odbiera te worki, nie musiała na przykład po całej wiosce jeździć i szukać, gdzie stoją te worki, tak? A tak to jedzie pod konkretny adres, odbiera. Ten system workowy jest uzupełnieniem systemu odbioru tekstyliów w PROK-u, bo obecnie zbieramy około każdego miesiąca niemal 50 ton, czasem więcej, czasem mniej, odpadów tekstylnych, z czego około 30 ton to są właśnie z systemu workowego i drugie 30 czy 20 ton jest z systemu PROK-owego.
2: Generalnie jest dobrze, bo segregujemy coraz lepiej. Mimo to pojawiają się kolejne pomysły, jak usprawnić segregację tych odpadów. Niestety, zdaniem specjalistów od gospodarki odpadowej i samych mieszkańców, część z tych pomysłów nie należy do najbardziej trafionych. Ale o tym w kolejnych wydaniach magazynu Reporterów. Na razie to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
2: Auta dopieszczone w każdym calu, projekty przerobione tak, że czasem nawet trudno zgadnąć, od czego w ogóle się zaczęły, i właściwie o to chodzi. Im mniej wierna kopia seryjnego modelu, tym większy szacunek od publiki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
3: Co słychać w Giżu?
2: Mazury Tuning Fest za nami. I jedno jest pewne, miłość do czterech kółek, przynajmniej mieszkańcy Mazur mają we krwi. Impreza zgromadziła na Placu Piłsudskiego w Giżycku mnóstwo fanów motoryzacji. Sprawdźmy zatem, jak było.
4: Tu siedzi 1.9 TDI z Passata albo Audi, nawet nie wiem do końca. Był bokser, jest rzędówka i jeździ w końcu.
2: Czyli roboty było sporo.
4: Trochę było właśnie, troszeczkę nawet za dużo, bo wcześniej tu miał być benzynowy, ale coś nie wyszło i finalnie kolega mnie namówił na TDI-ka i jestem w miarę zadowolony.
2: Sam grzebałeś, czy wynająłeś fachowców?
4: Miałem pewnego fachowca na wiosce, który mi dorabiał na tokarce i resztę już sam kręciłem i to, co wymyśliłem, nocami siedziałem i w końcu coś wykombinowałem.
2: Czyli chciałeś mieć właśnie w ten sposób skonstruowane auto, że tak powiem, z duszą i według własnej wizji.
4: Zamysł był nieco inny, finalnie wyszło jeszcze co innego, ale to wszystko pod wpływem emocji i zdenerwowania na to, że stoi, ale chodzi. To się liczy. Fajnie tu jest dosyć, fajne auta, ciekawe przede wszystkim. Ja swojego nie oceniam, bo nie wiem.
2: Przyjechaliście?
4: Z Mrągowa.
2: Z Mrągowa,
4: tak. No, aż tym Mrągowo, ale no tutaj te okolice nasze, Mazury, także Warmia, Mazury.
2: A tu jest jakiś taki, jak na waszego nosa mają mieszkańcy Mazur jakieś szczególne umiłowanie do jakiejś marki? Coś widać bardziej niż innego?
5: To był Passat B4, jak granica z ruskimi była otwarta. To naprawdę, to był numer jeden, nie?
2: Obecnie?
5: Obecnie nie wiem, co.
4: Ciężko stwierdzić, jest kilka różnych grup, ale zauważyłem, że dużo Subaru jeździ po naszych okolicach. No i wcześniej, no co, no były Passaty właśnie, tam jeździło ich spore. Tutaj z Mrągowa kolega jest, to też tam, że tak powiem, stara gwardia. Dużo właśnie samochodów fajnych, także no ciężko tak stwierdzić, jaka jest dokładna grupa takich głównych, ale teraz tak patrzę, że najwięcej to jednak chyba tych BMW jest. I tak BMW i tak, także tak. Ale te mniejsze grupy jednak ciągle istnieją tutaj, także też jest fajnie, że nie ma jednolicości, tylko jest takie różnorodność. Także.
2: Ja też widzę więcej Chińczyków, co obserwujecie.
4: Tak, postaniały właśnie.
5: Coś zaczynają więcej oferować niż europejskie. Aczkolwiek to głównie jakieś elektryki, nie elektryki, to wciąż nie dla mnie, nie?
4: Tak, my to jednak jesteśmy team benzyna albo diesel.
5: Dieselek na przelocie.
2: A jakie auto na te nasze kręte mazurskie drogi? Co tam najlepiej zda egzamin? Jakby ktoś chciał, dojeżdżę do pracy 30 km
4: Subaru.
2: Przez...
4: Tylko Subaru. Tylko.
5: Na drogi Subaru, nie? Nigdy nie chciałem, kupiłem, a...
2: Czujesz się jak w WRC jedziesz.
4: Tak, jest ten pazur jednak. No, jest ten pazur jednak, to jest to. Nie, naprawdę, Subaru to Subaru. To trzeba wsiąść, poczuć. Tak. Nieważne jak.
5: Ale nie
2: to. Dzięki. Że ja się nie spodziewałam, jak zaczynałam w ogóle pracować, że ludzie tak bardzo kochają motoryzację. To jest temat, który niesamowicie łączy ludzi, co w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą prostą.
6: Tak, i z tego się bardzo cieszę. Właśnie z tego się cieszę, że są tutaj ludzie naprawdę z różnych środowisk.
2: Łukasz Gieczewski, organizator zlotu.
6: I starsi, i najmłodsi, i że to ich po prostu łączy, i że oni mogą tutaj być z nami razem, i to jest najważniejsze. A?
7: Nie przywiązuję dużej wagi do tego, że jest unikatowe. Na pewno wnętrze z nami zostanie, także jeśli by się trafiło coś innego, ciekawego, to raczej ten sam model, może z lepszym silnikiem, i wnętrze wędruje do tego drugiego auta.
2: A, czyli można robić takie szachermacher.
7: Oczywiście, tu też było oryginalnie inne wnętrze, także z tego auta już mało co zostało oryginalne. Aha. Tu już jest zrobione, tu już jest po prostu zmienione praktycznie wszystko.
2: Czyli tak naprawdę jesteś właścicielem auta, ale tutaj jeszcze wyłania się kolejna historia w postaci tego, że jeszcze tam przy tym aucie trochę pomajstrować lubisz.
7: Auto wyglądało zupełnie inaczej, w ciągu 2 lat praktycznie przeszło niesamowitą przemianę. Aktualnie oryginalny to jest tylko i wyłącznie winna na naklejce i wszystko już jest zmienione.
8: Czarna lalunia.
2: Co możemy o niej powiedzieć? Poznał pan w ogóle wcześniejszego właściciela?
8: Tak, tak. Ja go kupiłem z pierwszej ręki z Austrii, bo przywiozłem go osobiście z Austrii.
2: Co mówił o tym pojeździe? Miał jakiś szczególny sentyment, bo...
8: Tak, tak. On go miał od nowości do 2003 roku. Później zmienił... I tato jego umarł, on przejął to, ale nie jeździł, bo jeździł nowym Mercedesem i on stał 5 lat na kołkach w garażu.
2: I czekał, aż pana imię?
8: Aż Władek.
2: Aż pan Władek przyjedzie i tak, się zaopiekuje.
8: Nie, bo zabrali go na taki plac do sprzedaży. Mhm. On jeszcze miał dokumenty stare, jeszcze nie unijne. Mhm. Ja pojechałem, no, po inne auto. Mhm. Zobaczyłem to, piękne. Obejrzałem, no i kupiłem.
2: Tak, kolega piłuje, ale chyba usłyszymy, co to jest, bo w radiu nie widać.
5: Hyundai Coupé, 99 rok.
2: Pierwszy. Złoty lew.
5: Tak jest, złoty lew. Od ładnych paru lat najgłośniejszy na Podlasiu, można powiedzieć.
2: Długo pan w posiadaniu właśnie?
5: 7 lat.
2: 7 lat. Takie wymarzone auto, czy zakup zupełnie przypadkowy? Jak to było?
5: Przypadkowy, powiem pani tak. Spodobał się z wyglądu i tak zostało, nie?
2: Zwraca uwagę.
5: Aktualnie tak, wcześniej nie było. Wcześniej był niebieski.
2: Ale ten sam model?
5: Tak.
2: Ten sam model, tak. Zdecydowanie. Dlaczego akurat ten? Co jest takiego, że wraca człowiek?
5: Jakby pani to powiedzieć? Jakby pani ustała i tak spojrzała. Wszystkie kształty, to jest w ogóle co innego jak reszta innych samochodów, nie? Jeden, jedyny od ładnych paru lat. Nie ma drugiego takiego na zlocie. Na żadnym, co byłem, zlotu od 4 lat jeżdżę na zloty, nie ma drugiego takiego.
2: Są tam zagłosowane.
9: Tak.
2: Na co głosowaliście?
9: Na Audi E8 Goryl.
2: Zagłosowane? Co pan wybrał, jeśli nie tajemnica?
9: Mercedesa.
2: Mercedesa, tak. Czyli jednak serce wraca do tradycji.
10: Bez gwiazdy nie ma jazdy. E212.
2: No tak.
10: Impreza jest, powiem, zajebista.
2: A dlaczego tylko zapytam, serce do tego Mercedesa wraca?
10: Wcześniej jeździłem BMW, całe życie swoje, żyję to cały czas, tylko BMW-kami jeździłem, a teraz rzuciłem się na Mercedesa.
9: Chyba to jest gród.
2: Mhm. A właśnie, to wyjaśnij, bo może nie każdy rozumie, co to takiego gród.
9: No to ma wojować w zimę i być rozwalone o latarnię, no.
2: Dobra, jaki model?
9: BMW E39. Mamy tory w Polsce.
2: A tutaj najbliżej gdzie można sobie poszaleć?
9: Białystok, czasami Suwałki.
2: Jeździsz?
9: No jeszcze nie, bo nie mam za co.
2: Benzyna coraz droższa chyba jednak, nie?
9: No, opony też, gwiazdówki. No drożeje wszystko, co ja poradzę. Mhm.
2: Ale jeszcze wszystko przed tobą. BMW, a jest jeszcze jakieś inne marzenie motoryzacyjne, jeżeli chodzi o markę samochodu?
9: No kolejne BMW.
2: Tym razem pewnie klasy wyższej.
9: Nie, no niższe.
2: Tak, niższe.
9: Najlepsze takie porzywiałe do 5000. Mhm. Tak póki miejsca na podwórku jest.
2: Czyli z gruzami im gorzej, tym lepiej.
9: No tak, bo są tanie.
2: Co to za auto, bo w radiu nie widać. Jeszcze raz?
7: Honda Civic. Mhm.
2: Dlaczego żółta? Taką kupiłeś, czy o takiej marzyłeś? O
7: tak. Znaczy, auto było w każdy element był w innym odcieniu czarnego. No i chciałem, żeby chociaż ujednolicić to wszystko i żeby się wyróżniała.
2: Tak autorsko to ja bym go nazwała Kanarek, ale może masz jakieś inne imię dla tej Hondy?
7: Niektórzy mówią na nią Pszczółka.
2: Pszczółka. Proszę bardzo, ile pszczółka w posiadaniu, jak masz na imię?
7: Hubert.
2: Huberta, ile pszczółka w posiadaniu Huberta?
7: Mam ją niecały rok, trochę się przy niej bawię.
2: Co to znaczy trochę się przy niej bawię?
7: Traktuję ją bardziej jako eksperyment i zabawkę. Mhm. I się uczę tak naprawdę, nigdy nie miałem takiego samochodu, żeby przy nim porobić. Mhm. To tak naprawdę się uczę przy tym aucie wszystkiego.
2: O Hondzie marzyłeś, czy akurat Honda się trafiła, jak to było?
7: Trafiła się okazja, znajomy miał, nie używał, nie jeździł. Mhm. Powiedziałem tak w sumie dla jaj, czy chcesz się sprzedać, powiedział. Chcesz, to bierz.
2: Ale interesowałeś się w ogóle mechaniką pojazdów, czy bardziej jakby rozpocząłeś swoją przygodę, jak pojawił się samochód? Powiedz, jak to było.
7: Bardziej byłem fanem, że tyle, że oglądałem. Czasami na jakiś zlot pojechałem, ale nigdy nie posiadałem samochodu, tak żeby taki typowo na się wyróżniał. Na co dzień jeździłem Passatem. Cię trafiła okazja, mówię, co, nic nie szkodzi, mogę wziąć, najwyżej się sprzeda. Tak zostało.
2: A jak się śmiga takim z niskim podwoziem po tych naszych mazurskich drogach?
7: Na co dzień nie haczę, ale mam też się na powietrzu, mogę podnieść, bo mam normalnie zawieszenie gwintowane i na nich jest założone na gwintach takie kubły na powietrze i mogę na gwincie jeździć, a mogę też na powietrzu podnieść.
2: Czyli te progi zwalniające to największy wróg.
7: No już nie są.
2: Dzieciaki widzę pod wrażeniem.
11: Tom, trafiliśmy przypadkiem. Mhm. Syn jest akurat wielkim fanem motoryzacji, tak więc jest szczęśliwy, przeszczęśliwy. Nam się udało trafić.
2: O właśnie, jedni chcą watę cukrową, drudzy zobaczyć super furę.
11: Dokładnie.
2: Ta wydaje się super. Czym pan na co dzień jeździ?
11: Ja na co dzień jeżdżę zwykłym rodzinną Skodą Octavią, tak więc też na mnie ta auta robił wrażenie. Aczkolwiek nie jestem jakimś wielkim fanem motoryzacji.
12: Ale jak każdy facet pooglądać tak. bardziej, jak masz na imię?
11: No to może Branek. Pani z Frankiem pogadać, bo on bardzo...
12: Branek, co tutaj dzisiaj fajnego przyuważyłeś? Co tu jest fajnego?
13: No, zauważyłem fajną Honda Civic. Nie widzę. Mhm. Na początku myślałem, że to jakieś, nie wiem, dziwadło, a teraz zobaczyłem, że to zwykłe Suzuki.
14: Przyjechaliśmy.
12: Z jaką emocją na czterech kołach, o tak.
14: O, aż na ciarki przechodzą na same pytanie.
12: Dobra, naszy, to co tu
14: naszymi
12: przyjechało?
14: Mustangami, stajnia Podlasie, czyli jesteśmy pierwszy raz, bardzo nam się podoba, będziemy przyjeżdżać.
6: Byliśmy w tamtym roku na ogólnopolskim zlocie w Poznaniu i tam było prawie 500 załóg, więc było prawie 500 sztuk. I każdy, dosłownie każdy był inny, nie było takiego samego. Mimo, że kolory były takie same, tak samo u nas jest cztery czarne, to tak, ten ma inny, to coś, to ten coś ma to znowu innego, kolejny ma coś innego, nie ma takiego samego.
12: One mają jakieś, potocznie się jakoś mówi inaczej na Mustangi, czy Mustang to Mustang po prostu?
14: Ford Mustang. Mustang to Mustang, a oczywiście różnią się mocą, czyli silnikami. V6, V8, tak jak tutaj stoją konie mechaniczne, kolega ma 700, tutaj jest 500, tutaj jest 320, tam 300, nie wiem, 5, ale generalnie Mustang.
12: To są auta tylko do jazdy, że tak powiem, jak jest sezon, czy można sobie śmigać cały rok?
14: Można. Można.
12: Jak sobie radzi ze śliskością? Teraz mieliśmy taką podłą zimę trochę, jeżeli chodzi o jazdę. Jak egzamin zdały Mustangi zatem?
14: Akurat ja mam to auto do takiej jazdy właśnie bardziej weekendowej, zlotowej. Kolega jeździ cały rok.
12: I jak było?
6: Ja robię 40 tysięcy rocznie. No, aby tylko pamiętać, dobre opony to jest z jednej strony podstawa. Nie miałem problemów to zimę, to minus 20 szedł jak burza. Że...
14: Grzewanie, siedzenia podgrzewane, także
12: o,
14: naprawdę.
12: Tak, tak, to
14: także niech pani pomyśli.
12: Pomyślę.
14: Niech pani odsłucha to wszystko, co my tu mówiliśmy dzisiaj.
12: Dobra, i czerwony.
14: I niech pani
12: czerwony
14: sobie...
12: koniecznie. Jakoś
14: no może być, ładny, ładny.
12: Taka wiśnia, najszybszy tak, sportowy tak, najbardziej. Tak.
14: Ale czarny też ładny.
12: Dobra, to powiedz, co my tu mamy?
11: 32 740, to jest 4-litrowe V8. Seryjnie 286 koni, zrobione na 302. Sterownik pomodyfikowany, jakiś twarde sprężynki zaworowe, dołożona rozpórka, żeby usztywnić to wszystko, delikatnie obwieżone sprężynami, wzór Alpiny, felgi 18, w zamienniku oczywiście, oryginały nie jest za drogie na ten moment. Tak, to czysta
12: skórzane
11: seria.
12: Siedzenia.
11: Skórzane
12: tak
11: siedzenia, dociąganie klapy, jakieś szybki w elektryce, podgrzewane wszystko, podgrzewana szyba, no dodatki, jakieś bajery są, tak jak wyszła z fabryki. No staram się utrzymać jak najczyściej, żeby to była seria, nie?
12: Długo w twoim posiadaniu?
11: W tamtym roku ogarnąłem. Miałem poprzednio E60 BMW-kę, zamieniłem za to.
12: Dlaczego BMW-ka?
11: Fajny biznes wyszedł.
12: Przed chwilą rozmawiałam z panem, który o Mercedes, tylko Mercedes. Ty masz także BMW-ka, tylko BMW-ka?
11: Od rodzenia wrodzone, przez ojca. Przez ojca wklepane. Z ręką na sercu ojciec miał ponad 120 samochodów w życiu. Mm-hmm. Nic na handel. Wszystko sobie. On potrafił zmieniać auta co tydzień po trzy, po dwa, bo mu się kolor nie spodobał, bo coś. Wiecznie BMW-ki zaraził mnie BMW-kami. Dużo miał jakichś Audi i innych aut, ale BMW-ki to szczególnie w rodzinie robią robotę. To jest 11 sztuka, którą mamy łącznie do tej pory, tego modelu, nie?
12: Taki,
11: no,
12: że
11: staram
12: cały
11: się troszeczkę dopieścić na razie, ile mogę, bo nie zdążyłem się przygotować, żeby jeszcze spolerować dobrze samochód. Wszystko na stadium chwilę wyszło. Mam nadzieję, że trzeba będzie zrobić kurę na przyszły rok jeszcze mocniej ten samochód, żeby tak bardziej błyszczał wszystko, żeby dopieścić, nie?
12: A czyli jakby zapisy były na ostatnią chwilę?
11: No, na ostatnią chwilę, no. Nie było tak przygotowania, jeszcze pogoda miała być słaba i tak.
12: Jak patrzysz na nasze mazurskie drogi, to jakie auta dominują twoim zdaniem?
11: A mazurskie?
12: Co wybieramy tutaj?
11: Ogólnie Niemcy.
12: Niemcy.
11: Najwięcej Niemcy. Teraz się robi zmiana na amerykańską motoryzację, tak? Zazwyczaj stara motoryzacja, jakieś Audi, BMW, Mercedesy. Fajne, że są wyjątki, tak, typu Honda, jakieś Seaty. Naprawdę fajnie, bo to nie jest też przejedzony temat.
2: A jeśli słyszeliście o tym wydarzeniu i teraz żałujecie, że was tam nie było, spokojnie, nic straconego. Organizatorzy zapowiadają kolejne imprezy, więc jeszcze nie raz zanurzymy się w zapachu spalin, błysku, felg i ryku silników, bo takie wydarzenia po prostu trzeba przeżyć na własne oczy i uszy.
11: Teraz słyszymy, akurat strzelają z wydechu.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą też sesję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci refreny.

0: Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Rano obudzi największego śpiocha.